skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: wcześniej daj mi znać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Weź parasol i chodź.

0: zmotoryzowanych.
1: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
2: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. I tak gramy.
1: Czy ja mam być groźny?
2: To szpiku kasz.

0: No to jeszcze 3, 2, 1 i właśnie wybiła godzina 6 rano. Halo, halo, dzień dobry, jesteście tam? Jak tam wasz czwartek? Bo to już czwartek, słuchajcie. 20 dzień sierpnia i mam nadzieję, że to będzie udany dzień, bo przyznam wam się, przecieram oczy ze zdumienia, dlatego że trochę się żaliliśmy w ostatnich dniach, że tego lata się już rano nie czuje, ciemno jest, chłodno jest, w jesień idzie, kto wie, może zima szybciej przyjdzie. Tymczasem ja dzisiaj dwukrotnie odpalałem stronę z pogodą, bo nie wierzyłem w to, co widzę. W tym momencie wyobraźcie sobie, na południu kraju, na przykład Bielsko-Biała, 20 prawie 5 stopni Celsjusza, ale zresztą w Zakopanem 24 kreski powyżej zera, na południowym wschodzie podobnie, a najchłodniejszym miejscem jest Jelenia Góra, gdzie w tym momencie prawie 15 stopni Celsjusza. I na co tu narzekać?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To sprawdźmy w takim razie, jak będzie w ciągu dnia, bo tak patrzę sobie, że zachmurzenie dosyć spore. Zresztą w Warszawie mokre chodniki i jezdnie. Będą dzisiaj większe przejaśnienia, ale będą też przelotne opady deszczu. To znaczy na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem i może spaść w połowie południowej kraju, miejscami do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Ale tak przeglądam sobie tę temperaturę i co? Maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 24 kresek powyżej zera w centrum i najcieplej dzisiaj na południu. Tak jak o poranku, to się utrzyma, będzie jeszcze cieplej, nawet 31 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem. Okresami może być on porywisty i tak jak widzę, to może wiać, a to w górach, nawet z prędkością do 90 km na godzinę. Gdyby gdzieś burza się pojawiła, to tam też spodziewajcie się silniejszych podmuchów wiatru. A, ciśnienie? No mnie barometr pokazuje 1010, ale w Warszawie w południe będzie pokazywał 994 hektopaskale. No i od tego momentu będzie raczej stan stały ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A zatem dzień dobry, kłaniam wam się nisko i oczywiście zapraszam na wspólną jazdę. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry, a co u was? Dajcie znać.

0: No i mamy 10 minut po godzinie 6, przypomnę, czwartek 20 sierpnia. Ja wiem, że słońce jeszcze tak na dobre nie wstało, ale spokojnie, zaraz on się zacznie. Jest trochę krótszy, ale będzie bardzo przyjemny. Razem ze mną Patryk Bedliński.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Który dzisiaj, co 20 minut, będzie wam raportował sytuację na drodze. Od razu wam mówię, zmukł troszeczkę.
1: Troszeczkę tak, ale to jest takie bardzo przyjemne zmoknięcie, bo to jest zmoknięcie o poranku na rowerze, więc jest energia, jest takie rozgrzanie się o poranku, no więc nie narzekam, mimo tego, że trochę kropel nam nie spadło.
0: No i takiej samej energii wam życzymy. Uwaga, dzisiaj może popadać, a to może wpłynąć z kolei na ruch drogowy. Jak jest teraz o poranku? Sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Są już drogowe problemy na małopolskim odcinku A4 między węzłem Kraków-Tyniec a węzłem Kraków-Skawina. 411 km autostrady A4 to jest miejsce, gdzie pojazd dostawczy przewrócił się na bok po wystrzale opony. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic i według nawigacji korkuje się na czwórka już za węzłem łączącym tę autostradę z Zakopianką, czyli za węzłem Kraków-Południe. No bo właśnie pod Krakowem na A4 w kierunku Katowic już bardzo wyraźny tłok i utrudnienia po wypadku z samochodu dostawczego. A drogowcy w najbliższych dniach mają pracować na krajowych trasach w Sulejowie i w Przygłowie, a więc na drogach 74 i 12. Mają poprawić stan nawierzchni. W Sulejowie drogowcy już w poprzednich dniach mieli regulować studzienki. Do jutra będą natomiast układać warstwy nawierzchni. Najpierw wyłączony będzie pas w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. No i samochody jadące właśnie w tę stronę zostaną skierowane objazdem przez ulicę Wschodnią, która na czas remontu będzie jednokierunkowa. Pas w kierunku Kielc z kolei pozostanie przejezdny. A w Przygłowie tam prace mają trwać również do jutra, ale potem także 24 sierpnia, czyli w najbliższy poniedziałek. Prace będą prowadzone od 7 do 17. Dziś frezowanie, jutro układanie warstwy wiążącej, a w poniedziałek wykonanie warstwy ścieralnej. I na co trzeba uważać? Przede wszystkim ruch na

0: przemienny sterowany ręcznie. Kierowcy pojadą przy limicie prędkości do 50 km na godzinę, no i nie będą mogli także wyprzedzać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy ja wspominałem, że trzeba czekać na wschód słońca? Nic z tych rzeczy. Maroś właśnie napisał, jak je czekać na wschód. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, drugie, panie Patryku.
3: Dzień dobry.
2: No i wszystkim państwu dobrego dnia, to od Marosia z Warszawy. I faktycznie, ja sprawdziłem, to przez te chmury nie widzisz tego słońca.
3: To jest bardzo możliwe. Ale to jest taka bardzo miła tradycja, że nasz słuchacz Maroś codziennie wita się z nami, codziennie o tej godzinie 6. To też wymaga takiej samodyscypliny sporo, żeby o tej godzinie wstać.
2: Ale to jest nasza tradycja. A słońce już nas przywitało. W Warszawie o 5.07 wstało, zachód będziemy mieli o 19.49. No tak jak mówiłem, dni coraz krótsze. A co u was dobrego? Dajcie znać w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: Nigdy nie dorosnąć. Bardzo fajne życzenie, zawsze być dzieckiem. Tylko, że do pracy trzeba wstać, pieniądze trzeba zarobić, rachunki opłacić, ale w tym wszystkim też można troszeczkę przyjemności dla siebie uszczknąć. Przyjemnością Patryka na pewno jest rower. On się zresztą przyznał.
1: Tak, zdecydowanie. Między innymi rower. Jeszcze krótkofalówki przy okazji. No. Jeszcze dłubanie w radyjkach. Jeszcze stare telewizory.
0: No proszę,
1: trochę by się nazbierało.
0: Ale ten rower daje dużo radości, tak można się dostać do pracy i nawet... No ja powiem wam szczerze, dzisiaj troszeczkę oszukałem przeznaczenie, bo co prawda też na dwóch kółkach, ale z silnikiem, bo motocyklem, przyjechałem około 5 do pracy, bo widziałem wczoraj, że rano może lać, więc zdążyłem przed deszczem.
1: Ja tak trochę zaklinałem wczoraj. Też niby widziałem, że będzie padać, ale stwierdziłem, nie, no co tam, jak pokropi nas troszeczkę.
0: No to od razu wam mówię, że pokropić też może na Warmii Mazurach. Ta chmura, widzę, że idzie w kierunku wschodnim, a więc uwaga tam na Podlasiu, uwaga na północnej, czy w ogóle na Lubelszczyźnie, bo w tym momencie na Mazowszu jest potężne oberwanie chmury. Trochę przesadzam, bo po prostu pada deszcz i przesuwa się to w kierunku wschodnim, więc może was delikatnie zmoczyć. Ale w ciągu dnia już ma być piękniej, to raz. No i widzę, że wy też już dzień zaczęliście, na przykład Adrian z Mowano. Dzień dobry, szanowni redaktorzy, ten słoneczny poranek. Słoneczny? No proszę, na południu. Pozdrawiam, życząc spokojnego dnia dla kierujących i podróżujących, szerokości, przyczepności i głowy drzew.
1: Głowy drzew?
0: No jest napisane głowy drzew. Albo tak, żeby się drzewa kłaniały, tylko żeby nam nie przeszkadzały w trasie. To Adrian z Mowano. Dajcie proszę znać, co u was. Jak wasz czwartek się rozpoczyna? Tym bardziej, że gdzieś tam z tyłu głowy mamy już piątek, piąteczek, piątuniu, ale o tym wszystkim jutro. Na razie 20 dzień sierpnia. Bardzo ciepło dzisiaj w całej Polsce, szczególnie na południu kraju, choć troszeczkę deszczowo. Co u was? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców albo pod numerem telefonu
1: 22 513 11 11.

0: No i proszę, proszę, zagadka się wyjaśniła, bo wcześniej Adrian Zmowano wszystkim życzył podróżującym i kierowcom szerokości, przyczepności i no, było napisane głowy drzew. Ja wiedziałem, że słownik coś zmienił.
1: Ale głowych już, drzew Adrian już wiem, o co poprawił. Chodzi. No i wiadomo, o co chodzi. O co chodzi, żeby po prostu było bezpieczniej, żeby w drzewo nie dało się uderzyć, mówiąc tak bardzo wprost.
0: No więc gumowych drzew dla wszystkich, szerokości, przyczepności, Adrianie, tobie również. A przy okazji Patryk ma dla was informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowe informacje mamy m.in. z autostrady A4 pod Krakowem. Problemy są między węzłem Kraków-Skawina a węzłem Kraków-Tyniec na 411 km. Pojazd dostawczy stoi tam po wystrzale opony. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. W okolicach Krakowa korkuje się też odcinek między Bieżanowem a Niepołomicami. Tam zatory mamy w obydwu kierunkach. Korki też pod Trójmiastem. To jest m.in. droga 89, którą zjeżdżamy z S7 z węzła Gdańsk-Port i kierujemy się w kierunku Przeróbki. Jeżeli o Gdańsk chodzi, to także węzeł Gdańsk Wschód na S7 zatłoczony, ale nie sama S7, a trasa, która przez nią przechodzi i ją przecina. Trasa, którą jedziemy od Pruszcza Gdańskiego i Rokietnicy w kierunku Rudnik. No to właśnie tam niestety mamy korki. Jeżeli o Warszawę chodzi, no to tłoczno na S8 w kierunku zachodnim, zwłaszcza na moście Grota Roweckiego. Tłoczno też na trasie przez Łomianki, klasyka poranna. Na wyjeździe z Warszawy kolei zwolnicie w Dziekanowie Leśnym. Od południa w Piasecznie raczej bez większych przestojów, przynajmniej na razie. Jeżeli o Lublin chodzi, no to mamy małe spowolnienia między Piaskami a Lublinem, S17. Tak to widzi przynajmniej nawigacja. No a poza tym spowolnienia na trasie od północy do Lublina, czyli na 19, która prowadzi od miejscowości Niemce. Pod Rzeszowem na trasie od Głogowa Małopolskiego też nieco więcej pojazdów na 9 i to jedyna praktycznie trasa pod Rzeszowem, która może nas na chwilę zatrzymać. W Śląskiem dosyć dobra sytuacja. Bez korków na S86, na 81 też płynnie. Zwalniacie na trasie z Jaworzna do Mysłowic, czyli na 79 przed połączeniem z S1. Aha, S1 też zupełnie przejezdna, bez korków.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co u was na trasie? Jaka pogoda? Dajcie znać, na te informacje czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

No to już prawie 20 minut pozostało do godziny 7 rano. Kto ma na 7? Ręka do góry. Spokojnie, na drogach nie ma jeszcze takiego tłoku, zdążycie na pewno. Na 8? To prawdopodobnie dopiero się budzicie, poranna toaleta, jeszcze będzie miejsce na kawę, a my was na bieżąco będziemy informować o tym, co oczywiście na drogach się dzieje. Z tym, że codziennie, no w zasadzie od poniedziałku, mamy taką tradycję, która do nas wróciła, bo wrócił również program Osłona, Tarcza, CPN, czyli ceny paliw niżej. No i tą tradycją jest podawanie cen maksymalnych. Pewnie niektórzy z was już słyszeli, co wczoraj minister energii obwieścił. No, ja powiem szczerze, i tak się cieszę, że jest taniej, ale jednak drożej. Jak to jest możliwe? No bo zaczęliśmy w poniedziałek od bardzo, bardzo, przynajmniej dla mnie, fajnej ceny, no bo jeżeli prawie złotówkę benzyna 95 potaniała, no to w kieszeni przy 50 litrach robi się 50 zł. Gdy ktoś w wakacje jeszcze planuje kilka tras, to nagle się może okazać, że ten jeden bak będzie gratis. No właśnie, ale to było 6,41, prawda? Wczoraj nam troszeczkę urosło, zdaje się, że o te 5 groszy we wtorek. W środę było bardzo podobnie, ceny chyba nie ruszyły tak mocno, ale jednak, no właśnie dzisiaj mamy kolejną podwyżkę, co prawda raptem 2 grosze, ale jednak. Dlatego, że mamy teraz litr benzyny 95, cena maksymalna rzecz jasna to 6,49. Gdyby ktoś potrzebował 98, ceną maksymalną za litr tego paliwa jest 7,30 zł. No a olej napędowy 7,52, poinformowało Ministerstwo Energii i tak to w tym momencie wygląda na stacjach paliw. Ale my wiemy swoje, my wiemy, że to są ceny maksymalne i powyżej tego nie można sprzedawać paliwa w Polsce, przynajmniej póki trwa ten program CPN, czyli ceny paliw niżej w wersji 2.0, ale taniej można. Kto znalazł gdzieś taniej paliwo, to dajcie koniecznie znać, bo jeżeli kto inny będzie na trasie, to może skorzysta. Przypomnę, 95 maksymalnie 6,49, olej napędowy 7,52. To są ceny Ministerstwa Energii, te maksymalne. Jeżeli gdzieś jest taniej, czekam, dajcie proszę znać. A, no i bardzo mi przykro, nie podajemy cen autogazu, bo LPG nie załapało się na odsłonę 2.0.

0: No i tak pytaliśmy was, co tam u was dobrego, co tam ciekawego, jak wam czwartek się rozpoczął. No i mamy oczywiście zwrotną od was. Cześć! W podbydgoskiej sieci prywatnej stacji paliw. Tutaj mamy olej napędowy za 7,33. No to patrząc sobie na cenę 7,52, maksymalną cenę, jaką minister energii podał, to dobra promocja. Ja bym skorzystał. Może nawet przed weekendem do pełna zatankował. No i te informacje zbieramy od was. Czyli po ile u was paliwo, ceny maksymalne znamy, gdyby gdzieś było taniej. Myślę o 95, 98 bezołowiowej, ale także i o dieslu, znaczy oleju napędowym. No to czekam na te informacje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czym my się, Patryk, możemy odwdzięczyć?
1: No wiadomo czym.
0: Wiadomościami drogowymi. Proszę bardzo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: O drogowe wieści na początek od was.
3: Dzień dobry, o poranku. Właściwie dobrych wiadomości nie mam. Przejście z Bardoń w dalszym ciągu na Słowację zamknięte dla pojazdów powyżej 7,5 tony.
1: Dobrych wieści nie mamy też z autostrady A4, bo cały czas trwają problemy po wystrzale opony między węzłami Kraków-Skawina i Kraków-Tyniec na 411 kilometrze. Tam część trasy w kierunku Katowic zajmuje pojazd dostawczy. Zablokowany jest zatem prawy pas jezdni. W okolicach Krakowa zwalniamy bardzo wyraźnie między Bieżanowem a Niepołomicami. Tutaj korki tworzą się w obie strony. No i na S7, na wysokości Nowej Huty też tłoczno, w tym przypadku w kierunku północnym, czyli dla tych, którzy jadą m.in. do stolicy czy do Kielc. Dojazd do Krakowa od strony Olkusza to również postoje w korku. Najpierw w Przegini, a potem w okolicach miejscowości Bębło i Wielka Wieś. W Śląskiem spowolnienia ruchu m.in. na trasie z Tychów do Katowic, czyli na 86. Na wyjeździe z Tychów w kierunku Bierunia też zwolnicie. W tym przypadku chodzi o trasę 44. Przed Poznaniem na dojeździe od strony Pniew w okolicach Tarnowa Podgórnego również ruch jest nieco spiętrzony. Po drugiej stronie miasta na dojeździe 92 od Swarzędza podobna sytuacja, no i także odstoimy swoje. Na dojazdach do Gdańska też trudna sytuacja, korkuje się wyraźnie 91, czyli wjazd do Gdańska od strony południowej, od Pruszcza Gdańskiego. Tłok mamy w okolicach węzła Gdańsk-Lipce, czyli przy połączeniu z ekspresówką. Jeżeli o zjazdy z ekspresówki chodzi, to także zaraz po zjechaniu z węzła Gdańsk-Port na trasie Sucharskiego na podkacie korek, no i korkuje się również na wysokości węzła Gdańsk Wschód, też po zjechaniu z S7 na trasie prowadzącej przez Przejazdowo i Rudniki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na informacje drogowe, pogodowe czekamy też od was. Numer telefonu 22 513 11 11 lub oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radio Kierowców.

0: Na was zawsze można liczyć. Dopiero co sam podawałem ceny maksymalne paliw. Ministerstwo Energii podało, czyli tak: 95, 6,49, 98, 7,30, olej napędowy 7,52 za litr. A teraz informacje od was, jak to wygląda na trasie. No to mamy Piotrków Trybunalski, benzyna 6,49, diesel 7,49. Pozdrawia Nowiś i chyba jeszcze jest... Tak, raport z autostrady A1. Jedziemy z Bielska-Białej do Warszawy, zbliżamy się do Częstochowy. Droga sucha, ruch normalny, temperatura na zewnątrz 19 stopni Celsjusza, piękne słoneczko. Świeci nam lekko w oczy, co prawda, ale to o to chodzi, darmowa witamina D. Pozdrawiamy z trasy Łukasz za kierownicą, Przemek, Bartek i Sławek. No to panowie, szerokości przyczepności, tylko zabrakło mi jednej informacji. Z Bielska-Białej do Warszawy? Po co? Dajcie proszę znać, ja bym tam został w górach, ale pewnie jakieś sprawy tutaj czekają. Dobrze, to skoro wam świeci słońce w oczy, 19 stopni Celsjusza, sprawdźmy, jak będzie w ciągu dnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To skoro wspomniałem o górach i góralach, górale to mówią, że albo będzie padać, albo będzie deszcz. I faktycznie dzisiaj na południowym zachodzie, na południu, w centrum, na wschodzie, no, popada. Miejscami też mogą występować burze lokalnie z gradem i tak spadnie, szczególnie w południowej połowie kraju. A i dlatego do Warszawy uciekacie, przed deszczem. No spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Co prawda dzisiaj zachmurzenie w całej Polsce duże, ale będą większe przejaśnienia. A temperatura od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, 24 kreski powyżej zera w centrum. No i najcieplej na południu, mimo tych burz i deszczu. Tam dzisiaj 31 stopni Celsjusza. A wiatr ma być słaby i umiarkowany. W czasie burz oczywiście silniejszy, bo nawet do 85 km na godzinę wiejący. No i nad morzem też dzisiaj porywy wiatru mogą być silniejsze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już prawie 2 minuty po godzinie 7. Ja nazywam się Patryk Kuniszewicz i mówię wam dzień dobry.

0: Parda wspomnień i kult, i co, zaskoczeni? No, takie nuty też u nas perka polskim Radiu Kierowców. A tymczasem, no nie byłbym sobą, gdybym na mapie pogodowej nie umieścił łańcuta. No to mamy 22,5 stopnia Celsjusza, mamy o godzinie 7 rano, piękny słoneczny poranek, troszkę mocny wiaterek, ale da się żyć. Biometr chyba jest korzystny, bo jeszcze kawy nie piłem. Pozdrawia serdecznie Sławek z pomocy drogowej w łańcucie. Obecnie to on jest na trasie z Łańcuta do Leżajska. No, pewnie komuś coś tam się zepsuło i trzeba pomóc, a na Sławka zawsze można liczyć. Dajcie znać, co u was, jak pogoda, jak trasa, bo Patryk Bedliński przedstawi wam teraz raport drogowy, co tam słychać na drogach w Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 korek na Podkacie niedaleko Krakowa, między Targowiskiem a Podłężem w stronę stolicy Małopolski. Problemy też między węzłem Kraków-Skawina na węzłem Kraków-Tyniec. 411 km to jest miejsce, gdzie opona uległa uszkodzeniu w samochodzie dostawczym. Pojazd przewrócił się na bok, blokuje prawy pas w kierunku Katowic i mamy zator, który zaczyna się już na wysokości zjazdu na Łagiewniki. No, a poza tym na S3 drogowe kłopoty między węzłami na wysokości węzła Legnica-Południe. 301 km to jest miejsce, gdzie osobówka uderzyła w bariery. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało, natomiast zablokowany jest prawy pas łącznicy do wjazdu z autostrady A4 na drogę S3 w kierunku Zielonej Góry. Mamy też informacje od was.
3: Jestem kierowcą dużego auta i często jeżdżę drogą krajową numer 12. Obecnie w miejscowości Głogów most na Odrze jest w remoncie i ciężarowe mają objazd. Nie wolno im po prostu wjeżdżać, jest zakaz. Fatalne oznakowanie i gro pojazdów ciężarowych jedzie na ten most, a później nie wiadomo co dalej.
2: A zatem małe podsumowanie. Gdzie te utrudnienia?
3: Droga krajowa numer 12, Głogów na Odrze, most w remoncie. Zakaz ciężarowy. Dziękuję, pozdrawiam kierowcę do zakazu.
2: To my dziękujemy i życzymy jak najmniej drogowych problemów. Uwaga na korek na A1 w okolicach zjazdu na Rybnik i Czerwionkę Leszczyny, to w kierunku m.in. Gliwic. W Warszawie tymczasem tłok zrobił się na trasie S79, na tej, która prowadzi od S2 w kierunku Mokotowa, ale także jest to przedłużenie trasy S7, którą dojeżdżamy do Warszawy od strony Grójca czy Radomia. Tłoczno również na S7 między Łabiszyńską a Marymontem w kierunku zachodnim. Tłok też na wjeździe przez Łomianki i na wyjeździe z Warszawy na północ przez Dziekanów Leśny. Ci, którzy dojeżdżają przez okolice Tarnowa Podgórnego do Poznania, również muszą zwolnić. To jest 92 pod Poznaniem, ale jeżeli dojeżdżacie od drugiej strony, to nie będzie lepiej. Od strony Swarzędza też nieco większy ruch. No i korki mamy na wysokości Gdańska. Trasa Sucharskiego w kierunku Przeróbki, trasa 226 prowadząca od węzła Gdańsk Wschód, ale też trasa 91, którą dojeżdżamy od strony Pruszcza Gdańskiego przez okolice węzła Lipce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Taki miły komentarz od Damiana napisał: ale rytmy dajecie, z reguły o tej porze śpię, ale dzisiaj wyjątek i powiem szczerze, no świetnie was posłuchać. To ja was bardzo proszę, wręcz błagam, bo za chwilę Maneskin i Begin, żebyście zostali z nami, bo będę miał coś dla was. Oczywiście 3 tablice rejestracyjne i dobrą zabawę i nagrody do zgarnięcia.

0: musieliśmy, słuchajcie, bo ten dzień zaczął się w Warszawie o 5:07. Wtedy przynajmniej wstało słońce i co prawda zachmurzone niebo było, potem trochę nawet popadało, Patryka zmoczyło.
1: No tak było, ale to raz już się wypogadza. Tak. Mam nadzieję, że będzie to piękny dzień, tak, i że ja będę mógł wrócić rowerem do domu, a nie przesiadać się w metro i ten rower, żeby tutaj sobie stał pod pracą.
0: A wy będziecie bogatsi o chwałę, uznanie, szacun, do tego jeszcze gadżety PRK, bo mamy to wszystko dla was. Słuchajcie, zapraszamy do naszej zabawy. Chodzi o 3 tablice rejestracyjne, czyli co? Po 2 literach i po 3 odgadujemy miasto albo powiat.
1: Tak, może być prościej, mogą być 2 literki, ale może być też bardziej skomplikowana sytuacja. Tym bardziej, że mamy trochę nowych tablic, nowych wyróżników, aha, takich nieoczywistych literek, bo kiedyś to było tak, że jak było K, to był Kraków i patrzyliśmy po tej pierwszej literce, ale teraz czasami ta pierwsza literka może być bardzo, bardzo myląca.
0: Tym bardziej, że Małopolska dostała literkę J. Wyobraźcie sobie, J-ka Kraków. Mhm. Coś niesamowitego, niespotykanego, dziwnego. Ale właśnie, to jest wasze zadanie, żeby nie było. My też mamy dla was nagrody.
1: No właśnie, będą owacje, będą pozdrowienia na antenie, no i oczywiście gadżety od PRK, Polskiego Radia Kierowców, w tym coś, co z tablicami bardzo się wiąże, czyli podkładki pod wasze, aha, tablice.
0: No i to wszystko może być za chwilę wasze, z tym, że trzeba do nas zadzwonić i trzeba być pierwszym, bo kto pierwszy, ten lepszy, podaje numer telefonu 22 139 29 29. A zatem nie wahajcie się, nie notujcie, od razu wklikujcie, wstukujcie 22 139 29 29 i do nas dzwońcie. Linia odblokowana, my czekamy na wasz telefon i przed wami dobra zabawa. Przypomnę numer 22 139 29 29. No to zachęcamy was.
1: Halo?
0: Halo, halo?
1: Czy Kuba?
0: Nie. Jeszcze nie. 22 139 29 29. Czekamy na was. Dajcie znać, kto jest zainteresowany tymi nagrodami wszystkimi. No i chce się zmierzyć, sprawdzić swoją wiedzę, jeżeli chodzi o 3 tablice rejestracyjne, no i wyróżniki literowe. Przypominam, 22 139 29 29. O, coś my tu mamy. Halo, halo?
2: 29 29. O, coś my...
0: Halo, halo!
3: Dzień dobry!
0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Kogo witam, kogo gościmy?
3: Beata.
0: Dzień dobry, Beato! A ty w drodze do pracy?
3: W drodze na lotnisko.
0: Ale fantastycznie. O której samolot?
3: O 12.
0: A to zdążymy jeszcze na spokojnie. Słuchaj, nie rozłączaj się w takim razie, za chwilę pogadamy. No a potem będziesz walczyła z 3 tablicami rejestracyjnymi.
3: Okej. Okay.

0: A wszystko to, czego my dzisiaj chcemy, to dobrej zabawy już za chwilę z Beatą przy tablicach rejestracyjnych. To będzie super dobra zabawa. Ale przy okazji Luki pyta, czy jeszcze wróci konkurs z voucherami na jazdę z fajnymi autami. Pracujemy nad tym. I mogę wam nawet obiecać, że wróci. Ale dzięki za propozycję, bo tak, i od Anety dostaliśmy z Volvo V60 Cross Country i Fafik nam bardzo fajną tutaj ściągę podrzucił. Przy okazji pozdrawiamy z zakorkowanego mostu Grota Roweckiego. Wojtas, my ciebie też gorąco pozdrawiamy i dzięki za te tablice, szczególnie za te nowe wyróżniki. No i za chwilę was jeszcze o to poproszę, bo wcześniej my mamy dla was informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Korki na autostradzie A4 między Targowiskiem a Podłężem i to dotyczy jadących do Krakowa od strony Tarnowa. Pod Krakowem niełatwa sytuacja też od węzła Skawina do węzła Tyniec, bo opona uległa uszkodzeniu w samochodzie dostawczym i pojazd przewrócił się na bok. Na 411 km jest zablokowany jeden pas w kierunku Katowic, ale to nie koniec, bo powstał spory korek, który zaczyna się już na wysokości zjazdu na Łagiewniki. A poza tym drogowe problemy na ekspresowej Trójce, na węźle Legnica Południe. Na 301 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, natomiast zablokowany mamy tam prawy pas łącznicy wjazdowej z autostrady A4 na drogę ekspresową S3 w kierunku Zielonej Góry. Uwaga na korki w Warszawie. Wiemy już od was o korku bardzo wyraźnym na S8 w kierunku zachodnim. Tłoczno robi się między Głębocką a Łabiszyńską. No i tak powoli prawie do Alei Prymasa dojeżdżamy. Dojazd przez Ożarów Mazowiecki od strony Sochaczewa, 92 również nam zwalnia. No i jeżeli chodzi o trasę 92, to trzeba także zwolnić dojeżdżając do Poznania od strony Pniew przed Tarnowem Podgórnym. Po drugiej stronie miasta też są spowolnienia, to jest m.in. na trasie od Swarzędza. W Gdańsku ruch zwalnia na trasie Sucharskiego, to jest droga 89, która prowadzi od połączenia z S7, czyli od węzła Gdańsk Port w kierunku dzielnicy Przeróbka, ale także zwalniacie na 91, która prowadzi od Pruszcza Gdańskiego do centrum Gdańska. Trasa od węzła Kowale do centrum również nam się korkuje. No i także droga wojewódzka 226 prowadząca przez przejazdowo od węzła Gdańsk Wschód w kierunku Rudnik.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Podpytujecie o konkurs z voucherami. Krzysztofie, od razu ci mówię, 30 dni ma organizator na wysłanie voucherów. Jeżeli wygrałeś, wszystko trafi w twoje ręce. A do tych nagród, to my jeszcze wrócimy. Na razie, za moment, 3 tablice rejestracyjne. No i zobaczymy, czy Beata sobie poradzi. Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje trudnych tablic, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 20 minut pozostało do godziny 8 rano, a z nami jest Beata. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To dobrze, to skoro już powiedziałaś nam, że o 12 samolot, że jedziesz na lotnisko, zdradzisz, dokąd lecisz?
1: Na wesele, do Belgii.
0: Co ty mówisz? Ale masz osobę towarzyszącą, bo ja kończę o 10. To na 12 bym się wyrobił na samolot.
1: Z mężem jadę.
0: Pozdrawiamy męża, ech, nie udało się. Ale wiesz, my tak codziennie próbujemy. Zawsze do każdego. Albo na wakacje się podpiąć, albo na weselicho. Do Belgii lecicie?
1: Tak.
0: Będę strzelał. Antwerpia, Bruksela albo Gandawa?
1: Gandawa.
0: Byłem. Jak tam jest pięknie. Pozdrówcie te wszystkie piękne mosty, te kanały, te... Po prostu to jest piękne miasto. No, studenckie, więc proszę bardzo, dwoje młodych ludzi jedzie, Beata z mężem, ale to zanim te przyjemności weselne, my z Patrykiem jesteśmy gotowi, prawda?
2: Tak, to prawda. Mamy już wybrane tablice, które zaproponowali nasi słuchacze. Niektóre, podejrzewam, mogą sprawić pewne kłopoty, choć miejmy nadzieję, że jednak poradzicie sobie.
0: Poczekaj, szanowny mąż pomoże, prawda? To mam nadzieję, że tam we dwoje poradzicie sobie i odpowiecie. To kto zaczyna? Patryk? Gotowy?
2: Dobra, no to ja jedziesz. Mam propozycję od naszego słuchacza, mianowicie troszkę skojarzenie z wynikami badań krwi, ale tu nie o to chodzi. PCT.
0: PCT.
1: To będzie powiat Czarnowsko-Trzcianecki.
2: No dobre, brawo, aż mi mogę odebrało.
0: To nie było łatwe.
2: To jest naprawdę trudna sytuacja.
0: To inaczej, zostajmy w tym województwie, bo od Anety z Volvo. Dziewczyny sobie powinny pomagać, więc myślę, że to nie jest trudna rejestracja, ale jednak odmiana tej miejscowości może sprawić problem. To jest PWR. Patryk, Wanda, Radosław. PWR.
1: To będzie Września.
0: No, ale poczekaj, to nie jest samo miasto, to jest powiat jaki?
1: Powiat Wrzesiński.
0: No właśnie, słuchajcie. Polska język, trudny język. Wrzesiński, 2 punkty masz na koncie.
2: Ja bym zapamiętał jako power, bo często PWR mamy przy włączaniu radioodbiornika, jako po prostu skrót od power.
0: To dawaj trzecią rejestrację.
2: Trzecia rejestracja, no to będzie bliżej moich rodzinnych stron. Będzie L z przodu, L, E.
0: L, L, E. Lucyna, Ludwik, Elżbieta.
1: L-L-E.
0: Mhm. Lucyna, Ludwik, Elżbieta. No nareszcie coś sprawiło ci problem. To teraz odpalamy męża. Szybko sprawdza, szybko przypomina sobie. Zaraz, co to było? Tam jest... Jak tu podpowiedzieć?
1: To
2: może po literce.
0: Że coś się łączą? Co?
1: Jeszcze raz, bo nie dosłyszałam.
0: L-L-E. Czyli Lucyna, Ludwik, Elżbieta. I jest to powiat.
2: Tak jak my teraz z tobą się
0: łączymy.
2: No właśnie.
0: To tam jest Łę. Łęczy.
1: Łęczyca.
0: To jest, czyli Łęczyński.
2: No brawo.
0: Ja ci to uznaję. Fajnie. Ojejku, no to co? Brawa poszły. Teraz pozdrowienia. Zacznij od męża.
1: Pozdrawiam serdecznie męża.
0: Wielkie brawa dla niego!
2: Wiesz, musiałem odkupić tę swoją wtopę z początku, nie?
1: Jasne. Całą rodzinkę, całe radio pozdrawiam i wszystkich słuchaczy.
0: No i fantastycznie. Słuchaj, to my dla was mamy jeszcze podkładki pod tablicę i gadżety od PRK Polskiego Radia Kierowców. I tak jeszcze cię pomęczę. To jako goście, to jakiś prezent będzie?
1: Będzie.
0: Ile się teraz daje?
1: Chyba każdy indywidualnie.
0: Czyli 1 500 100 900, ale w euro. I ja to wszystko

0: Ale ja zazdroszczę Beacie i mężowi. Jadą sobie, za chwilę lecą do Belgii, a potem... No, impreza! Wesele. Też bym się gdzieś pobawił.
1: Aż się będzie działo.
0: Na szczęście weekend przed nami, więc mamy czwartek. Można sobie coś zaplanować na najbliższą sobotę i niedzielę. To tak polecam. A co dobrego jeszcze u was?
2: Dzień dobry. W Lublinie 18 stopni. Jak na razie burzowo-deszczowo. Ale gdzieś to błękitne to się przebija, także chyba będzie fajnie. Wszystkiego dobrego dla nas. Pozdrawiam was serdecznie, Anka.
0: Będzie fajnie, będzie, zobaczcie, cudownie, ale o szczegółach pogodowych opowiem za 10 minut. Tymczasem Patryk coś wspominał tam o obwodnicy Krakowa, o A4.
1: Tak, tam się rzeczywiście bardzo wyraźnie korkuje, ale skoro już o obwodnicach mówimy i o Lublinie, to tak podejrzałem, że S17 też nam się niestety zaczęła korkować.
0: A na A4? Posłuchajcie.
3: Zdarzenie na tej obwodnicy Krakowa z tą oponą, tylko Apache w drugą stronę już zablokowali ruch na 2 km. Dramat.
0: Tacy to są właśnie Apache.
1: Rzeczywiście to widać. Między Balicami a Tyńcem.
0: No i teraz szczegóły, co dzieje się jeszcze na drogach. Czas na serwis drogowy.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to zacznijmy od przyczyny utrudnień. Te pojawiły się na 411 km A4, bo opona uległa uszkodzeniu w samochodzie dostawczym, a pojazd przewrócił się na bok. Problemy wystąpiły między węzłem Kraków-Skawina a węzłem Kraków-Tyniec na trasie w kierunku Katowic. Tam właśnie prawy pas został zablokowany. No i zakorkowała się jezdnia do Katowic już od okolic zjazdu na Łagiewniki. Do okolic Tyńca mamy bardzo wyraźny korek. A w drugą stronę między Balicami a Tyńcem, więc jeżeli jedziecie do Tarnowa albo Rzeszowa, też niestety czeka was postój w korku. Mówimy już o obwodnicy Lublina, wspominaliśmy o niej przed chwilą, no i właśnie za węzłem Lublin-Czechów w kierunku między innymi Krasnego Stawu czy Piask, też napotkacie korek i to jest właśnie pod Lublinem. Dojazd do Lublina od północy, od miejscowości Niemce, 19, tu też już wyraźnie zwalniamy. Zwalniacie także jadąc autostradą A1 od strony południowej, czyli od Mszany w kierunku Gliwic. Korek pojawił nam się w okolicach zjazdu na Rybnik. No i to spory zator, bo według nawigacji on ma nawet 4 km. Kończą się jednocześnie kłopoty na S3 na wysokości węzła Legnica Południe, czyli tam, gdzie droga ekspresowa łączy się z autostradą A4. Samochód osobowy uderzył wcześniej w barierę przy drodze, no i był zablokowany prawy pas łącznicy wjazdowej z A4 na drogę S3. Cały czas bardzo wyraźnie korkują się trasy w Gdańsku. Zjazdy z ekspresowej 7, czyli zaraz za węzłem Gdańsk-Port trasa Sucharskiego i zaraz za węzłem Gdańsk-Wschód droga wojewódzka 501, która prowadzi m.in. przez Przejazdowo i przez Rudniki. Jeżeli wiecie o drogowych problemach, dajcie znać 22 513 11 11.
5: Ja tu mam taką uwagę, tutaj Łódzkie, Siera, Kalisz, padał w nocy deszcz. Ten asfalt jeszcze jest mokry. Droga hamowania na mokrym asfalcie jest 2-3 razy dłuższa. Nie staniemy nagle, jak coś się stanie. Także uważajmy, bo jest asfalt śliski. Jeżeli na kimś wymusimy hamowanie, nie wyhamuj.
1: A to nasz stały słuchacz ostrzegał. Dzięki wielkie za tę wiadomość.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Najświeższe informacje pogodowe są takie, że najchłodniejszym miejscem w tym momencie w Polsce jest Świnoujście, niecałe 15 stopni Celsjusza, a najcieplej w Zakopanem 24 kreski powyżej zera.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ja do tego dorzucam jeszcze to, że w czwartek zachmurzenie co prawda będzie duże, ale będą większe przejaśnienia w całej Polsce, chociaż przelotnie też popada. Na południowym zachodzie, na południu, w centrum, na wschodzie miejscami mogą występować też burze, a lokalnie z gradem, i wtedy to szczególnie w południowej połowie kraju miejscami spadnie do około 30 litrów wody na metr kwadratowy, ale latem to szybko schnie, bo maksymalnie zobaczymy dzisiaj od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, 24 kreski powyżej zera w centrum, no i najcieplej na południu nawet 31 stopni Celsjusza. Nad morzem powieje dzisiaj mocniej. W czasie burz też porywy do 85 km na godzinę, ale tak to raczej wiatr słaby i umiarkowany w całej Polsce. A ciśnienie w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale i przewiduje się dzisiaj stan stały ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to kłaniam wam się nisko. Patryk Kuniszewicz i zapraszam na wspólną jazdę do 10:00.

0: Ale jaki tam nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas.
1: No jesteśmy już, no, wracamy.
0: Oczywiście, że tak. Dwa Patryki dzisiaj za sterami do godziny 10, którzy towarzyszą wam w drodze do pracy. Mam nadzieję, że już dotarliście, jak mieliście na 8. A ci, którzy jeszcze jadą, no to mamy dla was też informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas spore problemy pod Krakowem, między węzłem Kraków-Skawina na węzłem Kraków-Tyniec. Na 411 km opona uległa uszkodzeniu w samochodzie dostawczym i pojazd przewrócił się na bok. Przez to mamy zablokowany prawy pas w kierunku Katowic i mamy też duży korek, który zaczyna się już na wysokości Łagiewnik. Ale nie tylko w kierunku Katowic te problemy, bo według waszych informacji także w stronę Tarnowa trzeba będzie bardzo wyraźnie zwalniać. Zdaniem naszego słuchacza to przez tak zwanych apaczy, którzy chcą zobaczyć, co też wydarzyło się na obwodnicy Krakowa. Zatem, jeżeli jedziecie do Tarnowa, no to już od Balic do okolic mniej więcej Tyńca także trzeba będzie zredukować prędkość. Nie tylko A4 na liście utrudnień, bo także obwodnica Lublina. O niej już co nieco mówiliśmy, a teraz mamy informację od służb, że między węzłami Lublin-Czechów i Lublin-Rudnik na 60 km pojazd osobowy uderzył w bariery. Nikomu na szczęście nic się nie stało, no ale jest blokada lewego i środkowego pasa w kierunku Chełma i Zamościa. Korki towarzyszą zmotoryzowanym na dojeździe do Poznania. To jest m.in. S11, trasa od Kurnika do A2. Tłoczno robi się w okolicach węzła Koninko. Dojazd do Poznania od Pniew przed Tarnowem Podgórnym, czyli 92, także nam wyraźnie zwalnia. Zwalniacie też jadąc ze Swarzędza do Poznania na drodze o tym samym numerze. Spowolnienia i korki również w Gdańsku. M.in. to jest trasa Sucharskiego w kierunku Przeróbki, ale to jest również 91, którą jedziemy od Pruszcza Gdańskiego. No i ona korkuje się zwłaszcza na dojeździe już do centrum Gdańska, ale także obwodnica Trójmiasta korkuje się wyraźnie. Między węzłem Kowale a zjazdem na drogę wojewódzką 501, czyli zjazdem Karczemki. Ci, którzy jadą od okolic Gdańska do Gdyni, muszą za węzłem Kowale uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. Na A1 cały czas korek nam towarzyszy między Żorami a Gliwicami, niedaleko zjazdu na Czerwionkę Leszczyny i Rybnik, ale na szczęście korek nieco zmalał. Teraz według nawigacji ma on 3 km. Skoro w tej okolicy jesteśmy, to odnotujmy, że korek też między Rybnikiem a węzłem z autostradą, czyli na drodze wojewódzkiej 925, niedaleko miejscowości Przegędza. No i tu w obie strony, i do Rybnika, i do A1 mamy wyraźny korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie.

nie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

20 minut po godzinie 8 tu PRK, Polskie Radio Kierowców. No i tradycyjnie zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych, bo dzisiaj, w czwartek, Dzień Wyznawania Miłości. Ale róbmy to we własnym zakresie. To znaczy, ja tam nie będę was pytał o wasze miłości i tak dalej, ale jeżeli taka druga osoba jest, wyznać tę miłość dzisiaj warto. Zresztą nawet trzeba, świętując Dzień Wyznawania Miłości. Ale, no i to jest to, na czym chciałbym się pochylić. Mamy dzisiaj Dzień Komara. Podobno co roku obchodzimy 20 sierpnia właśnie Dzień Komara. Tym razem przypada to w czwartek. I co? To jest święto, które zostało ustanowione na pamiątkę doktora Ronalda Rossa, który w 1897 roku odkrył, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. No i cóż, fakt może mało przyjemny, chociaż odkrycie bardzo ważne. Komary też, umówmy się, dobrej roboty dla nas nie robią. Choć taka mała dygresja. Jest ich mniej. Widzicie to, prawda? Podobno to przez suszę, ale zdecydowanie jest ich mniej. Nawet nad różnego rodzaju jeziorami, rzekami jest ich mniej. Ale przecież to ma też drugie znaczenie. Lubicie sobie czasem przyciąć komara? No nie będę pytał, czy w pracy, czy w domu, to oczywiście legalne, jak najbardziej. Ale wiecie, taka krótka drzemka, takie 15 minut, czasami pół godziny, 45 nawet. Tak przyciąć sobie komara. No to skoro mamy Dzień Komara, a to jest PRK, Polskie Radio Kierowców, to ja mogę mieć tylko i wyłącznie jedno pytanie do was. Czy spaliście kiedyś w aucie? Jeśli tak, to gdzie? Jak długo? Jaka to sytuacja? Wasze auto? Potrzeba? Nie było hotelu? Delegacja? A może, nie wiem, szalony wyjazd na weekend? No i po prostu, czemu nie? Tropikalna noc, powyżej 20 stopni Celsjusza. Ja też wam opowiem kilka przygód, bo powiem szczerze, 40 tysięcy kilometrów rocznie, no to sprawia, że czasem to jest wręcz obowiązek, żeby przespać się w aucie, i wcale nie w nocy. Bo w ciągu dnia, szczególnie jak jest długa trasa, to jest to też bardzo przyjemne. Rozłożyć sobie fotel, wyciszyć wszystko, zamknąć szyby. I tak po prostu odetchnąć. I naprawdę, nauczyłem się, 15-30 minut wystarcza taka drzemka, żeby się zregenerować. Ale wracam do Dnia Komara i tej drzemki. Czy spaliście kiedyś w aucie? Jeśli tak, to ile? W sensie jak długo? Gdzie? Czy wasze auto? Czekam na te szczegóły w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców, tekstowo albo głosowo. Lub też pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: No, mnie się przed chwilą przyznał. Ciekawe, czy wam się przyzna, że napił się kawy i dalej mu się jakoś tak...
1: No, niestety, może za dużo tej kawy właśnie. I może jak dużo kawy, to się człowiek przyzwyczaja, habituuje i później musi jeszcze więcej, albo przerwać ciąg i nie pić tej kawy w ogóle.
0: Nie, nie, nie, nie, tu nie o kawie teraz mowa. Drzemka?
1: Zdarza się.
0: Przyciąć komara.
1: Tak, ale wtedy jest dobra regeneracja, bo między serwisami mamy taki dokładny odstęp 20 minut i to jest świetny czas, żeby nie wejść jeszcze w tę głęboką fazę snu, a zregenerować się i potem z zupełnie nową energią wkroczyć do pracy.
0: Ej, ty naprawdę powiedziałeś, to ja też się przyznam. Słuchajcie, zdarza się, że jak skleimy 2-3 utwory, no i robi nam się takie, no, 10 minut, to ja ustawiam sobie budzik, no i po 9 minutach wstaję, ale potrafię naprawdę zasnąć. W sekundę śpię 8 minut i to jest generalnie super regeneracja. Taka właśnie drzemka.
1: Tak, rzeczywiście w pracy się to przydaje, chociaż my mamy, zdradzę takie kulisy, podniesiony stół i w momencie, kiedy Patryk sobie zaśnie, to z reżyserki, czyli z drugiego pomieszczenia za szybą go nie widać i tak się można czasami przerazić. Gdzie on się podział?
0: Ja nawet głośniki przyciszam. No to co, przyznaliśmy się i nic z premii w tym roku, w tym miesiącu niestety. Ale wy możecie też się anonimowo przyznać do drzemki w pracy i w ogóle, mamy dzisiaj dzień komara. Czy zdarzyło wam się przyciąć komara w samochodzie? Dajcie znać, a teraz informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na A4 cały czas problemy w okolicach Krakowa, między węzłem Kraków-Skawina a węzłem Kraków-Tyniec. Na 411 km pękła opona samochodu dostawczego. Sam pojazd przewrócił się na bok. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. No i mamy wyraźny zator, który zaczyna się już w okolicach zjazdu na Łagiewniki. To w kierunku Katowic, ale gdybyście jechali w drugą stronę, czyli do Tarnowa i Rzeszowa, też nie będzie łatwo. Tłoczno robi się w okolicach Balic, czyli po zjechaniu z płatnego odcinka na ten bezpłatny. No i tak mniej więcej do okolic Skawiny też powoli się poruszacie. Na A4 korek też napotkają ci, którzy do Krakowa dojeżdżają od strony Bochni. Tutaj między Targowiskiem a Podłężem już także wyraźny zator. No i także przejazd przez Skawinę 44 do Krakowa, czy też przejazd przez Zakopiankę. No to można powiedzieć niemalże w ciemno, że będą korki o poranku. W Śląskiem korkuje nam się A1. Tłoczno robi się w okolicach zjazdu na Rybnik, na trasie prowadzącej od Żor w kierunku Gliwic. Dojazd do Mikołowa i wyjazd z niego od strony Gliwic, czyli 44, też nie gwarantuje nam niestety płynnej jazdy. S5, droga ekspresowa z Poznania do Grudziądza. Tutaj przygotujcie się na utrudnienia w okolicach Bydgoszczy między węzłem Opławiec a węzłem Maksymilianowo. Osobówka uderzyła w bariery. Dwie osoby są poszkodowane. Trasa w kierunku Grudziądza niestety zupełnie zablokowana i wyraźnie zakorkowana. Objazd wytyczono drogą wojewódzką 244. S12, czyli obwodnica Lublina. Tutaj problemy między węzłem Czechów a węzłem Rudnik na trasie prowadzącej do Chełma i Zamościa. Na 60 km osobówka uderzyła w bariery. Nikomu na szczęście nic się nie stało, no ale są spore utrudnienia, bo zablokowany został zarówno lewy, jak i środkowy pas jezdni w kierunku Chełma i Zamościa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co, przyznacie się, czy zdarzyło wam się uciąć komara, czyli taką drzemkę w samochodzie, 15, 30, może nawet i dłużej. Co to była za sytuacja, co to był za samochód i w jakich okolicznościach, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: To trzeba miejsce zmienić, bo jak patrzyłem na mapę, to dzisiaj w wielu miejscach jest słońce. Zresztą umówmy się, sporo chmur nad głowami, ale będą przejaśnienia, rozpogodzenia, a najcieplej na południu, Hanaku, tam gdzie prawdopodobnie jesteś, bo 24, 25, w ciągu dnia nawet 31 stopni Celsjusza. I jak jest taka temperatura i na przykład świeci słońce, to czasami się po prostu nie chce. A dzisiaj jest dzień komara, więc nic, tylko przyciąć sobie drzemkę. Nawet w samochodzie podczas jazdy. Zresztą ja wam się przyznam, słuchajcie, kiedyś gdy podróżowałem, to jeszcze były czasy, wiecie, Erasmusa, jeździło się przez Niemcy, Holandię, aż do Belgii, do Gent, do Gandawy, o której dzisiaj też już trochę mówiliśmy. No to zdarzało się, że po prostu na autostradzie niemieckiej trzeba było się zatrzymać. I szybko, szyby do góry, pół godziny na drzemka i dalej w trasę, żeby tak prawie że na strzała to wszystko zrobić. Ale wy też macie ciekawe historie, wcześniej jednak informacje z drogi.
1: Dzień dobry panom patrykom, raport drogowy z 19 w kierunku południowym z Rzeszowa. Nie wiem co się stało, ale przez moment byliśmy sami na drodze. Temperatura 23 stopnie, tak jak wspomniałem, ruch niewielki. Co, do zobaczenia na szlaku w Bieszczadach. Pozdrawia Rafał z MG z zespołem, który się nie chce odzywać.
0: Nie chce się zespół odzywać, bo komara przyciął, na pewno. I o to właśnie chodzi. Chyba że jakaś inna historia. Bo ja was dzisiaj pytam w dniu komara o tę drzemkę w samochodzie. Kiedy, jakim aucie, w jakiej sytuacji?
2: Witam, witam. No właśnie stałem z takiej drzemki dwugodzinnej. I jest tak dwa razy w tygodniu, ponieważ jeżdżę z Łodzi do Ustki dwa razy w tygodniu sprinterkiem i jakoś muszę wypocząć, więc te dwie godzinki w ciągu trasy sypiam właśnie w aucie dwa razy w tygodniu. Pozdrawiam, Michał ze Sprintera.
0: Aż się zacząłem zastanawiać, bo jak to jest taka blaszka, to czy tam można tak fotel dobrze ustawić, żeby tak w pozycji półleżącej w sprinterze, ale chyba tak. Jak nie, to przecież na pakę można iść i tam też się świetnie wyspać, nawet na paletach. Dobrze na przykład wozić ze sobą karimatę.
3: Jeśli chodzi o spanie w samochodzie, tak, zdarzyła się taka kiedyś sytuacja, no, typowa, nietypowa, ale to już sporo lat temu, powrót służbowy z południa Polski na północ do Trójmiasta. I akurat bardzo intensywne opady śniegu, z powodu których została akurat częściowo zamknięta autostrada A1 akurat w tamtym czasie, to będzie już około gdzieś tam 15 lat temu wstecz, już kawałeczek tam na połowie trasy, powiedzmy, na jednej ze stacji stwierdziłem, że już się zatrzymuję i robię sobie przerwę, bo jazda w tych warunkach była bardzo uciążliwa i utrudniona. Samochód już grząsł w śniegu pomimo dobrych opon zimowych, więc niestety tak trzeba było. Pozdrawiam, Longer.
0: Zgadza się, bo czasem ta drzemka jest potrzebna, trudne warunki, po co się spieszyć, po co ryzykować? A tak przyjemnie można sobie chwilę pospać i potem obudzić się rześkim bądź rześką, zresztą Aga z Tygrysa pisze. Jakieś kilkanaście lat temu, kiedy podróżowałam często między Poznaniem a Śląskiem, no tak mnie zaczęło odcinać, że postanowiłam uciąć sobie drzemkę na stacji przed wjazdem na autostradę we Wrocławiu. No i co? Pospałam. Obudziłam się po dwóch godzinach, za to jaka rześka. To było naprawdę dużo snu. Pozdrawia Aga z Tygrysa. To dajcie znać, czy wam zdarzyło się spać w samochodzie. Prywatnym, służbowym, gdzie, w jakich okolicznościach. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców głosowo albo tekstowo.

0: A oto sytuacja.
1: Jak pracowałem na taksi nocne zmiany, drzemka o 4 rano, kiedy nie ma ruchu obowiązkowo 15 minut i człowiek jak nowy. Pozdrawiam, Tomek Świata.
2: Czy to na pewno Tomek, czy może Iwona?
0: Iwona, a wiesz dlaczego? Iwona za Tomka?
2: No bo Tomek wysłał nam SMS.
0: Nie.
2: SMS się przeczytał.
0: Nie. Tomek przyciął komara. Tomek przyciął komara.
2: Też jest to wytłumaczenie.
0: No i Iwona musiała nas poinformować, jak to się tam u niego teraz dzieje. Słuchajcie, jeżeli jakoś tam kiedykolwiek spaliście w samochodzie, niech to będzie nawet 5 minut, dajcie znać, w jakiej sytuacji, czy służbowy, czy prywatny, czy na trasie, czy po prostu byliście zmęczeni. I już czekamy w aplikacji. Wy pewnie czekacie na informacje drogowe. No to Patryk Bendliński, bo jest już za 10:09, ma dla was to, na co czekaliście, czyli jak wygląda sytuacja na drogach o poranku w czwartek.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga na czwórce, kolejne utrudnienia w Małopolskiem. Tym razem między węzłami Targowisko i Niepołomice na trasie do Krakowa. Zderzyły się dwa samochody osobowe i przez to na 437 kilometrze zablokowany jest jeden pas. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Uwaga też między węzłem Kraków-Skawina na węzłem Kraków-Tyniec. Na 411 kilometrze A4 pękła opona samochodu dostawczego. Sam pojazd przewrócił się na bok. Z tego powodu zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. No i w związku z tym może bardzo wyraźnie korkować się podkrakowska A4. Na S5 też mamy problemy. Te dotyczą jadących z Poznania w kierunku Grudziądza. W okolicach Bydgoszczy na S5 między węzłem Opławiec a Maksymilianowem osobówka uderzyła w bariery. Dwie osoby są poszkodowane. Trasa do Grudziądza niestety zupełnie zablokowana. Objazd został wyznaczony drogą wojewódzką 244. Pod Lublinem na obwodnicy S12 też problemy. Między węzłem Lublin-Czechów, a węzłem Lublin-Rudnik na 60 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Tutaj na szczęście nikt nie ucierpiał, no ale mamy zajęty lewy i środkowy pas na trasie prowadzącej do Chełma i do Zamościa. Poprawiło się na A1 w okolicach Rybnika i Czerwionki Leszczyn. W kierunku Gliwic już jedziemy zupełnie płynnie. Ale skoro w Śląskiem jesteśmy, to odnotujmy, że nie do końca płynnie na trasie Mikołów-Gliwice w obie strony, niedaleko Mikołowa na 44. Kierowcy zwalniają też jadąc S1 na wysokości Lędzin od Tychów w kierunku Brzęczkowic. No i mamy spowolnienia na dojazdach do Krakowa. To jest Skawina przede wszystkim i 44. To także Zakopianka w Myślenicach i w Libertowie, ale to także 94 w Przegini na trasie od Olkusza do Krakowa. A w Warszawie cały czas spowolniona jazda na S8 w kierunku zachodnim, ale także na S2. Sporo pojazdów i powolna jazda między Opaczą a lotniskiem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sporo tych historii z drzemką w aucie. Patryk, tobie się zdarzyło?
2: Tak, zdarzyło mi się kilkakrotnie już w czasie delegacji, żeby się zregenerować. Kiedyś zdarzyło mi się w takim zastępczym samochodzie, który dostałem w czasie wyjazdu, też przyciąć komara.
0: Godzina, dwie?
2: Nawet zdarzyło mi się kilka godzin.
0: No proszę, a wam zdarzyło się spać w samochodzie? Jakim, na jakiej trasie, w jakich okolicznościach?

0: komara. A może by sobie tak przyciąć drzemkę?
1: Drogi Patryku, drzemka w aucie w moim wydaniu to jest codziennie, to jest rytuał. Wczoraj w Poznaniu na urzędzie celnym czas oczekiwania na zwolnienie z odprawy celnej trwało 6 godzin. Także wymarzono czas, aby przyciąć komara, a auto to DAF XF106. Pozdrawiam.
0: My też gorąco pozdrawiamy, ale właśnie, słuchajcie, też tutaj sobie troszeczkę dużym pojeździłem, w sensie koniem, znaczy ciągiem siodłowym, ale tam jest wygodnie. Tam to dopiero można takie 6 godzin zagospodarować sobie, kojo pościelić. Ojejku, lodóweczka jest, coś tam w telewizorze leci. Naprawdę warunki idealne. No drugi dom, można by powiedzieć. Ale teraz tak na poważnie. Jeżeli czujecie się zmęczeni w trasie, przecież mamy wakacje, dużo podróżujemy, no nie ma co szarżować. Naprawdę, wystarczy zjechać na pierwszym mopie, ustawić nawet budzik na te 30 minut i przyciąć komara. Zobaczycie, wstaniecie, nowa energia i jedziemy dalej w trasę. A co do pogody, szczegóły już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to krótko i na temat. Dzisiaj, co prawda widzicie, sporo chmur nad naszymi głowami, ale obiecuję, będą większe przejaśnienia. Niestety deszcz też wam muszę obiecać, bo przelotnie popada. A na południowym zachodzie, na południu kraju, zresztą w centrum i na wschodzie też, miejscami mogą występować dzisiaj letnie burze, lokalnie nawet i z gradem. No i w czasie burz porywy wiatru silniejsze, nawet do 85 km na godzinę, więc tam uważajcie. Szczególnie balkony warto zabezpieczyć. A i spadnie tak około 30 litrów wody na metr kwadratowy, szczególnie w Polsce południowej. Temperatura 19 stopni Celsjusza maksymalnie dzisiaj na wybrzeżu, 24 kreski powyżej zera w centrum i najcieplej na południu 31 stopni. Wspominałem o tym, że w czasie burz, ale też w górach dzisiaj mocniej powieje, nawet do 90 km na godzinę, bo tak poza tym wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe wyniesie 994 hektopaskale i na tym poziomie się zatrzyma.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I skoro mamy Dzień Komara, to ja was pytam o tę drzemkę w samochodzie, prywatnym, służbowym, w trasie, czy nawet jeżdżąc po mieście potrzebowaliście. Patryk Kuniszewicz, czekam na wasze historie. Zapraszam, dzień dobry.

0: Wielkimi krokami zbliża się 9:10, a w PRK Polskim Radiu Kierowców do tego, mam nadzieję, zdążyliśmy was już przyzwyczaić. Co 20 minut najświeższe informacje drogowe. Patryk Bedyński dzisiaj przegląda mapy drogowe, żeby informować was na bieżąco o wszelkich utrudnieniach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście sporo drogowych utrudnień, między innymi na autostradzie A4, którą jedziemy od strony Opola w kierunku Katowic. Między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem 4 km mocnego spowolnienia. Mamy też korki pod Krakowem. Tłoczno zrobiło się chociażby między Skawiną a Tyńcem w kierunku Katowic. To dlatego, że na 411 km pękła opona samochodu dostawczego. Sam pojazd przewrócił się na bok. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. No i mamy zator, który zaczyna się w okolicach zjazdu na Łagiewniki. W drugą stronę, czyli ci, którzy jadą do Tarnowa, też odczują problemy. To między Balicami a Tyńcem również bardzo spowolniona jazda. To nie jest wciąż koniec kłopotów na A4 niedaleko Krakowa. Nasi słuchacze również ostrzegają.
3: Dzień dobry, autostrada A4, 438 km w kierunku Krakowa. Wypadek, najechanie trzech samochodów na lewym pasie, służby na miejscu.
2: Dlatego trzeba wyjątkowo uważać między Targowiskiem a Niepołomicami na 438 kilometrze. Według informacji służb na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, natomiast zablokowany został jeden z pasów w kierunku Krakowa. Dzięki wielkie za ostrzeżenie. Na S5 prowadzącej z Poznania do Grudziądza jeszcze gorsza sytuacja, bo nie da się przejechać w okolicach Bydgoszczy. Między węzłem Opławiec a węzłem Maksymilianowo. Pojazd osobowy uderzył w bariery. Ranne są dwie osoby, a trasa do Grudziądza zupełnie zablokowana. Objedziemy to m.in. drogą wojewódzką 244. S12, czyli obwodnica Lublina, już bez kłopotów między węzłem Czechów a węzłem Rudnik. Ale pojawiły się problemy gdzie indziej, między Środą Śląską a Prochowicami na Krajowej 94. Na 61 kilometrze, czyli w pobliżu Pruszkowa, zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, no ale jedziemy tylko jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I od razu wam mówimy, że jeżeli wy też macie informacje drogowe albo pogodowe, którymi chcecie się podzielić, to aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców albo numer telefonu
2: 22 513 11 11.

Dzień komara, dlatego przycinamy sobie dzisiaj komara, czyli taką drzemkę ucinamy, ale w samochodzie. To ja wam też szybko opowiem, wyobraźcie sobie, że kiedyś pojechałem w delegację, to jeszcze było z czwórką, o, lata temu. No i fantastyczna impreza młodzieżowa i tak dalej, ja tam ponagrywałem, łączyłem się. No i wieczorem pytam organizatorów, a co jutro? A ty zostajesz? No tak. I się okazało, że nie ma dla mnie noclegu. No to co, powiedziałem, dobre, nie ma problemu. To była Skoda Octavia z

0: Łużbowa, dwójeczka, tak, w kombi. Ale tam się wygodnie spało, naprawdę. Tylko w nocy się budziłem, trzeba było, nie było webasto, mimo że diesel, odpalić trzeba było silnik na minutę i troszeczkę podgrzać w środku tę kabinę. Ale widzę, że Seba też przycina komara. Witam, ja śpię w ciężarówce, gdy jestem w trasie. Seba bardzo gorąco pozdrawia. To całkiem normalne. Komu jeszcze się zdarzyło?
1: No bo spania w samochodzie. Ja mam ten komfort, że mam spanie za fotelami. Z fotela do łóżka jest jakieś 15 cm, z drugą stronę to samo, więc mam ten komfort, że w każdej chwili nie tylko mam możliwość gdzieś bezpiecznie zaparkować, jak najbardziej komar można przyciąć. Pozdrawiam, Daniel.
0: No i tego wam właśnie zazdroszczę. Gdybym mógł ciągnikiem siodłowym do pracy jeździć, ojejku, brałbym od razu. I tu nie chodzi o prawo jazdy, jest C. Tu chodzi o kasę, no to trochę dużo kosztuje. W każdym razie Miluś pisze: cześć, dzień dobry. Jakieś 35 lat temu wracałem z Niemiec po ciężkich ostatnich dwóch dniach pracy, gdzie naprawdę nie spałem zupełnie. Wyruszyłem do Polski, no i po paru godzinach okazało się, że tracę świadomość na dosłownie ułamek sekundy. Tak się zakończyła moja podróż, bo postanowiłem udać się na spoczynek w samochodzie i spałem, no, dłużej niż 15 minut. Miluś pozdrawia. To jest właśnie odpowiedzialność.
2: Ja to tam nie będę ukrywał, ale więcej śpię w aucie niż we własnym łóżku w domu. Jasio, jak ostatnio ze mną w piątek pojechał, to żeśmy się meldowali z trasy, to stwierdził krótko: tato, ty masz tutaj jak w domu. Ja mówię: tak, synu. No bo to tak jakby mój drugi dom, niestety. Aczkolwiek muszę zaznaczyć, że syn nabiera bardzo pozytywnych nawyków. Otóż jak wsiadał do samochodu, mówi: tato, ale buty to zostawimy na progu, bo w samochodzie musi być czysto. A ja mówię: oczywiście, synu, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąć. No, także my o tak koło. Pozdrawiam serdecznie. Póki co do Olsztyna cisza, spokój, nic się nie dzieje.
0: Wojtas, my też gorąco pozdrawiamy, a z tym ściąganiem butów? Zasady muszą być i trzeba ich przestrzegać, koniec, kropka. To teraz za ocean lecimy. Direx napisał: ja tam śpię, jem, pracuję, wypoczywam w aucie od ponad 10 lat i nie narzekam. Jak to mówią, człowiek nie sznurek i wszystko wytrzyma. Pozdrowienia dla wszystkich z płaczącej Indiany. Znaczy pada, tak? No tak jest za oceanem. A u nas zdarza wam się przyciąć komara w samochodzie?
3: Witam, witam, pozdrawiam. Donat ze Szczecinka, z Mercedesa 20-letniego. Mnie zdarza się czasami w trasie do Hamburga na przykład pospać. Nawet te pół godziny, jak czuję, że już mi się tak zwane filmy włączają, wolę stanąć, przejść się albo przespać się dosłownie nawet pół godziny. No czasami zdarzało mi się i dwie godziny, ale wolę to niż nie dojechać. Pozdrawiam, bezpiecznej drogi.
0: Dzięki, tobie też. No i a propos dnia komara i przycinania drzemki, właśnie Daniel się odezwał. A propos tej drzemki, za około 10 km mam parking i tam przytnę sobie komara. Dobranoc, kolorowych snów.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Tak, tak, my dzisiaj rozmawiamy o komarze, przy cięciu komara, czyli o drzemce w samochodzie. I tutaj mam na przykład od Tomasza z Hyundai'a taką informację. Kiedyś zasnąłem na parkingu, pisze Tomasz, na trasie. No i ludzie pukali mi w okno, czy przypadkiem nie zasłabłem.
1: A to bardzo dobry odruch ze strony innych zmotoryzowanych, bo być może coś mogło się wydarzyć, no i wtedy szybko byliby w stanie zareagować. Czyli wbrew temu, co się jeszcze jakiś czas temu mówiło, że znieczulica panuje, no to jednak jest zupełnie na odwrót.
0: No, kierowcy sobie wzajemnie pomagają. My też pomagamy sobie na trasie, ale z tym pukaniem w okno to lepsze niż budzik. Mhm. Chociaż ja też mam taką sytuację, kiedyś też ktoś pukał mi w okno. Otworzyłem szybę i usłyszałem: kierowniku, 5 zł. Poratowałby pan kierownik. Ale to zupełnie inna
1: historia.
0: Inflacja.
1: Kiedyś złotóweczkę prosili.
0: Prawda? A teraz już informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na czwórce w okolicach Krakowa cały czas problemy między zjazdem z Kawina a zjazdem Tyniec na trasie w kierunku Katowic. Możliwy jest korek i zwężenie, bo w samochodzie dostawczym pękła opona, a sam pojazd przewrócił się na bok. Zablokowany mamy prawy pas w kierunku Katowic. Jednocześnie drogowcy informują o końcu problemów między Targowiskiem a Niepołomicami, czyli też blisko Krakowa. Tam wcześniej zablokowany był jeden z pasów w stronę stolicy województwa, po tym jak zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Uwaga na S5, tu jest cały czas problem z przejechaniem z Poznania w kierunku Grudziądza. W okolicach Bydgoszczy, między Opławcem a węzłem Maksymilianowo, osobówka uderzyła w bariery. Poszkodowane zostały dwie osoby, trasa do Grudziądza zablokowana. Służby sugerują, by jechać na przykład drogą wojewódzką 244. Jednym pasem naprzemiennie jedziemy między Środą Śląską a Prochowicami na odcinku krajowej 94. W okolicach miejscowości Proszków na 61. kilometrze zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i auto osobowe. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, no ale jeden z pasów zajęty. S11 korkuje się między Kurnikiem a Poznaniem za węzłem Koninko blisko autostrady A2. Korkuje się również S70. Szerzej patrząc, trasa, którą dojeżdżamy od południa, czyli m.in. od Grójca do Warszawy. Korek napotkamy na przecięciu z S2, czyli z południową obwodnicą. No i gdybyście dojeżdżali od południa do Warszawy, to wydaje się, że lepszą opcją byłby na przykład wjazd ulicą Puławską niż samą 79, choć to trasa ekspresowa. W Warszawie nie do końca płynnie też na S8, zwłaszcza korek odczujemy na moście Grota Robeckiego, kierując się na zachód. A w Gdańsku korkuje się trasa Majora Sucharskiego po zjechaniu z węzła Gdańsk Port, czyli z S7 na trasie, która prowadzi do Martwej Wisły i do dzielnicy Przeróbka. Zaczęło się korkować też na S7 między węzłem Lipce a węzłem Gdańsk Południe. To na trasie, którą dojeżdżamy w okolice Gdańska od strony Elbląga.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze kilka historii od was. Na przykład Agata Sporda pisze: tak, jechałam kiedyś w nocy na lotnisko. Bliżej miejsca okazało się, że mam spory zapas czasu. Stanęłam na mopa i tak się godzinkę zdrzemnęłam. I my to absolutnie rozumiemy i polecamy, bo to bardzo bezpieczne zachowanie.
1: Tak, jeżeli czujemy, że jesteśmy zmęczeni, to warto zjechać. Ja już wielokrotnie to robiłem w czasie delegacji i też mogę polecić ze swojej strony. Byle nie za długo, bo jak się roześpimy, to może się okazać, że efekt będzie przeciwny i wtedy się okaże, że zamiast być wypoczętym, to będziemy jeszcze bardziej senni.
0: No i ciekawa historia, słuchajcie. Admi z BMW Engineering pisze: po konferencji w Budapeszcie, tydzień dookoła jeziora Balaton, w moim kombi z aplikacją Park for Night, czyli rozumiem, że nocleg w samochodzie. Fajna historia, widzę też dobre kombi. Jest gdzie się wyspać, śpiwór, karimatka, tylna kanapa położona. I tak to można odpoczywać. Czy wam zdarzyła się drzemka w aucie? Na trasie? Auto było prywatne, służbowe? W jakiej sytuacji?

0: No i proszę, proszę. Wracamy do naszej drzemki w samochodzie, bo dzisiaj mamy dzień komara i nie ma w tym nic złego, a czasami to nawet bardzo bezpiecznie zjechać z trasy, przyciąć komara 15 minut i dalej w drogę, ale już człowiek jest wypoczęty. Arek Kadi pisze, ja razem ze znajomymi pojechałem do Mrągowa i mieliśmy rozstawić namioty. Jak już wróciliśmy, to nie było mocy i spanie w 5 osób w Passacie B3. Ale to jest dopiero przygoda. A propos spania w samochodzie, z kolei Radek z Hondy pozdrawia was. To za dawnych lat studenckich przed ważnym ustnym egzaminem, wspólna prezentacja grupowa, z koleżanką z grupy dał jakiś naturalny lek na uspokojenie. To tak mnie uspokoił, że w przerwie między wykładami spałem 3 godziny w aucie. Obudziłem się 5 minut przed egzaminem. Egzamin zdałem, ale nie pamiętam go do tej pory. No to było nieźle, czyli z automatu poszedłeś na niego. To nawet może i lepiej, bo się nie stresowałeś. Ale niezła historia. A, posłuchajcie tej.
1: Witam, jeśli chodzi o spanie w samochodzie, to ja często śpię, bo w kamperze. Ale miałem też taką sytuację, którą wracałem z teście z Hamburga. Mieliśmy stóżkę samochodową, auto nam ściągła laweta, wywiozła nas poza autostradę. I okazało się 20 lat temu, zabrakło nas pieniążków, nie wydaje nam dokumentów i musi spać całą noc w potłuczonym samochodzie z dziurawymi drzwiami i znajomy do nas przyjechał z pieniążkami i dopiero mogliśmy wrócić do Polski. Pozdrawiam serdecznie.
0: To dopiero historia. To było 20 lat temu. A dzisiaj? No właśnie mamy pozdrowienia z Karoli, Aga, Kuba i Kostek. Robimy w te wakacje wschodnio-północny trip po Polsce i aktualnie jedziemy z Białowieży na Mazury i mąż wspomina z rozrzewnieniem, jak kiedyś spał w Seicento? W 3 osoby? W Holandii? Niech ktoś go spróbuje przebić. No ja jestem w szoku, bo Seicento może nie miałem, ale znajomi mieli, no ale my zawsze we dwóch. Nawet jakby trzeba było się przespać, fotel można było rozłożyć, ale we trzech? To dopiero historia. No to mamy jeszcze choćby odnośnie spania w aucie. A spał ktoś na lewym pasie kiedyś, jakieś 10 lat temu? To był luty, autostrada między Chemnitz a Dreznem. Zasypało autostradę tak... 5 godzin stania, więc tylna kanapa, Mazda 626, kocyk i kima. Rano wojsko nas herbatą częstowało, jeszcze odśnieżyć pomogli. Andrzej z Mowano. Wow, na lewym pasie. Taka legalna drzemka w aucie. Chciałbym to kiedyś przeżyć. Nie wiem, czy pamiętacie tej zimy, prawda? Siódemka, Warmia, Mazury. Tam też doszło do takiego zasypania ekspresowej, że ludzie całą noc byli w aucie. Nie wiem, czy dobrze to wspominają. Ale my dzisiaj właśnie o komarze w dniu komara i o tej drzemce w samochodzie.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No i zbliża nam się godzina 9:50, to oznacza tylko i wyłącznie jedno. Już teraz nie o drzemkach. Chyba że ktoś się czuje i jest zmęczony w trasie, to polecamy, żeby zjechał, bo w dniu komara tym bardziej trzeba uczcić ten dzień. No i po prostu tego komara przyciąć, czyli pozwolić sobie nawet na 15-minutową drzemkę. A tymczasem informacje drogowe o tym, gdzie są jakiekolwiek utrudnienia, spowolnienia, ma dla was Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe problemy m.in. na Małopolskiej A4 w okolicach Krakowa w kierunku Katowic. Uważajcie między węzłem Kraków Południowy.

0: Południa węzłem Tyniec, bo tam na całym tym fragmencie właściwie mamy korki. Nie bez powodu, bo między węzłem Kraków-Skawina a węzłem Kraków-Tyniec pękła opona samochodu dostawczego. Sam samochód przewrócił się na bok na 411 kilometrze. W efekcie mamy zablokowany prawy pas w kierunku Katowic. Nie tylko w stronę Katowic zwalnia ruch na A4, bo także w kierunku Tarnowa, to zwłaszcza między węzłem Kraków-Bielany a węzłem Tyniec. Korkuje się A4 na odcinku z Opola do Gliwic. Zwolnicie między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem. Na S5 problemy napotkają ci, którzy jadą z Poznania do Grudziądza. W okolicach Bydgoszczy, między węzłem Opławiec a węzłem Maksymilianowo, auto osobowe uderzyło w bariery. Poszkodowane zostały dwie osoby. Trasa do Grudziądza jest pod Bydgoszczą zablokowana. Objedziemy to, opuszczając S5 i kierując się na wojewódzką trasę 244. Pojawiły się kłopoty między Bytowem a Miastkiem. To droga krajowa numer 20 i jej 187 km. Jedziemy jednym pasem naprzemiennie, bo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Naprzemiennie jedziemy też między Prochowicami a Środą Śląską. Tutaj chodzi już o krajową 94 i o okolice Proszkowa. 61 km to miejsce zdarzenia dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Zator mamy na dojeździe do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej. Korki też w samych Wadowicach na trasie 28 prowadzącej od Zatora w kierunku Makowa Podhalańskiego. No i sam Zator, miejscowość o tej wdzięcznej, czy może raczej niewdzięcznej nazwie, również nam się korkuje, czyli droga 44 prowadząca między Skawiną a Oświęcimiem. Uważajcie też na S11, korek na podkacie między Kurnikiem a Poznaniem za węzłem Koninko w stronę A2. Powolna jazda przez Oborniki na 11 z Poznania w kierunku Piły. Zwalniamy dojeżdżając od strony Tarnowa Podgórnego do Poznania. Zwalniamy też na 50 Mszczonów Sochaczew w okolicach Wiskitek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

0: to po 4 godzinach jazdy mi się należy pauza i za chwilę pewnie będzie drzemka, bo w końcu mamy dzień komara. O!
1: O, no to nieźle. Dobrze, to my też przekomarujemy ten czas do godziny 13 z naszymi słuchaczami.
0: Nie, wy musicie być skoncentrowani na drodze i prowadzić nas bezpiecznie do celu. Tak, Mara Kowalska, Piotr Fila.
2: My będziemy na pewno pytać o tym, w jakich nietypowych miejscach przycięliście komara.
0: Aha. W samochodzie to na pewno. A gdzie jeszcze?
1: A w ogóle, czy lubicie spać w samochodzie i czy potraficie spać w samochodzie, bo to nie jest taka łatwa sprawa.
0: Idealne
1: i prosta.
0: Miejsce. A w ciągniku siodłowym to po prostu pełen komfort.
1: A ty, jak rozumiem, tachograf tam ci już dał znać, że musisz wysiadać?
2: Puls Patryka.
0: Więc tymczasem.

0: No i minęła nam z pieśnią na ustach godzina 10, ale czas zaczynać.
1: Są.
0: No fale są oczywiście.
1: Radiowe są zawsze.
0: I docierają tam, gdzie trzeba. Miejmy nadzieję, dzisiaj dzień wyznawania miłości. Tak,
1: i Dagmaro? Komara.
0: I przecinania komara.
1: To
0: więc...
1: można ze sobą połączyć miłość do spania na przykład.
0: No tak, jeśli chodzi o miłość, to może porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, za co lubicie swoje samochody albo za co kochacie. No ale wiadomo, że cienka linia między miłością a nienawiścią. Więc czekamy na wiadomości. Tymczasem sprawdźmy, jaka będzie pogoda.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W całym kraju mamy sporo chmur, ale pojawiają się również przejaśnienia. Do tego miejscami przelotnie pada, a na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie mogą pojawiać się burze, lokalnie również z gradem.
1: Temperatury mocno zróżnicowane, nad morzem tylko około 19 stopni, w centrum 24, ale... ciemne chmury się nad centrum teraz też gromadzą. Na południu robi się naprawdę ciepło, nawet do 31 stopni w ciągu dnia i właśnie na południu ta wysoka temperatura będzie się dzisiaj spotykała z burzową pogodą.
0: A co to oznacza dla kierowców? Przede wszystkim konieczność obserwowania warunków. Co dzieje się przed nami? Podczas burz mogą wystąpić intensywne opady, lokalnie z gradem, a suma opadów w południowej połowie kraju może miejscami dochodzić do około 30 mm. Do tego podczas burz porywy wiatru mogą osiągać około 85 km na godzinę.
1: Poza burzami wiatr będzie słaby albo umiarkowany, ale nad morzem i miejscami na południu może być porywisty. Jeśli więc jesteście dzisiaj w trasie, szczególnie na południu, to proszę uważać i sprawdzać pogodę na bieżąco, a przede wszystkim mieć włączone radio kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 2,5 minuty po godzinie 10. Dagmara Kowalska.
1: Piotr Firan, dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: i przed mikrofonem Patryk Bedliński ma dzisiaj bardzo fajną koszulę. Już podkreślałam, już mówiłam o tym, że dobrze wygląda i że jest to porządnej jakości jeans. No ale też porządnej jakości są wiadomości od Patryka.
1: Ja już podziękowałem, podziękuję jeszcze raz. Powiem tylko, że prawdopodobnie ustrzeliłem ją w jakimś szmateksie, lumpeksie, jak to się mówi, więc tak.
0: Ale wygląda zacnie.
2: Ale powiedz mi, jak się czujesz jako najmłodniejsza osoba w redakcji dzisiaj?
1: Czuję, że tego nie widać na antenie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli chodzi o drogową sytuację, to nasi słuchacze ostrzegają na propos trasy między Wschową a Przemkowem, czyli dwunastki.
4: Droga krajowa numer 12, Głogów na Odrze, most w remoncie, zakaz ciężarowy.
1: Pojazdy ciężarowe są skierowane na objazdy, między innymi drogami wojewódzkimi. Dla pojazdów osobowych na moście w Głogowie obowiązuje ruch wahadłowy i on w porze dziennej może być kierowany ręcznie. A przywrócenie stałej organizacji ruchu wraz ze zniesieniem tonażowych ograniczeń planowane jest na 31 sierpnia. Uwaga na korki, między innymi są problemy pod Krakowem na A4 w kierunku Katowic. Między węzłem Kraków Południa a Kraków Tyniec już się korkuje, bo problemy pojawiły się między Skawiną a Tyńcem na 411 kilometrze. Pękła tam opona samochodu dostawczego. Sam pojazd przewrócił się na bok. Zajęty jest prawy pas do Katowic. Uwaga też na trasie Opole-Gliwice. Między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem również musimy zwolnić jadąca czwórką. S5. Tutaj też problemy. Te dotyczą jadących z Poznania do Grudziądza w okolicach Bydgoszczy. Między węzłem Opławiec a węzłem Maksymilianowo osobówka wjechała w bariery i przez to trasa do Grudziądza jest zablokowana. Objazd drogą wojewódzką 244. Jednym pasem na zmianę jedziemy między Bytowem a Miastkiem. To droga numer 20, okolice Przęsina, 187 km. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe, stąd problemy. Jednym pasem jedziemy też między Środą Śląską a Prochowicami na 94 w okolicach Proszkowa. 61 km to miejsce, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki i pojazd osobowy. Na szczęście nikt nie został ranny.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Co ja mam jakiś dzisiaj dziwny ten dzień, ten czwartek.
2: Tak?
0: Nieskoordynowanie ruchów. Zapomniałam długopisu, bez długopisu jak bez ręki, to tak jak niektórzy bez telefonu. I nie wiem, jakieś mam takie przedziwne wrażenie, że ten dzień jest trudniejszy.
2: Pożyczę ci moje gęsie pióro, dobrze?
0: Dobrze,
2: ale to
0: dziękuję.
2: Za chwilę. To muszę wyciągnąć.
0: Jeszcze jedna rzecz.
2: Wyrwać.
0: I napełnić
2: kałamarzem.
0: Słuchajcie, drodzy moi, Patryk powiedział o tym, że na autostradzie A4 jest korek i pomału robi się też korek, to jest informacja od Mateusza, naszego słuchacza, w drugim kierunku. I jakaś prośba taka króciutka do kierowców jadących w przeciwnym kierunku do Rzeszowa. Nie róbcie korka w drugą stronę, hamując i przyglądając się. Jest to niepotrzebne, a służby są już w drodze, zdaje się, że już są na miejscu.
2: No dobrze, a my zaczynamy od zagadki, rozgrzewka, bo dzisiaj będziemy także zatrzymywać autostop. Kto zatrzyma ten dostanie nagrodę, voucher 200 zł do wydania w sklepie internetowym, ale najpierw robimy rozgrzewkę w postaci zagadki. Podajemy podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co chodzi. Pierwsza podpowiedź jest następująca.
0: Obecność tego czegoś najbardziej docenia się wtedy, kiedy coś zaczyna iść nie tak, bo tak na co dzień to my tego w ogóle nie doceniamy.

0: Dzień wyznawania miłości i dzień komara. No to wracamy do pytań. W jakim nietypowym miejscu przydzieliście sobie komara? Jeśli chodzi o samochód, jeśli chodzi o podróże, czasami warto, zresztą do tego zachęcamy, zwłaszcza kiedy jesteśmy w długiej trasie, robimy sobie reset, czasami nawet 20 minut, 15 minut drzemki wystarczy, żeby odświeżyć swoje kognitywne moce.
1: Są i tacy, którzy jak wsiadają na tylną kanapę, to zasypiają zaraz po ruszeniu samochodu. Także dajcie znać, czy jesteście akurat w tej grupie, która komaruje podczas podróżowania z kierowcą na przykład. A może potrzebujecie spokoju, ciszy, ma być cicho i ciemno i dopiero wtedy zasypiacie spokojnie. No tak, poza tym miłość też pojawiła się u Ani Wyszkoni, więc wszystko u nas idealnie.
0: No tak, ale jeszcze chcielibyśmy podpytać o emocjonalny stosunek do waszych samochodów a propos tej miłości, wyznawania miłości. Czy wy macie taki emocjonalny stosunek do swoich samochodów, czy zupełnie traktujecie to jako takie narzędzie, które ma być przeznaczone do wykonywania określonych zadań, a być może jest zupełnie inaczej, ma imię wasz samochód, albo jakieś przypisujecie mu właściwości. Jeżeli tak, to napiszcie. Ja jakoś tak, nawet przy sprzedaży samochodu, to człowiek się przywiązuje. Nie wiem jak ty, bo ja to się przywiązuję do auta. Po prostu tak mam ochotę przytulić nawet.
1: No ja też. Ja jak odjeżdża, to jest taka łezka pokój gdzieś tam, ale nie widzę to też u
0: i żeby nowy właściciel dobrze się traktował.
1: Oj tak,
0: daj mi znać, gdyby
1: właśnie
0: było coś nie tak.
1: Trąbnij. Jakby było coś nie tak, podjadę. Mi się rozprawimy. Obecność tego najbardziej docenia się wtedy, kiedy coś zaczyna iść nie tak. My tak na co dzień tego nie doceniamy, tak myślę, ale jak tego nie ma, bo przesiadamy się do starszego samochodu, no to wtedy dopiero zaczynają się kłopoty.
0: No dobrze, to trochę tego jest. Trochę tego jest. Mamy nadzieję, że skorzystacie z naszej aplikacji w każdej z tych spraw, albo w sprawach drogowych także. Jeśli chodzi o odpowiedzi do zagadki, to mamy kilka.
1: Tak, ABS od Direxa, ale to nie chodzi o ABS i nie chodzi też o koło zapasowe drogi Arcus Cadiego.
0: I tak, na razie tyle, bo tutaj jeszcze autostrada A4, ale Dagmara już to czytała, więc jedziemy dalej, 23,5 minuty po godzinie 10. Przypominam, jesteśmy razem w trasie.

0: gramy wciąż.
1: Może chodzi o automatyczną skrzynię biegów? To a propos naszej zagadki, Bob ze Skody.
2: A może krzyżak do kół? To też Direx, bardzo fajny pomysł, ale nie, czekaj, czy to jest jakoś blisko? Też nie za blisko.
1: Obecność tego najbardziej docenia się wtedy, kiedy coś zaczyna iść nie tak, a druga podpowiedź, z biegiem czasu staje się to coraz bardziej pomocne. O co może chodzić, czekamy na wiadomości, a teraz sprawdzamy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zwalnia na autostradzie A2 w okolicach węzła Wiskitki, na trasie, którą jedziemy z Łodzi do Warszawy. Korki napotkają też kierowcy, którzy wybierają się w podróż A4 z Opola do Gliwic. Tutaj z kolei między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem czeka nas korek. Problemy również między Targowiskiem a Niepołomidzami. Według informacji służb 6 samochodów zderzyło się na 438 kilometrze i przez to lewy pas w kierunku Krakowa jest zablokowany. Problemy również między Skawiną a Tyńcem. Na 411 kilometrze. Tam w samochodzie dostawczym pękła opona, a sam pojazd przewrócił się na bok i zablokował prawy pas w kierunku Katowic. Ekspresowa piątka z Poznania do Grudziądza, okolice Bydgoszczy. Tutaj z kolei między węzłem Opławiec a węzłem Maksymilianowo osobówka uderzyła w bariery. Dwie osoby są ranne. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Tadeusz, Dik 7-ki. A propos informacji z piątki koło Bydgoszczy, to tam ruch się odbywa skrajnym pasem, więc spokojnie, nie trzeba tego objeżdżać.
0: Dzięki za aktualizację. No i zaglądamy na drogi krajowe. 20 Bytów Miastko. Tutaj jedziemy naprzemiennie, bo zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. 94 Środa Śląska Prochowice. W okolicach Proszkowa zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i samochód osobowy. Służby już poinformowały o końcu tych problemów.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: 28 do godziny 11. Moi drodzy, jedziemy dalej. Jeśli chodzi o zagadkę, to trzecia podpowiedź przed nami, ale jeszcze nie teraz.

0: Nie, naprawdę nie zaklinajmy pogody, bo ciemne chmury wiszą nad centrum i naprawdę jak będziemy śpiewać o tym, że ciągle pada, to będzie ciągle padać. A poza tym przed nami pora deszczowa w Polsce, czyli jesień. No ja bym jeszcze chwilkę poczekała, ciągle mamy lato i chcemy, żeby to lato trwało jak najdłużej.
1: No to zmieńmy temat, proponuję, żebyśmy porozmawiali o rzeczach przyjemnych, o uczuciach, o emocjach związanych z motoryzacją. Wiadomo, że motoryzacja takie emocje i uczucia generuje. Na dzisiaj o miłości, o tym, bo taki dzień mamy wyznawania miłości, o tym, za co cenimy nasze samochody i czy przypisujemy im jakieś cechy, nadajemy imiona. Ten temat co jakiś czas się pojawia. Myślę, że dzisiaj dobra okazja, żeby to rozwinąć. A propos samochodów, to mamy, zdaje się, że wpis naszego słuchacza.
0: Tak, jeden z naszych słuchaczy napisał, że chcieliśmy, żeby opowiedzieć o swoim samochodzie coś. Otóż, kocham swojego Mercedesa W211 i kocham go za to, że jest niezawodny, nigdy mnie nie zawiódł, wszędzie mnie zawiózł bezawaryjnie i dlatego, że jest to porządny niemiecki samochód.
1: No, rzeczywiście, wygląda zacnie, pewnie wiele osób kojarzy. Tak, Mercedes wzbudza skrajne emocje u niektórych, podobnie zresztą jak inne niemieckie marki. To jest, można powiedzieć, premium, bo Mercedes to jednak marka premium. Ale moi drodzy, wszystkie samochody absolutnie zasługują na naszą uwagę. No i pytanie, jak wy się odnosicie do swoich? Czy czujecie to takie ciepełko, kiedy

0: wsiadacie za kierownicę, czy kiedy patrzycie na ten znaczek, to robi wam się troszeczkę lepiej albo gorzej, bo na przykład myślicie, że trzeba już zmienić to auto. Jak to wygląda? Czekamy na rozwój sytuacji.
1: Kiedy miłość słabnie? Bo to też dobre pytanie.
0: U mechanika. Obecność tego najbardziej docenia się wtedy, kiedy coś zaczyna iść nie tak. To jest pierwsza podpowiedź w naszej zagadce.

0: mówimy, że nie, to nie o to chodzi.
1: Jedziemy dalej, za 19 minut będzie godzina 11, za mniej niż 10 minut informacje drogowe od Patryka Bedlińskiego, a gdyby była jakaś aktualizacja a propos miejsc nefralgicznych, w których występują utrudnienia, to oczywiście czekamy w naszej aplikacji także.

0: Moi drodzy, jedziemy dalej. Dagmara, no wakacje się kończą.
1: No właśnie, kończą się powolutku.
0: Pogoda na to wskazuje także.
1: Aha, ale mamy jeszcze ostatni tydzień wakacji przed nami, nawet tydzień z kawałeczkiem małym. I chcemy was zapytać o to, jakie są wasze ulubione trasy. Może macie jakąś taką trasę nadmorską albo trasę górską z serpentynami, tak żeby popodziwiać, żeby trochę się zrelaksować, żeby zapomnieć o tym wszystkim, co dzieje się tak na co dzień przez resztę roku. I chcielibyśmy, żebyście nam polecili jakieś fajne miejsce.
0: Tak, zróbmy taką burzę mózgów. Jak ten ostatni tydzień wakacji zaplanować i co warto wtedy zrobić? Czekamy na wiadomości, a jeśli chodzi o informacje drogowe, to już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Uwaga na czwórce w okolicach Krakowa, bo w kierunku Katowic cały czas możliwe są utrudnienia, choć korek już zmalał. Między węzłem Kraków-Skawina a węzłem Tyniec na 411 km pękła opona samochodu dostawczego. Sam pojazd przewrócił się na bok. Mamy zajęty prawy pas w kierunku Katowic. Na A4 problemy w jeszcze jednym miejscu, między Targowiskiem a Niepołomicami na trasie do Krakowa. Zderzyły się samochody osobowe, 6 samochodów konkretnie, i na 438 kilometrze mamy zwężenie. Możliwy też korek. Zator także na trasie z Opola do Gliwic między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem. To także A4. Na S5 na drodze ekspresowej z Poznania do Grudziądza. Problemy w okolicach Bydgoszczy. Mamy zwężenie w kierunku Grudziądza, bo między węzłami Opławiec i Maksymilianowo osobówka uderzyła w bariery. Dwie osoby są poszkodowane. Jednym pasem na zmianę jedziemy między Bytowem a Miastkiem na odcinku drogi nr 20 w okolicach Przęsina.

0: 187 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe i stąd problemy. Jednym pasem jedziemy też między Środą Śląską a Prochowicami. A właściwie tak było, bo służby już na szczęście nas poinformowały, że kończą się te kłopoty, ale no niestety korków nie brakuje. Sporo problemów napotkają ci, którzy jadą od Oświęcimia w kierunku Skawiny, drogą 44. Korki mamy w Małopolskim także na dojeździe do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej na 52. No i także na Zakopiance, na jej końcowym odcinku w Libertowie, tuż przed Krakowem. Tłoczno również na S8 między Wolą Rasztowską a Wyszkowem w obie strony. Na Warszawskiej S8 spowolnienia możliwe, ale już dużo mniejsze niż w godzinach porannego szczytu, głównie w okolicach Wisłostrady i Mostu Grota Roweckiego w kierunku zachodnim. Korek na wyjeździe ze stolicy przez Łomianki i Dziekanów Leśny na północ. Korki mamy też w Trójmieście i okolicach, na przykład na S7 od węzła Lipce do węzła Gdańsk Południe, ale także na trasie Majora Sucharskiego po zjechaniu z węzła Gdańsk Port w kierunku Przeróbki i Martwej Wisły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my jedziemy dalej w kierunku godziny 11. Mamy tylko 8 minut do godziny 11. Po 11 będziemy zatrzymywać autostopy. Słyszałam, że wczoraj nie udało się za pierwszym razem. Aha, no to tutaj trzeba troszeczkę z argumentami powalczyć. Słuchajcie, bo macie do dyspozycji tylko i wyłącznie głos.
3: No tak, im dalej w las, tym więcej drzew, a nasz kierowca także coraz bardziej wybredny.

0: Na zegarze dochodzi godzina 11. Czas sprawdzić prognozę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No już coraz wyraźniej widać, że dzisiejszy dzień będzie wymagał od kierowców trochę większej uwagi. W wielu miejscach nadal mamy duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu, a w południowej części kraju oraz w centrum i na wschodzie mogą pojawiać się burze, lokalnie również z gradem.
0: Największe różnice temperatur mamy dzisiaj między północą a południem. Nad Bałtykiem około 19 stopni, w centrum około 24. Natomiast na południu temperatura może dojść nawet do 31 stopni, czyli jeśli ktoś jedzie dzisiaj przez Polskę z północy na południe, może po drodze zaliczyć naprawdę dużą zmianę pogody.
2: Właśnie południe będzie dzisiaj szczególnie ważne. Podczas burz możliwe są intensywne opady, a lokalnie może spaść nawet około 30 mm deszczu. Do tego grad, silny wiatr. Porywy podczas burz mogą nawet dochodzić do 85 km na godzinę.
0: A wiadomo, jeżeli pojawi się burza, warto przede wszystkim zwolnić i zwiększyć odstęp od samochodu przed nami. Przy intensywnym

0: deszczu widoczność potrafi spaść bardzo szybko, a na drodze może pojawić się sporo wody. Jeśli do tego dojdzie silny boczny wiatr, warunki mogą zmienić się dosłownie w kilka minut.
1: I jeszcze jedna rzecz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nasza pogoda nie uspokoi się dzisiaj całkowicie po zachodzie słońca, bo w nocy nadal będą możliwe burze, szczególnie na południu i na wschodzie.
0: No właśnie, jeśli chodzi o naszą zagadkę, cały czas jest nierozwiązana, a oprócz tego trasy na wakacje, moi drodzy, jeśli chodzi o wyjazdy, pytaliśmy o to i zdaje się, że są w tej sprawie wasze głosy. Jak rozplanować sobie ten ostatni tydzień wakacji, który dopiero się rozpoczyna? 2 minuty po godzinie 11 jesteśmy razem w trasie i tak sobie myślę, że to jest idealne miejsce na to, żeby właśnie posłuchać takich propozycji. Więc słuchamy.
3: Witam radiowców i radiosłuchaczy. Moja ulubiona droga to jedna od dzieciństwa, ale powiem o niej zaraz, na koniec. Jestem handlowcem, jeżdżę po całej Polsce. Wschód, zachód, północ, południe. Polska jest piękna, od prawej do lewej, od góry do dołu. Każdy region pokazuje nam coś innego, ma inne barwy. Jest przepiękna nasza Polska i drogi w Polsce, które pokazują nam nasz kraj, są co do zasady chyba wszystkie piękne, byle nie były dziurawe. A moja ukochana droga to ta, która rozbudza moją wyobraźnię od dziecka. To droga na Hel. Świadomość tego, że woda jest z prawej i woda jest z lewej i że są miejsca, w których można zobaczyć tą wodę jednocześnie, z prawej i z lewej strony, to przepiękne. I ta droga, którą jedziemy autem i ta droga, którą jedziemy pociągiem, to tylko na Helu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy rzeczywiście. Wyjątkowe miejsce, Półwysep Helski.
1: Nawet jak stoisz w korku, to jakoś specjalnie się nie denerwujesz, bo tam jest przepięknie faktycznie.
0: No właśnie. Podobno Hel ma się zamienić pewnego dnia w Mierzeję. Ewa Mierzejewska. Ewa, czy wiemy coś o ten temat?
4: Ja tylko jestem tym przysmyczkiem tylko, ale nie zamierzam abordażu przeprowadzić.
0: No ty generalnie przyznajesz tytuły, więc tak. Jeszcze musimy chwilę poczekać.

Dzisiejsza trasa wakacyjna do Bibione, Włochy, wbrew opinii nie jest tak drogo. Na stacjach w Austrii i Italii tylko 2,5 euro i kropki, ale nie wiem, o co chodzi. Na szczęście jedziemy bardzo oszczędnym 3-litrowym dieslem, czyli nigdzie się nam nie spieszy. Pozdrawiamy Krzysztof i Magdalena z Ząbkowic Śląskich. No z tym tankowaniem

0: To zawsze są związane emocje. No tak, dobrze, że oszczędny 3-litrowy diesel jest.
1: Ewa Mierzejewska. Fajna trasa.
0: Tak, znowu. I fajna trasa. Takich właśnie fajnych tras wakacyjnych na koniec wakacji szukamy. A Ewa teraz opowie o tym, jak się jeździ po polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Ogólnie nie najgorzej. Liczba utrudnień trzyma się na stałym poziomie, bo możemy odwołać problemy z ruchu na S5 na trasie Poznań-Grudziądz. Tutaj problemy były w okolicach Bydgoszczy, między węzłem Opławiec i Maksymilianowo. Osobówka uderzyła w barierę. Dwie osoby były ranne, są ranne, a utrudnienia dotyczyły jadących w kierunku Grudziądza. Było zwężenie i teraz informacje od służb, że trasa jest już odblokowana. Natomiast droga krajowa numer 55 pojawiła się na liście naszych utrudnień. To jest odcinek Nowy Dwór Gdański-Malbork w pobliżu Rychnowa Żuławskiego. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie mamy na szczęście informacji o poszkodowanych, ale jest zwężenie i kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem i taka sytuacja utrzyma się co najmniej do południa. Z dróg krajowych na Pomorzu mamy też jeszcze cały czas problemy w ruchu na 20 na trasie Bytów-Miastko w pobliżu Przęsina. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Podobna sytuacja i też obowiązuje ruch naprzemienny na 187 kilometrze. Tutaj na szczęście także bez poszkodowanych. W Dolnośląskiem na 94 między Środą Śląską a Prochowicami w pobliżu Pruszkowa, tego przez Uskreską, na 61 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem i niestety tu na pewno kilka dobrych godzin będą trwały jeszcze problemy z przejazdem. I na koniec jeszcze autostrada A4, która zakorkowana jest w okolicach Krakowa na jezdni w kierunku Katowic, między węzłami Kraków-Skawina i Tyniec. Pękła opona samochodu dostawczego. Sam pojazd przewrócił się na bok i zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic na 411 kilometrze. No i niestety południowa obwodnica Krakowa w ostatnich dniach bardzo się korkuje, nawet i bez wydarzeń drogowych, więc tutaj niestety, no akurat tutaj sytuacja nie wygląda najgorzej. Dużo gorzej wygląda między Staniątkami a węzłem Targowisko-Kłaj. Tu na jezdni w kierunku Krakowa z kolei długi korek. Wygląda na to, że doszło do jakiejś kolizji. Oczywiście będziemy to sprawdzać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I przypominam jeszcze o naszej zagadce, bo ona się jeszcze nie skończyła, zanim ruszymy w podróż autostopem. To przypominamy o tym, że nasza zagadka trwa i dzisiaj pytamy o coś, co kojarzy się na pewno z samochodami współczesnymi. W starych samochodach tego nie ma.
0: Tak, pomaga w sytuacji, w której sam nie masz pełnego obrazu. Czyli to coś tak jakby wie więcej?
1: Widzi więcej.
0: Widzi więcej? Reaguje czy nie?
1: Taka wasza prawa ręka, tak.
0: W nowych samochodach? Aha. No dobrze, no to chyba już się zaczyna jakiś obraz układać z tego, z tych podpowiedzi.
1: Tak,
0: no to
1: a jeszcze czekamy. Teraz tak? Jeszcze dwa słóweczka na temat tego, co się może wydarzyć w Polsce nie tylko latem, bo no, dorzucił nasz słuchacz jeszcze jedną podpowiedź o pięknych trasach i podpowiedział, jak sprawnie i dobrze odpoczywać.
4: To jeszcze ja, ten od Helu. Chciałem wam powiedzieć, że jako handlowiec, jak można sobie zaplanować wakacje? No ja sobie można zaplanować delegację, bym powiedział. Latem Mazury, latem morze, a zimą góry. Pozdrawiam was jeszcze raz, Iwan z Polski.
0: No to pozdrawiamy Iwana. Taka praca. W sumie człowiek może sobie tak zaplanować tą taką mapę handlową swoją, że ostatecznie też zwiedzi miejsca turystyczne. Mazury, góry, morze. Gratulujemy w sumie i trochę nawet zazdrościmy. Chociaż my też w delegację wyjeżdżamy i też różnie bywa. Zazwyczaj są to fajne miejsca. Tak, prawda, Dagmara?
1: Tak, tak, tak. No tak, właśnie. Zdecydowanie.
0: Czy coś pani chciałaby dodać? Bo tak widzę, że...
3: Bo
0: tak,
3: zgadzam się z tobą absolutnie. Ja na przykład tak odkryłam Jezioro Nyskie. No przepiękne miejsce. W życiu bym tam pewnie nie pojechała, bo to jednak bardzo daleko na zachód, na południowy zachód konkretnie. No a przepiękne miejsce absolutnie wszystkim teraz polecam.
0: No dobrze, to
1: ale
0: jedziemy
1: mamy
0: dalej.
1: Teraz. Musimy mieć więcej urlopów w takim razie, skoro tak dużo teraz.
0: Albo więcej delegacji.
1: O.
0: No i to jakoś wtedy to wszystko będzie się zgadzać. No. Dobrze, że sobie to wszystko jakoś ustaliliśmy. Teraz burza mózgów zrobiona, ale czekamy na propozycje wakacyjnych tras, takich majestatycznych, które wam się podobają, albo w ogóle propozycji na ostatni tydzień wakacji. Jak

0: No i jeśli chodzi o wasze trasy wakacyjne, ulubione, no to sprawdzamy dalej i słuchamy propozycji.
1: B5289 to nie jest w Polsce, to jest Lake District. Polecam wszystkim, zwłaszcza, że tam jeszcze potrafią nad głową myśliwce wojskowe polecieć. Jest ślicznie po prostu.
2: I to jest wiadomość od Babsa, który poleca tym razem trasę zagraniczną. No właśnie, o pytanie do was, jakie wy trasy polecacie na końcówkę wakacji? Są też tacy, którzy biorą urlop na przykład we wrześniu albo w październiku, więc myślę, że tych tras nie tylko na końcówkę wakacji szukamy, tylko po prostu na taki dłuższy urlop. O.
0: No właśnie, ale nasza zagadka cały czas nierozwiązana, a voucher na zakupy w sklepie internetowym czeka w ramach autostopu, więc nie wypuścimy stopa, dopóki nie będziemy mieli rozwiązanej zagadki, moi drodzy. Obecność tego najbardziej docenia się wtedy, kiedy coś zaczyna iść nie tak. Z biegiem czasu staje się coraz bardziej pomocne. Jest ściśle związane z nowymi samochodami. Pomaga w sytuacji, w której sam nie masz pełnego obrazu. Słuchamy.
3: Czy to będą czujniki w zderzakach przednich? Pozdrawiam, Michał, ze Sprintera.
2: Pozdrawiamy, ale blisko, Michała,
0: tak, bardzo blisko. Bo to jakbyś tak ogólnie nazwać, bo to się mieści w pewnych kategoriach,
2: tak.
0: To prawda?
2: Ta kategoria jest szeroka i dużo tego tam jest.
0: To jest taka prawa ręka, może o to chodzi.
4: Co do zagadki, myślę, że może to być kamerka cofania. Pozdrawiam, Karol Zdafa.
2: No, to też można
0: to dorzucić. To też do tego zbioru można dorzucić. Mogą ostrzec, to już powiemy w liczbie mnogiej, mogą ostrzec cię przed czymś, czego jeszcze nie zauważyłeś.
2: Tak, a to już to widzi to.
0: No dobrze, no to mam nadzieję, że się uda za chwilę rozwiązać zagadkę.

0: Ewa Mierzejewska w studiu. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i służby informują, i to jest dobra informacja, że A4 między węzłami Targowisko i Niepołomice w pobliżu Staniątek jest odblokowana. Tu doszło do zderzenia 6 samochodów osobowych i było zwężenie w kierunku Krakowa na 438, już prawie 9 kilometrze. No i właśnie to jest przyczyna tego korka, o którym mówiłam wcześniej, czyli 9-kilometrowego korka na jezdni w kierunku Krakowa, jadąc południową obwodnicą Krakowa. Ta sytuacja, no mamy nadzieję, że będzie się poprawiała, skoro trasę i przejazd odblokowano. No i rzeczywiście widać,

0: tutaj, że robi się przerwa w tym korku, co zawsze sprawia i co zawsze jest takim zwiastunem, że się rozluźnia ta sytuacja, więc tutaj idzie ku dobremu. No ale właśnie tu jeszcze niestety natężenie ruchu jest dość duże. W związku z tym skumulował się ruch i ten korek miał prawie 9 km. Teraz, tak jak mówię, już w środku robi się przerwa, więc to dobra informacja. Na A4 na południowej obwodnicy Krakowa mamy też jeszcze utrudnienie w kierunku Katowic między węzłami Kraków-Skawina i Kraków-Tyniec. Na 411 kilometrze pękła opona samochodu dostawczego. Samochód przewrócił się na bok i jest zwężenie w kierunku Katowic. Tutaj jest niewielki korek. Właściwie gdyby nie było tego zdarzenia drogowego, to mielibyśmy taki normalny ruch i normalne spowolnienie o tej porze w tym miejscu, więc tutaj nie powoduje to jakichś większych utrudnień dla kierowców. A propos południowej obwodnicy Krakowa, przypominam jeszcze o pracach drogowych między Chrosną a Balicami. To jest po wyjeździe za węzeł Balice w kierunku Katowic. Tu jest spowolnienie i także korkuje się dojazd do węzła Balice jadąc od strony Katowic. Tutaj jest taki dwukilometrowy korek.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Obecność tego najbardziej docenia się wtedy, kiedy coś zaczyna iść nie tak. Z biegiem czasu staje się coraz bardziej pomocne, jest ściśle związane z nowymi samochodami, pomaga w sytuacji, w której sam nie masz pełnego obrazu i mogą ostrzec cię przed czymś, czego jeszcze nie zauważyłaś.
3: Może to być na przykład to.
4: Dzień dobry szanownym państwu redaktorzom. A nam z Pafikiem wydaje się, że to może być po prostu kamera dookólna, czyli ta 360. Serdecznie pozdrawiamy z Podolsztyna, ze Stawigody. Jedziemy na Mazury z Pafikiem.
5: W zagadce chyba mówicie po prostu o systemach bezpieczeństwa. Trafiłem, wygram coś w końcu.
3: No blisko, blisko, ale my to dzisiaj nazywamy w sumie zupełnie la la la la la, nie tak w zasadzie powinnam zrobić. Słuchajcie, no tak, no powolutku już zbliżamy się do poprawnej odpowiedzi, no ale jeszcze chwilkę was przytrzymamy.
2: No dobrze, tak się zastanawiam, co by tu jeszcze powiedzieć w tej sprawie, ale chyba milczenie, no tak, właśnie jest złotem. 27 do 12.

0: No dobrze. To mam nadzieję, że będziemy zmierzać w stronę rozwiązania, ale okaże się, no bo trochę tych podpowiedzi było. Ja przypomnę kilka. Jest ściśle związane z nowymi samochodami. Ściśle. Pomaga w sytuacji, w której sam nie masz pełnego obrazu. Mogą ostrzec cię przed czymś, czego jeszcze nie zauważyłeś.
1: Tak, i to są na pewno systemy. To są na pewno takie rzeczy, które dobrze już i tak rozwiązujemy.
0: Dobra, poczekaj, poczekaj. Dobra, to posłuchajmy.
2: Rozwiązanie zagadki w takim razie to mózg. Mózg. Mózg, mózg.
3: Kręć w prawo.
1: To ładne, ładne, ładne. Mm. Nasz słuchacz zapomniał się wyłączyć. Trzeba było trochę ten dźwięk przyciąć, ale rozbawiłeś nas dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Wiemy, że bardzo chciałbyś wygrać i w ogóle dostać fanfary, ale nie o to chodzi dokładnie dzisiaj. Chociaż mózg za kierownicą się przydaje jak w całym życiu. Tak, to warto o niego dbać. Na przykład dokarmiając
0: orzechami.
1: No właśnie,
0: czy są tacy, którzy jeżdżą bez?
1: Mózgu? No wiesz, no...
0: No nie wiem, właśnie.
1: No... Czasem jest w stanie spoczynku.
0: Nie, no czasem jest awaria.
1: Albo jest awaria.
0: O.
1: Tak, tak. No i wtedy
0: zdarza się każdemu.
1: Sobie... Tak, oczywiście, że się zdarza.
0: No, dobra.
1: I nie jest to nic złego. Czasami zdarzają się zawieszenia systemu. Trzeba zresetować i potem już naprawdę wszystko działa idealnie.
0: Albo pozamykać okienka nadmiarowe. Słuchamy dalej i zgadujemy.
4: A czy w zagadce chodzi o systemy rozpraszania kierowcy?
1: No blisko, bardzo blisko, już gorąco, prawie upalnie, ale dzisiaj to się nazywa u nas trochę inaczej.
0: Oho, no to słuchamy dalej i zgadujemy w zgadywance.
5: W konkursie chodzi po prostu o asystenta parkowania. Pozdrawiam z zatłoczonej Zakopianki i Kamcia.
1: No tak, ale to jest

0: tego więcej. To nie tylko od kamer chodzi.
1: Ale już prawie. No to może o to chodzi.
2: Cześć, z tej strony Kasia w sprawie zagadki. Czy może chodzi

0: prawda. Ogólnie asystenci jazdy bobsko.
1: Tak.
0: To jest prawidłowo.
1: Och, jaka ulga!
0: Tak, ale słuchajcie, to się pojawiło o 11.34, czyli dosłownie przed chwilą ta odpowiedź od Boba ze Skody, więc dla ciebie ogólne gratulacje, ale bardzo blisko był też Babs i ja myślę, że to było też takie trochę
1: ironiczne, tak, sarkastyczne, ironiczne. Więc także absolutnie przyjęliśmy wiadomość i też mrugamy okiem.
0: Dokładnie tak. O to chodziło. Dzisiaj asystenci, chociaż tutaj burza mózgów była przed audycją i o różne rzeczy się spieraliśmy, ale ostatecznie nie wygrali asystenci, bo było ich więcej.
1: Jedziemy dalej, moi drodzy, w stronę autostopowiczów, ale jeszcze nie dzwońcie, jeszcze chwila, 18 minut do godziny 12. Jesteśmy sobie spokojnie w trasie i się relaksujemy.

0: Za 10 minut będzie 12. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od S7. Tutaj nowe problemy w ruchu na trasie Ostróda-Miłomłyn w pobliżu miejscowości Piławki. Tu zapalił się samochód osobowy i ruch w kierunku Gdańska odbywa się prawym pasem na 54 kilometrze. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, no to jest jeszcze A4 na południowej obwodnicy Krakowa. Stąd płyną coraz lepsze informacje. Po pierwsze, odblokowano przejazd między na wysokości Staniątek na jezdni w kierunku Krakowa. To jest między węzłem Targowisko i Niepołomice. Tutaj przypomnijmy, zderzyło się 6 samochodów osobowych i po tym karabolu było zwężenie w kierunku Krakowa na 438 kilometrze. Korek jeszcze tutaj jest, ale sukcesywnie się zmniejsza. W tej chwili ma prawie 7 kilometrów z przerwą w środku, ale rzeczywiście na takim odcinku są te utrudnienia. Mimo tego, że trasa jest już według służb odblokowana, być może jeszcze te samochody stoją na pasie awaryjnym i stąd właśnie taka ostrożność kierowców i stąd właśnie tutaj nadmiernie zwalniają. W każdym razie trasa i jezdnia ciągu głównego autostrada A4 w tym miejscu

0: jest odblokowana. Jeśli chodzi o A4, mamy jeszcze jedną informację i też z południowej obwodnicy Krakowa. To jest między węzłami Krakowska Wina i Tyniec. Tu po tym, jak w dostawczaku pękła opona, samochód przewrócił się na bok i zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic na 411 kilometrze. Dobra informacja jest taka, że na szczęście nikomu w tym zdarzeniu nic się nie stało. Teraz jeszcze Pomorze dwukrotnie, bo dwa utrudnienia. Po pierwsze na 55 między Nowym Dworem Gdańskim a Malborkiem w pobliżu Rychnowa Żuławskiego. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny na trzecim kilometrze i na 20 na trasie Bytów Miastko w pobliżu miejscowości Przęsiń. Tu taka sama sytuacja, kolizja dwóch osobówek i też ruch naprzemienny na 187 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
3: Jak rozplanować sobie ostatni tydzień wakacji, dokąd pojechać i jakie trasy są interesujące? Posłuchajmy.
4: Cześć, z tej strony Marcin z biurka. Odnośnie fajnych tras na wakacje zagranicznych. Kilkukrotnie miałem okazję w ciągu ostatnich lat jechać trasą z Miami do Key West w Stanach Zjednoczonych na samym południu. Trasa ponad 300 km praktycznie po samych mostach. Zatoka Meksykańska, widać ją z prawej, z lewej strony, wspaniałe widoki. Także jeśli ktoś kiedyś będzie miał okazję, będzie miał możliwość polecieć i przejechać się, to polecam. Szczególnie, że tak naprawdę wcale nie wygląda to w tej chwili już aż tak drogo, jakby się mogło wydawać. Jest to dostępne, jeżeli sobie troszeczkę pooszczędzamy w przeciągu roku. Pozdrawiam serdecznie z Gdańska.
5: No i my pozdrawiamy i trasa przepiękna i zachęca do tego, żeby wziąć dłuższy urlop. Fajne, podoba mi się ten pomysł i ten kierunek.
3: No tak, człowiek przy okazji poddycha trochę innym powietrzem i wróci wypoczęty. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i czekamy na więcej takich tras.

0: Na zegarze minęła 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A burze będą, a tak, taka jest informacja, no mają się pojawić. W wielu regionach pojawią się też przelotne opady, a burze możliwe są na południowym zachodzie, południu i w centrum oraz na wschodzie. Lokalnie może też spaść grad.
0: Temperatury dzisiaj ciekawie, jeśli chodzi o to. Nad morzem około 19 stopni, w centrum około 24, na południu nawet 31. I właśnie tam mamy dzisiaj połączenie wysokiej temperatury z burzami, więc jeżeli tam jesteście na południowym wschodzie, to trzeba uważać.
2: Mamy burzę, mamy deszcz, a skoro burzę, to około 30 mm deszczu. Wiatr też może się rozpędzić aż do 85 km na godzinę właśnie podczas burz, a to oznacza możliwość bardzo szybkiego pogorszenia warunków na drodze. Weźcie to pod uwagę, bo ten intensywny deszcz, no to równa się mokra nawierzchnia, równa się ograniczona widoczność.

0: Widoczność równa się silny podmuch wiatru.
1: Tak, wysoko w górach wiatr może być jeszcze mocniejszy, w porywach do 90 km na godzinę i warto już teraz pomyśleć o tym, co wieczorem i w nocy. Burze nadal będą możliwe na południu i na wschodzie, początkowo lokalnie również z gradem. Na południu podczas burz może spaść nawet do 40 mm deszczu, a na wschodzie do około 20.
0: No tak, a nad ranem dodatkowo na Mazurach i Podlasiu mogą pojawić się lokalne mgły ograniczające widzialność do około 500 metrów, to już ten czas.
1: Czyli dzisiaj zdecydowanie nie jest to pogoda, którą można opisać jednym zdaniem. W dzień bardzo ciepło na południu, miejscami burze i grad, a wieczorem i w nocy kolejne opady i burze. Jeśli jesteście za kierownicą, warto być dzisiaj szczególnie uważnym i na bieżąco sprawdzać sytuację na trasie. My w tym pomagamy. Zawsze możecie liczyć na nas, jeśli chodzi o prognozę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czy to już wspomnienie będzie, Dagmara? Zobacz, jaka piosenka będzie za moment.
0: O, czekaj. A, nie, no coś ty, no właśnie, zapeszaj. To już dzisiaj o deszczu było przecież, że tam pada deszcz, ciągle pada. No nie, nie ciągle pada, słuchaj.
1: Zobacz, dla równowagi teraz będzie w dzień gorącego lata.
0: No tak, czyli na przykład w Kielcach, bo mamy tam prawie 29 stopni na termometrach i w ogóle południe Polski już na czerwono zaznaczone, pomarańczowo-czerwono, czyli pomarańcz wpadający w czerwień, no tak. I w Elblągu dla równowagi, żeby nie było tak wesoło i miło, 16, no prawie 17 stopni, czyli tak to wygląda. Patrzę jeszcze na tę naszą mapę opadów deszczu i cały czas właściwie przechodzi sobie ten front deszczowy. Olsztyn, Suwałki, coś tam się działo gdzieś w okolicach Warszawy, trochę w Poznaniu, troszkę na Wybrzeżu, nawet Koszalin tutaj dostał i Rzeszów. O, i tak się będzie działo przez cały dzień.
1: Dziękujemy, Druchno. 3:30 po 12. Jesteśmy chyba w trasie. Tak, ale tak chciałbym po harcersku.

0: Ewa Mierzejewska w studiu. Czas sprawdzić, co tam na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje z drogi krajowej nr 55. Służby informują, że odblokowano przejazd między Nowym Dworem Gdańskim a Malborkiem w pobliżu Rychnowa Żuławskiego. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na trzecim kilometrze. No i właśnie stąd dobre informacje, że przejazd możliwy jest już całą szerokością jezdni. W Dolnośląskiem wciąż utrzymują się problemy w ruchu na 94 na trasie Środa Śląska Prochowice w pobliżu Pruszkowa. Tu po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych i osobówki obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Na Dolnym Śląsku korkuje się A4 przy wjeździe do Wrocławia od strony Kostomłotów. Nie jakoś bardzo. Powiedziałabym, że to taka normalna sytuacja na tym dość wąskim fragmencie trasy między Sośnicą a Biskupicami Podgórnymi na jezdni w kierunku Wrocławia. Jest spowolnienie, czyli to jest taki na odcinku 6,5 km dokładnie. Właśnie zmierzyłam przed chwilą. Poza tym po Wrocławiu samym jeździ się całkiem dobrze. Tutaj A8 bez żadnych problemów. Na 94 troszeczkę spowolnień. To jest ta stara, moglibyśmy powiedzieć, obwodnica Wrocławia Południowa. Tu na wysokości Parku Grabiszyńskiego, Tarnogaju, Parku Wschodniego

0: delikatnie się korkuje. No i czwórka i piątka na wysokości Partynic w dwie strony także z korkami. Dojazd do Parku Wschodniego od 94 od strony Radwanic też lekko zakorkowany. Poza tym Wrocław S8 także po wyjeździe z Wrocławia bez żadnych utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my cały czas zachęcamy Was do tego, żeby podróżować, bo jeszcze wakacje się nie skończyły, co niektórzy mają urlop we wrześniu i w październiku, to dobry moment też na podróżowanie, zdecydowanie mniej osób na drogach tych, którzy poszukują przygód. I mamy taką trasę zaproponowaną przez jednego z naszych słuchaczy.
3: No witam Was serdecznie. Ja z całym sercem mogę polecić trasę we Francji, a dokładnie na wyspie na Korsyce. Z miejscowości Bastia do Ajaccio. Trasa ma raptem niecałe 160 km, ale jest bardzo piękna. Widoki są przepiękne. Wjeżdża się na szczyt wysoko na przełęcz, tak zwana Col de Vizavon. Ona ma w granicach 1650 metrów nad poziomem morza, ale widoki są przepiękne. Zapierające dech w piersiach. Naprawdę mogę polecić tą trasę. Pozdrawiam serdecznie, Puchaty ze Skani. Miłego dnia dla wszystkich.
4: Miłego, pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy za taką trasę.
2: Ale jak się rozmarzył.
4: Korsyka.
2: Oj, by się pojechało.
4: To chyba Napoleon tam, tak? Nie, czy Wyspa Świętej Heleny?
0: Myślę, że i tu, i tu.
4: No dobrze.
0: Moje marzenie Korsyka, nie ukrywam. Ale jeszcze nie miałam przyjemności.
2: Nie, nie.
0: No pewnie.
2: Oj, nie powolutku.
0: I zresztą Key West, nasz kolejny słuchacz pisał też o Key West. Też.
4: No dobrze, no to jeśli chodzi o dalsze części i dalsze etapy naszego programu, to może autostopem się tam wybierzemy.
2: A pewnie, jedźmy, tylko załapmy się na tego autostopa.
4: Kto zatrzyma auto, ten dostanie nagrodę. No, wszystko będzie jasne za czas jakiś. Dzwońcie 22-139-29-29, to jest numer do Polskiego Radia Kierowców. 22-139-29-29, Dagmaro, jeszcze ty może powtórz numer telefonu.
2: 22 139 29 29.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: Aha, to znaczy, że łączymy się z jednym z naszych słuchaczy, który... No właśnie, ciekawe, czy zatrzyma dzisiaj autostop. Jakich argumentów użyje Łukasz, który jest po drugiej stronie?
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Łukaszu. Gdzie jesteś i czym się teraz zajmujesz?
3: Obecnie jestem na tak zwanym chorobowym i przyjechałem dokładnie do warsztatu, gdzie wymieniają szyby, ponieważ mam małą uszczerbkę i muszę ją naprawić.
1: Trzeba. Nie wolno
2: tego zostawiać.
1: Czyli
2: kamyczek?
3: Tak jest, kamyczek. No tutaj w Norwegii to standard chyba.
2: No tak, u nas sypią piachem i solą, a zdaje się, że tam jest więcej takiego żwirku na drogach zimą.
1: Ale poczekaj, bo w Norwegii teraz też jest lato, prawda?
2: Tak, no jest lato, ale żwirek pozostał, gdzie nie gdzie. No dobrze, Łukaszu, wiesz, na czym polega nasza zabawa, nasz konkurs?
3: Tak jest.
2: No dobra, no to już bez zbędnych ceregieli. My wypuszczamy auto, proszę bardzo, a ty za chwilę będziesz przekonywał kierowcę, żeby akurat ciebie zabrał.
1: Masz 20 parę sekund, więc działaj.
2: Odpalił silnik. No to ruszasz już. Ty.
1: Oho.
3: Halo, dzień dobry, proszę pana, potrzebuję pomocy. Kurczę, jestem diabetykiem, jestem chory na cukrzycę. Oderwało mi się ten przewód, co daje mi insulinę. Muszę szybko jechać do domu, ale na pewno nie zdążę na piechotę, a cukier jak mi rośnie, grozi to mojemu zdrowiu. Musisz mi pomóc, jak mnie nie zawieziesz, kurczę, co to się stanie? Potrzebuję twojej pomocy. Bardzo cię proszę.
2: No.
1: No co, nie zabrałbyś? Nie zabrałbyś cukrzyka na pokład?
2: Oj, naprawdę.
1: Super, ale
2: nie spodziewaliśmy.
1: Tak, ale argument niesamowity. No, rzeczywiście tego typu...
3: Ja wiedziałem, że to zadziała.
1: No tak, no bo każdemu chce pomóc w takiej sytuacji, zwłaszcza, prawda? No tak, bardzo, bardzo pomysłowe to było, super.
2: No tak, nie zostałeś w polu, Łukaszu, dostajesz od nas nagrody. Zostań na linii koniecznie, bo jeszcze sprawdzimy dane, żebyśmy mogli wszystko wysłać. A dla tych wszystkich, którzy się martwią, że nie dostali kodu, to w ciągu 30 dni wysyłamy, więc prędzej czy później się pojawi. No dobrze.
1: I na zakupy pójdziecie.
2: Tak, i na zakupy pójdziecie, więc nagrodą tutaj za zatrzymanie auta jest voucher o wartości 200 zł.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl.
1: A my sobie jedziemy dalej i będziemy zaglądać na kolejne ścieżki. No, będzie bardzo ciekawie.

0: Mm-hmm. I to już prawie 28 minut po godzinie 12, czyli za 2,5 minuty mniej więcej będą wiadomości drogowe. Ewa już do nas zmierza powolutku.
1: A jeśli chodzi o wiadomości od was, to czekamy, bo rytm mi pasuje. Czekamy na propozycje wakacyjnych tras na ostatni tydzień wakacji. 27,5 po 12.

0: Pół godziny do 13:00. Ewa Mierzejewska na miejscu. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od sytuacji w Warszawie. Sprawdzamy po prostu, jak jeździ się o tej porze po mieście. Susamka korkuje się, ale bardzo delikatnie na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Od Marymontu do, no nawet nie do Powązkowskiej, więc tutaj króciutki ten korek w przeciwną stronę. Od Marymontskiej przez Most Grotoroweckiego. Tuż za mostem kończy się ten, to spowolnienie. Przypominam o pracach na siódemce na wysokości Bielan i Gwiaździstej. Tutaj jest spowolnienie na jezdni w kierunku centrum miasta. No i mamy też spowolnienie na wysokości Młocin i Łomianki. Korkują się, ale tu już w przeciwną stronę, czyli jadąc siódemką w kierunku Gdańska, a wcześniej także oczywiście Olsztyna i od Dziekanowa Leśnego aż do Czosnowa, także spowolnienia w obie strony. Tutaj wciąż prowadzone są roboty drogowe. 61 bez problemów. Na Moście Północnym w dwie strony przejedziemy bez żadnych spowolnień. Delikatne spowolnienia są jadąc od Jabłonne do Warszawy drogą krajową numer 60 na wysokości Nowodworów. Jeśli chodzi o S8, to tutaj już mówiłam, jak wygląda sytuacja, ale jeszcze powiem, a właściwie przypomnę o pracach drogowych między Radzyminem i Wyszkowem na jezdni w kierunku Białegostoku. Tutaj na wysokości Niegowa ruch spowalnia. Ten korek jest dość spory i utrzymuje się w ostatnich tygodniach praktycznie codziennie, z wyjątkiem weekendów, czyli przy dużym natężeniu ruchu ma w tej chwili ponad

0: 5 km. I niestety także korek widać w przeciwną stronę. Być może doszło tu do jakiejś kolizji. Będziemy oczywiście sprawdzać dla Was te informacje. I jeszcze S7, trasa Ostróda-Miłomłyn w pobliżu Piławek. Tu zapalił się samochód osobowy. Na szczęście nie było poszkodowanych, ale ruch w kierunku Gdańska nadal odbywa się po zwężeniu tylko prawym pasem. To 54 km tej trasy ekspresowej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: A matuju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: No tak, wakacyjne trasy, a to wtedy miał być nasz samochód, moi drodzy, a tutaj jest podkład, proszę bardzo.
1: Tak. No właśnie zastanawiałam się, o co chodzi.
0: Tak, delikatna pomyłka nastąpiła, ale przynajmniej tak.
1: Widać, że na żywo.
0: Tak.
1: Słychać znacznie nawet.
0: Jeśli chodzi o trasy wakacyjne właśnie, nasz słuchacz, który już dzisiaj kilka razy opowiadał o różnych rzeczach, słuchamy.
2: Cześć kochani followersi, to znowu ja, Iwan z Polski. Jak wyjeżdżamy za granicę, to chciałem powiedzieć o drogach Islandii. Ja w Islandii byłem w lutym, kilka lat temu. Tam wynajęliśmy samochód. I już te opony z kolcami zrobiły na mnie wrażenie. Polska wypożyczalnia, samochód od nich. No i tak jeździliśmy sobie od punktu do punktu, ale uczulili nas, że nie zdziwcie się, że jakaś droga będzie zamknięta. A tam zwyczajnie w świecie na drodze furtka, bramka, droga zamknięta i dalej nie pojedziesz. Znaczy możesz jechać na własną odpowiedzialność, ale chyba koszty wydobycia cię potem z takich zasp to byłyby bardzo drogie, droższe niż wakacje w Islandii. No to tyle ode mnie. Drogi na Islandii zimą.
1: Nie tylko zimą, na przykład wiosną też są bardzo ciekawe. Tam jest jednostajny obraz, praktycznie zero zieleni w kwietniu na przykład, czy na początku maja, ale za to przepięknie widać z daleka na przykład wodospady wydobywające się ze szczelin górskich. Nie, no naprawdę rewelacja i w ogóle tam jest jedna droga, która prowadzi wokół całej wyspy. I można przejechać na skuśkę, że tak powiem.
0: No i można też pokąpać się, jeżeli temperatura wody jest odpowiednia i taka znośna dla człowieka, bo czasami to jest bardzo gorące i bulgocze wręcz, więc do takiej wody absolutnie nie wejdziemy. Absolutnie Islandia leży w takim miejscu, tam jest jakaś szczelina chyba w ziemi, wydobywają się te wszystkie gorące substancje. No tak, a przy okazji ciekawie się jeździ, ale są też pozamykane drogi,

0: akcja ratunkowa, nikomu nie polecamy. W każdym razie bardzo dziękujemy za ten głos i czekamy na więcej majestatycznych dróg,
1: pięknych
0: szlaków,
1: tras.
0: Tak, pięknych tras.

0: No i właśnie w ten sposób dojeżdżamy powolutku do ostatnich w naszym paśmie wiadomości drogowych, bo oczywiście wiadomości, informacje drogowe są z wami do samej godziny 22 na naszej antenie, a dzisiaj zajmuje się nimi Ewa Mierzejewska.
1: Tak, prowadzi nas przez drogi i bezdroża i sprawdza, gdzie występują utrudnienia, a zatem posłuchajmy.
0: Skręć w lewo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na A1 tworzą się utrudnienia między Gajewem a Rulewem, jadąc w kierunku Łodzi tym razem. Tutaj wygląda na to, że to większe zwężenie, czyli do jednego pasa przeniosło się na przeciwległą jezdnię niż w czasie wakacji, wtedy było w kierunku Gdańska. Ewentualnie może tak być, że po prostu jest akurat duże natężenie ruchu ze względu na już zbliżający się koniec wakacji. W każdym razie to spowolnienie ma w tej chwili 11,5 km i jest na jezdni w kierunku Łodzi. Tutaj na wysokości samego Rulewa i Płochocina są prowadzone roboty drogowe. Jeśli chodzi o te większy odcinek, no to możemy powiedzieć, że między węzłami Nowe Marze i Warlubie te prace są prowadzone. W przeciwną stronę, czyli tam, gdzie się utrzymywał korek przez całe wakacje, nie ma go tutaj już na tym odcinku, natomiast jest między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Tutaj taka sama sytuacja, czyli jeden pas w kierunku Gdańska tylko dostępny i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę na odcinku prowadzonych prac. Ten odcinek to prawie 11 km. Jak dojedziemy do Trójmiasta, to tak, jeszcze zanim dojedziemy, no to przed bramkami w Rusocinie jest delikatny korek. Później na dojeździe do węzła Kowale, to już jest S6, to na jezdni w kierunku Gdyni. Poza tym żadnych utrudnień nie ma, a w przeciwną stronę korkuje się dojazd do węzła Gdańsk-Osowa. I przypominam także o 89, gdzie prowadzone są roboty drogowe w Gdańsku po wyjeździe z tunelu pod Martwą Wisłą i przy wjeździe do tego tunelu od strony S7. I tutaj też jest dość duży korek. I widzę też prace prowadzone między węzłami Gdańsk-Borkowo, Gdańsk-Lipce na S7 przy węźle Głębokie, ale tutaj na szczęście żadnego spowolnienia nie ma.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mile widziane także informacje od was. Jeżeli jesteście świadkami utrudnień, to zachęcamy do tego, żeby napisać albo powiedzieć w naszej aplikacji. My te informacje przekażemy dalej.
0: Pewnie, że tak, od tego właśnie jesteśmy.

0: Robert przed mikrofonem.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: To zależy, z której strony patrzeć, bo mogę być za albo przed.
0: Dla mnie, jak dla mnie, to jeszcze zawsze jesteś za.
1: A, jestem za mikrofonem.
0: A ty jesteś zawsze dla siebie przed.
1: Przed.
2: Dobrze, Robercie, czy masz jakieś swoje ulubione trasy wakacyjne tak na zakończenie, żeby tak zwieńczyć?
1: Na zakończenie
2: taką,
1: wakacji?
2: Na zakończenie wakacji.
1: Ja nie, przestaję. Ja cały czas mam
2: ja
1: wakacje.
2: Ja na przykład mam zawsze tak, że jestem, to ja ci powiem, jak ja mam, że ja zawsze idę, mówię tak, idę ostatni raz się przekąpać w morzu. I
1: tak?
2: Już koniec. I dopiero za rok znowu powitanie.
1: A jakbyś był morsem, to byś się kąpał cały rok.
2: Ale nie jestem, nie planuję.
0: Nie, tutaj wiesz, ogrzewanie, farelka, nie,
1: masaż.
0: 1 września, nie? Tak, tak, że tutaj tak, tu musi być all inclusive.
2: Tak, wszystko dobrze, wszystko się zgadza. Także ciepłolubni jesteśmy, zresztą myślę, że Dagmara także.
0: Of course.
2: No właśnie, więc tutaj wszystko w komplecie idzie. Jeśli chodzi o to, co przed nami, to wysokie obroty nas czekają.
1: Zapraszam oczywiście.
2: Robert zaprasza, a my już dziękujemy.
0: Tak jest, to był Piotr.
2: I Dagmara Kowalska. Do usłyszenia, do jutra.

0: No to Red Hot Chili Peppers na dobry początek wysokich obrotów. Prawie 13. Mam nadzieję, że pogoda już się uspokoi, bo rano, nie wiem jak u was, ale u nas, a to deszcz, a to słońce, a to jakieś chmury. Na szczęście teraz coraz cieplej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W dalszym ciągu niezbyt ciepło w Zielonej Górze, na przykład 18 stopni tam pokazują termometry i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. Najcieplej w takim trójkącie Katowice, Kraków, Racibórz, tam 28,5 już pokazują termometry. Ma być tych stopni aż 31. Dziś na południu Polski w ciągu dnia zachmurzenie raczej duże, chociaż z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. A na południowym zachodzie, na południu i w centrum także lokalnie burze, nawet z gradem mogą się zdarzyć, zdaniem synoptyków. Wiatr pozostaje słaby, tak jak i wczoraj, nad morzem miejscami umiarkowany, w czasie burz będzie porywisty, a wieje z południowego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilian.

Już 9 minut po godzinie 13. My jesteśmy na wysokich obrotach. Przypominam, na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Umnych Kierowców. Jak zwykle pierwsza rozgrzewka, jeżeli chodzi o wysokie obroty, rozgrzewka szarych komórek. Oczywiście, bo szare komórki się przydają. Za kierownicą chyba wszyscy się ze mną zgodzą. Dziś mamy specyficzny dzień. Bardzo romantyczny, powiedziałbym, dzień. 20 dzień sierpnia, czwartek. Ewa zaraz westchnie. No, dawaj, dawaj. Tak, wzdycha Ewa, bo dzień wyznawania miłości mamy. Dzień wyznawania miłości, tak. I za chwileczkę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców ktoś pięknie będzie wyznawał miłość. A ja mam takie pytanie do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Kto tak pięknie wyznaje śpiewająco miłość? To znaczy, jak ma na imię ten pan?

0: Proszę bardzo. I po polsku, i po angielsku potrafi.
1: Tak.
0: A to prawdopodobnie dlatego, że pracował w Londynie. Aha. Nie wiem, czy na budowie, ale pracował w Londynie.
1: Natomiast coś kojarzy na zmywaku, ale na może nie.
0: No, najpierw na zmywaku. No, co? Takie były czasy, prawda?
1: Takie były.
0: Takie były czasy. Jak ma na imię ten pan, który tak pięknie wyznawał miłość w dniu wyznawania miłości? Jeżeli wiecie, jak ma na imię, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Ewa teraz głosowo poinformuje o tym, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja ogólnie nie jest najgorsza, ale oczywiście są miejsca ze spowolnieniami i to zazwyczaj są takie miejsca, które są remontowane. Zanim o nich, to droga krajowa nr 94, cały czas częściowo zablokowana na trasie Środa Śląska-Prochowice w pobliżu Pruszkowa na 61 km po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych i samochodu osobowego obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Teraz informacja od naszego słuchacza z A4.
3: Przypominam o gigantycznym korku na A4 pomiędzy zjazdem na Kędzierzyn-Koźle od strony Gliwic, a zjazdem na Strzelce Opolskie.
1: Rzeczywiście, ten korek tam jest. Dla naszych słuchaczy nie jest to żadna nowa informacja, dlatego że A4 w tym miejscu jest remontowana i w ostatnich miesiącach już nawet ten korek tworzy się tam codziennie. W tej chwili ma około 6 km. Można tu jechać drogą krajową numer 94. Jeśli chodzi o 20, trasa Bytów-Miastko w pobliżu Przęsina po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Wciąż informacja o ruchu naprzemiennym na 187 km. Tutaj natomiast nie widać już na wysokości Przęsina na tej trasie pomorskiej problemów w ruchu, więc prawdopodobnie służby odblokowały przejazd, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Natomiast ta najważniejsza sytuacja i informacja dla kierowców jest taka, że tutaj żadnych utrudnień już nie widać. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, tu od rana mieliśmy dość dużo problemów w ruchu i teraz ta sytuacja poprawiła się. Po pierwsze rozładował się korek między węzłami Targowisko i Podłęże. Tu na wysokości Staniątek wcześniej była kolizja i to 6 samochodów osobowych, więc tutaj poważne zdarzenie drogowe i bardzo długi korek. Teraz już jedziemy w kierunku Krakowa, bo na tej jezdni, zresztą w przeciwną stronę, też nie ma spowolnień, bez żadnych utrudnień.

0: Za to na tym miejskim odcinku A4 jest spowolnienie od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe, to jadąc w kierunku Katowic, a później też w kierunku Katowic od Chrosnej do Balic. Tu prowadzone są roboty drogowe. W przeciwną stronę, czyli jadąc od Katowic w kierunku Krakowa, korkuje się dojazd do Balic, a później za Balicami do mostu na Wiśle na wysokości węzła Kraków-Tyniec też jest długie spowolnienie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Naprawdę, zastanówcie się, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jak ma na imię ten pan, który tak pięknie wyznaje miłość? Jak ma na imię ten pan, który tak pięknie wyznaje miłość? Bo możecie wpaść w sidła podchwytliwego pytania.

0: No to jak to jest z tym panem? Jak on ma na imię? Muminek wyznaje miłość. Taki wpis w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie, to nie Muminek. Na pewno to nie jest Muminek. Kto to taki? Halo, halo.
1: No przecież to Muniek Staszczyk. No matko boska. No. Pozdrawiamy z Fafikiem, z pięknych Mazur.
0: Pozdrawiam.
1: W okolice Olsztyna i Ostrudy. Serdecznie oczywiście.
0: Kto jeszcze twierdzi, że to Muniek?
2: Pan wyznający miłość nazywa się Muniek Staszczyk.
0: Mm-hmm.
2: Pozdrawiam Kasia z Tesli.
0: Pozdrawiam Kasiu z Tesli.
3: To jest pan Muniek.
0: Muniek.
3: A mówił to Małcin.
0: Małcin. A, i przyłykał Małcin też. Smacznego Małcinie. Ale muszę was rozczarować. Muniek to jest pseudonim, a nie urzędowe imię. A ja zapytałem, jak ma na imię ten pan, który śpiewa. Ban. Muniek jako zdrobnienie lub ksywka powstało w młodości dawno, dawno temu, więc wszyscy zapomnieli prawdopodobnie. Może nie wszyscy, no ale w każdym razie dużo osób zapomniało.

jak ma na imię tak naprawdę Muniek Staszczyk, bo Muniek to nie jest imię, więc nie uznaje tego, chociaż fajna znajomość, dużo, dużo osób wiedziało, że to jest Muniek Staszczyk i Tilaf oczywiście. No to jak to z tym imieniem tego pana jest? Jak ma na imię ten pan? Edmund, Rafał z Zielonej Góry stawia na Edmunda, Edmund Staszczyk, Marcin Żdogera też tak stawia. Nie, to nie jest Edmund.

0: 29 minut po godzinie 13. Cały czas oczywiście na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Już za chwileczkę, już za momencik wrócimy do tego pana o imieniu. Myśleliście, że to Muniek, a Muniek to nie imię. Jak ma na imię ten pan, do tego wrócimy, ale na razie oczywiście wiadomości drogowe. Ewa jest.
1: Nie wiem, czy to zdrobnienie jest? Można powiedzieć, że to jest zdrobnienie?
0: Trochę tak, ale dziwne zdrobnienie.
1: Tak.
0: W każdym razie Małcin pisze o autostradzie A1, 69 km z Gdańska w stronę Łodzi. Ech, korek, nawigacja pokazuje plus 30 minut, pisze Małcin. No i rzeczywiście tam jest ten korek, bo...
1: Roboty drogowe.
0: Oczywiście, mówimy o tym cały czas. Ewa już...
1: Ja potrzebuję chyba urlopu, wiesz?
0: Tak? Ja myślałem, że po prostu nagrasz sobie tę taką wiadomość
1: i będzie puszczać. Taki guzik powinien być czerwony i wypuszczać korki na jeden.
0: A co się dzieje na A4? Tutaj kolejny słuchacz od węzła Kostomłoty w kierunku Wrocławia. Jacek Zbrony pisze, że korek jest potężny.
1: No tam korek jest zazwyczaj, bo to jest wąski fragment autostrady, ale rzeczywiście spowolnienie jest na odcinku 20 km i dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację o tym, że samochód z przyczepą zjechał do rowu i prawy pas jest zablokowany. Oczywiście na jezdnię w kierunku Wrocławia.
0: No to posłuchajmy, co się dzieje na pozostałych polskich drogach, a za chwileczkę wracamy do tego Muńka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i oczywiście także są utrudnienia na innych trasach. Jeszcze tą A4 tutaj się zatrzymajmy, bo rzeczywiście spowolnienie, bo to nie jest taki sztywny korek, ale korek jest też i spowolnienie w sumie ciągnie się na odcinku 20 km, więc jeśli możecie, to warto węzłem Kostomłoty zjechać z A4, uciekać, pojechać piątką, a następnie 35, no bo tutaj świeża sprawa i zwężenie na i tak wąskim fragmencie autostrady, a jednocześnie bardzo uczęszczanym. Przy okazji przypominam też o pracach drogowych na wysokości Pławniowic, czyli między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem, między tymi węzłami na trasie z Opola do Gliwic jest także długie spowolnienie. Droga krajowa nr 94, odcinek Ropczyce Rzeszów w pobliżu Sędziszowa Małopolskiego, zdarzenie dwóch samochodów osobowych i ruch naprzemienny. Dwie osoby zostały ranne w tym wypadku, to 568 km, województwo podkarpackie i także świeża sprawa, tu służby szacują, że nawet do 15.30 może utrzymać się taka organizacja ruchu. I jeszcze informacja od naszego słuchacza z A2.
3: Dzień dobry, autostrada A2 w kierunku Warszawy, 430 km. Chyba przed chwilą była jakaś kolizja, bo od strony kierunku Warszawy pojechały służby. Korkuje się, towarzystwo stoi, pas bezpieczeństwa jest zrobiony dla służb. Nie wiadomo, ile to potrwa. Sprawa świeża. Pozdrawiam.
1: I rzeczywiście nie mamy jeszcze żadnej informacji od służb w tym miejscu, ale korek ma ponad 10 km i jest na wysokości Baranowa, czyli tak szerzej patrząc między Wiskitkami a Brwinowem na jezdni, Agrodziskiem powiedzmy, na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj można zjechać węzłem Wiskitki, pojechać 50 i następnie 92.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No to teraz wracamy do tego pana. Jak ma na imię ten pan?
1: Ten pan ma na imię Zygmunt. Mówił Marcin Skorolki.
0: Marcin Skorolki trafnie rozpracował. Pytała się o to zdrobnienie, prawda? Tu Kaluna 21 pisze tak. Zygmuniek. Zygmuniek, no.
2: A, no w sumie
0: skoro
2: racja,
0: Zygmuniek,
2: tak.
0: Oczywiście. Muniek to skrót od Zygmuńka.
3: Myślę, że to będzie Zygmunt. Robert z Passata, Pabianice.
0: Robert z Passata, z Pabianic trafnie rozpoznał. Arturek 79, Muniek, a właściwie Zygmunt. Oczywiście, że tak. Sylwia z Legnicy. Świetna odpowiedź, Sylwio.
4: Muniek, inaczej Zygmunt Staszczyk. Pozdrawiam, Darek z Peugeota.
0: Tak jest, Zygmunt, a nie Edmund. Dokładnie, Zygmunt Marek. Kasia z Podlasia tak napisała. Marek to drugie imię Zygmunta.
2: Tak, Zygmunt Marek, Zygmunt, ale podoba mi się Kasia z Podlasia.
0: Kasia z Podlasia, też się rymuje.
2: Ładnie.
0: Halo, halo.
5: Ma na imię Zygmunt Marek, Jurek Daci. Pozdrawiam.
0: Proszę bardzo, Zygmunt Marek. Proste bardzo, pisze Peter. Rozumiem, że to na początek tylko takie proste. Zygmunt ma na imię. Peterze nie okazuje, znaczy okazało się, że nie takie proste, jak myślałem, bo Zygmuntem, z Edmundem niektórzy wyskakiwali, więc ten Zygmunt nie jest taki oczywisty. Ania wiedziała, to Tomicello z Mercedesa. Ten pan ma na imię Zygmunt. Pozdrawiam zza biurka. Z uśmiechem, Beata. Pozdrawiamy cię, Beato.
6: Witajcie, na imię ten pan to ma Zygmunt, to Zygmunt z Tylawu. Pozdrawiam, Darosz Częstochowy.
0: Darosz Częstochowy, trafnie rozpoznałeś. Artis Ząbek też zauważył, że Muniek Staszczyk ma dwa imiona, Zygmunt i Marek. Robert Z30, Monika, Mateusz z Volvo FH5, Konrad z Tigo 9, Jacek z Bielawy, Michał z Belgii, Muniek ma na imię Zygmunt, Miluś tak napisał.
7: Matko Boska Transportowa, ale redaktorzu to nas zmyli i to jeszcze jak? No, no właśnie, Muniek Staszczyk, pseudonim artystyczny.
0: Tak.
7: Ale tak naprawdę to on Zygmuś. Zygmunt. Pozdrawiamy raz.
0: Pozdrawiamy, oczywiście, że tak. Mateusz, Krzysiek z Sułkowic, Justyna z XM-a. Zygmunt, miłego dnia. Życzę, Kadaś pisze. Jeśli, to jest śmieszne. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości, to daj mi znać, to wyślę jeszcze raz. Jak mam ci dać, Kadasiu, znać, jak nie otrzy, jakbym nie otrzymał wiadomości? Dobre, naprawdę dobre.
8: Ma na imię Zygmunt. Pozdrawiam wszystkich kierowców.
0: Pozdrawiam również słuchaczkę, która się nie przedstawiła i wszyscy kierowcy z pewnością też pozdrawiają. Tobo 1-2-3, świetna odpowiedź. Dominik z Chorwacji, Roland z Esa, Marcin z Michałowa, oczywiście Zygmunt, Muniek Staszczyk napisał, Sława z... Kto jeszcze wiedział?
9: Dobra, Marcin poprawkę robi, bo no. Muniek to jest taka krzywka, a no. Zygmunt ma na imię, oczywiście. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Kto był najszybszy?
9: Dobra, Marcin poprawkę robi, bo Muniek to jest taka krzywka, a Zygmunt ma na imię, oczywiście. Pozdrawiam.
0: No właśnie, no to Marcin z poprawką.
2: Dla utrwalenia.
0: Dla utrwalenia był najszybszy. Zygmunt, Muniek, Zygmunt, Tomek napisał w aplikacji jako pierwszy, czyli Marcin i Tomek. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Brawa, fanfary dla wszystkich. Którzy wiedzieli oczywiście, natomiast no jak powiedziałem, Marcin i Tomek, możecie pozdrawiać, nagrajcie pozdrowienia, napiszcie pozdrowienia, a my dodamy piosenkę. I już, proste było na początek, tak myślałem, nie okazało się takie łatwe jak myślałem, ale już za chwileczkę będzie trochę trudniej.

0: Czas na koncert życzeń. Kukuryku. Gramy koncert życzeń. Chyba to ja wygrałem pozdrowienia. Tomek pisze, chyba ty, Tomku. Jeżeli tak, to wspaniale. Pozdrawiam córkę Celinę. To dla Celiny za chwileczkę będzie piosenka. I dla kogo jeszcze?
1: O, fajnie, fajnie. Super, dziękuję. No to chyba pozdrawiam przede wszystkim wszystkich tych kierowców ciężarówek stojących razem ze mną w korku na jedynce. Ciekawe, ilu z nich słucha radyjka, tego naszego najlepszego. Poza tym całą redakcję PRK i wszystkich słuchających. Małcin, pozdrawiam.
0: No dobrze, no to sprawdźmy, ilu kierowców stojących na jedynce słucha PRK Polskiego Radia Kierowców. Dajcie znać, włączając na chwileczkę awaryjne. Małcin liczy. Za 19 minut będzie godzina 14. Gramy dla pozdrowionych.

0: No to przypominamy, dzisiaj ważny dzień, jeżeli chodzi o święta nietypowe, dzień wyznawania miłości. Jak już wyznaliśmy miłość, prawda, za pomocą Munika, Zygmunta, Marka, Staszczyka, no to co się dzieje potem, Ewa, jak ktoś już wyzna miłość?
1: Kwiaty?
0: A po kwiatach?
1: Całują się?
0: A potem, jak już się pocałują, to?
1: Ślub?
0: Prawie, prawie. Zaręczyny muszą być przecież jeszcze.
1: No dobra.
0: Zaręczyny muszą być. Posłuchajcie.
2: Dowódca kozoł powiedzieć, że Honorata jest moja narzeczona.
3: Ale zaręczyn nie było. Pierścienia od pana Kustlika nie dostałam.
2: No a skąd ja to teraz pierścień wytrzasnął?
0: No właśnie, skąd pierścień wytrzasnął Gustlik? Podpowiem, kolega pomógł. Kolega pomógł i teraz moje pytanie do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Co to był za pierścień? Jaki pierścień wytrzasnął kolega Gustlika? Jeżeli wiecie, co to takiego, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Możecie napisać, możecie nagrać wiadomość. Mam nadzieję, teraz mówię do Petera, który twierdził, że z tym Muńkiem Zygmuntem to było za łatwe. Teraz chyba trochę trudniej, prawda? I oldschoolowo. Co to był za pierścień? O jaki pierścień chodzi? Nie chodzi o pierścień Arabeli, od razu powiem. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi i możecie pisać, możecie nagrywać. A Ewa czeka, żeby ujawnić wam to, co się dzieje na polskich drogach.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na początek wracamy do tego utrudnienia, o którym informował w poprzednim serwisie nasz słuchacz. A2, odcinek między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu Chlebni samochód ciężarowy uderzył w barierę. Jest zwężenie w kierunku Warszawy na 436 kilometrze i tutaj niestety utrudnienia mogą potrwać do 16.30, czyli jeszcze dobre prawie 2 godziny. Bardzo długi korek jest na A4 między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe, a właściwie od tego węzła aż za węzeł Kostomłoty, a to dlatego, że samochód z przyczepą zjechał do rowu. Prawy pas jest zablokowany na jezdni w kierunku Wrocławia. No i tutaj to, co mogę wam polecić, no to droga krajowa numer 5, a później 35 zjeżdżamy węzłem Kostomłoty z A4 i omijamy to bardzo, bardzo długie spowolnienie, a przed samym Wrocławiem także i korek. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to także droga krajowa numer 94 wciąż częściowo zablokowana na Podkarpaciu między Ropczycami a Rzeszowem w pobliżu Sędziszowa Małopolskiego. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 568 kilometrze. I wciąż także informacja o tym, że w Pruszkowie, tym przez Uskreską, a więc tym dolnośląskim, mamy częściową blokadę na 94 ze względu na zdarzenie drogowe. Chodzi o odcinek Środa Śląska Prochowice, 61 kilometr, zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i samochodu osobowego. Na szczęście nikomu nic się nie stało, obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. I cały czas niestety widać tutaj niewielkie spowolnienie, więc prawdopodobnie jeszcze tych samochodów ciężarowych z trasy nie udało się usunąć.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
0: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
2: To była reklama.
3: No to jeszcze raz, a propos wyznawania miłości. Po wyznaniu miłości robią się zaręczyny i tu pewien kłopot.
4: Dowódca kazał powiedzieć, że Honorata jest moja narzeczona.
5: Ale zaręczyn nie było. Pierścienia od pana Guslika nie dostałam.
4: No a skąd ja to teraz pierścień wytrzasnę?
3: Jednak się udało wytrzasnąć pierścień, ale taki specyficzny pierścień. Co było pierścieniem? Z czego był zrobiony pierścień? Jeżeli wiecie, pamiętacie, zapraszam do aplikacji, możecie nagrywać, możecie napisać.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Nie, nigdy nie.
1: No to jak to jest z tym pierścionkiem zaręczynowym? Czy już wiemy, co pełniło rolę pierścionka zaręczynowego? Halo, halo?
2: Cześć, tu Bartek z Częstochowy. Cześć, Bartku. A nie, czasami go nie zrobił z gwoździa?
1: Z gwoździa, tak? Myślicie?
3: W odpowiedzi na pytanie, pierścień Gustlika to był jakiś gwóźdź zakręcony z tego, co kojarzę. Pozdrawiam, Bartek Stojoty.
1: Pozdrawiam, Bartku Stojoty. Dwóch Bartków stawia nam gwóźdź. Gwóźdź tak zwany krowiok. Grzesiek też tak napisał. Skręcony gwóźdź. Tomek z Rybnika, Jacek z Radomska, Waldek Stojoty. To był gwóźdź zawinięty na palcu w format pierścionka. Seba z V8 też tak twierdzi. Panowie, nie. Gustlik tym gwoździem to udowodnił, że jest silny i to było znacznie, ale to znacznie wcześniej, przed zaręczynami. Więc to nie gwóźdź. Nie o gwóźdź chodzi. A o co chodzi? Ze śruby pierścień był. Pozdro. Tu chodziło o śrubę, która została użyta zamiast pierścionka. Patryk, pierścień z tłoka silnika od rudego. Pojawił się też Bob ze Skody. Pierścionek zrobiono z drutu, Romek z Ducato. To nie są dobre odpowiedzi. To nie są dobre odpowiedzi. Tej śruby nie mogę uznać. Cóż, czekam na odpowiedzi, co to takiego było tym pierścionkiem.
4: Dowódca kozoł powiedzieć, że Honorata jest moja narzeczona.
5: Ale zaręczyn nie było. Pierścienia od pana Gustlika nie dostałam.
4: No a skąd ja to teraz pierścień wytrzasnę?
1: No właśnie, jednak się udało wytrzasnąć ten pierścień. Dzień wyznawania miłości dziś mamy i dlatego o to pytam. Czekam na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
6: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 18 w Ustce pokazują termometry i tam jest najchłodniej, najcieplej. Już mamy 30, proszę bardzo. W Katowicach 30 stopni Celsjusza i Katowice najcieplejszym miejscem w Polsce w tym momencie. Jeszcze będzie cieplej, bo do 31 stopni na południu przewidują synoptycy. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami. Gdzie nie, gdzie przelotne opady deszczu. Oprócz tych opadów deszczu na południu i na południowym wschodzie miejscami lokalnie również burze. Z gradem nawet. Do 31, jak powiedziałem, przewidują synoptycy, jeżeli chodzi o temperaturę, a wiatr słaby bądź umiarkowany, nie ochładza nam powietrza, wieje z południowego zachodu i

0: zachodu. W czasie burz może być jedynie porywisty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 3 minuty po godzinie 14:00. Wracamy na wysokie obroty. Kłaniam się, Robert Kilan.

0: 10 minut po godzinie 14. Co się dzieje na polskich drogach? Posłuchajmy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety dużo. S6, odcinek między węzłami Gdynia, Wielki Kack, Gdańsko-Wczernia. Tu nowe utrudnienie przy węźle Gdańsko-Sowa. Zderzyły się bus i auto osobowe. Jest zwężenie w kierunku Łodzi na 325 kilometrze. Mamy dwa utrudnienia na S3. Po pierwsze między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe i Skwierzyna Zachód w pobliżu Rakowa. To województwo lubuskie. Kolizja samochodu osobowego z pojazdem patrolowym ekspresowej trójki i zablokowany jest prawy pas w kierunku Zielonej Góry. Tutaj nie mamy na szczęście informacji o poszkodowanych, ale utrudnienia mogą utrzymać się prawie do 16. S3 po raz drugi, też lubuskie. Tym razem odcinek między węzłami Skwierzyna Południe, Międzyrzecz Północ w pobliżu Popowa. Tu poważniejsze zdarzenie. Samochód ciężarowy zderzył się z dwiema osobówkami i całkowicie zablokowana jest w kierunku Gorzowa ta droga ekspresowa na 121 kilometrze. No i tutaj na pewno trzeba zjechać z S3 jednym z węzłów i pojechać objazdem. To dosłownie informacja sprzed chwili, więc w następnym serwisie sprawdzę, jak tam można ten fragment sensownie objechać. Bez zmian na A2 między węzłami Wiskitki, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Chlebni. Po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Warszawy. No i niestety korek cały czas jest i cały czas się wydłuża. W tej chwili ma już prawie 11 kilometrów, więc tutaj trzeba uciekać z A2 jadąc w kierunku Warszawy węzłem Wiskitki, jechać 50, a następnie 92. Ona korkuje się w Błoniu i w Ożarowie Mazowieckim, ale no nie stoi się tutaj, no bo tutaj mamy jednak bardzo poważne zdarzenie drogowe i zwężenie w kierunku Warszawy. No i podobna sytuacja, czyli bardzo długi korek na A4, jeszcze dłuższy, bo tutaj w sumie 25 km spowolnienia, a to dlatego, że między więzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe przy wjeździe do Wrocławia samochód z przyczepą zjechał do przydrożnego rowu i prawy pas w kierunku właśnie stolicy Dolnego Śląska jest zablokowany. Od 148 kilometra tu dość wąski fragment autostrady.

0: i duże natężenie ruchu, więc tutaj węzłem Kostomłoty trzeba zjechać i pojechać drogą krajową numer 5, a następnie 35.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to wracamy do tego pierścionka zaręczynowego. Z kapsla od soczku zrobił. Józiu tak twierdzi. No, Józiu, wtedy soczki z kapslami. No nie, no nie, podkładka, mucha łapy pozdro, też to nie była podkładka, ale to już bliżej prawidłowej odpowiedzi, prawda? Halo, halo. Hej,
3: dzień dobry, PRK.
2: Dzień dobry.
3: Jarek z Jariskrosa. Oczywiście Guslik podarował honoradce pierścień z nakrętki. Pięknej nakrętki. Pozdrawiam, Jarek z Jariskrosa.
2: Pozdrawiam, Jarku. Jan z Danii też twierdzi, że to była nakrętka. Jacek z Szarego Tajrona, to była nakrętka od czołgu.
4: A pierścieniem zaręczynowym była nakrętka. Oczywiście czołgowa. Pozdrawiam, Paweł z Forda.
2: Pozdrawiam, Pawle z Forda. Robert z Koslanda napisał bardzo wyczerpująco. Ten pierścień to była mutra, czyli nakrętka czołgowa. Oczywiście to jest dobra odpowiedź. Arek Kedi, nakrętka. Od śruby. Właśnie, dokładnie tak. Dlatego nie mogłem uznać śruby, bo to była nakrętka, a nie śruba.
5: Witam. Odnośnie pytania do Guslikowi. Grzesiu wynalazł.
2: Tak.
5: Nakrętkę. Nakrętkę dał mu na palec. Pozdrawiam, Paweł z Sorenco.
2: Bardzo dobra odpowiedź, Pawle. Arek Skedi też wiedział. Tobo 1, 2, 3. Świetna odpowiedź. Mariusz z Cysterny. Tadeusz i Leszek z Golfa. Adrian z Budy Stalowskiej. Grigori, czyli mechanik, dał Guslikowi nakrętkę na śrubę, czyli po naszemu muterkę. Iza tak napisała w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Jakie trudne słowa zna Iza.
6: Cześć. Ten pierścień to nakrętka na śrubę. Aha. Pozdrawiam gorąco, Miluś z Kork. Musiałem zejść z drabiny, żeby wam to powiedzieć.
2: No, fajnie, że chciało ci się zejść z drabiny. Milusiu, dziękuję za odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
7: To była nakrętka.
2: To była nakrętka.
7: Guslik dostał od Grigoria nakrętkę i dał honoracie.
2: Oczywiście, że tak. Justyna z XM-a najpierw napisała śruba, ale potem Justyna się doprecyzowała, jak napisała, i wymieniła nakrętkę jako dobrą odpowiedź. Kadaś, świetna odpowiedź. Piotr, stacjonarnie z biura. Witam. Grigori dał na Guslikowi nakrętkę od śruby. To Robert z T6. Pawełek z Baryczki wiedział. Tomek z pracy. Omen z Kastoma. Peter wiedział. Choć nadal twierdzi Peter, że to łatwe zagadki. Kto jeszcze wiedział?
8: No przecież to powinien każdy wiedzieć. Nakrętka. Nakrętka czołgowa. Pozdrawiam. Iwan z Polszy.
2: Pozdrawiam. Nakrętka. To powinien każdy wiedzieć, jak słyszycie.
9: Halo, halo, tu Aga i Przem z Galaxii.
2: Cześć.
9: To chyba była nakrętka. Nie wiem, jaki EFI, ale nakrętka od śruby jakiejś czołgu. No nic, pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się.
2: Bardzo dobra odpowiedź. Tomek też wiedział, Kasia z Podlasia wiedziała, Janusz z Volvo też wiedział. Kto był najszybszy?
10: Cześć, Jacek Wrocław. Z tego, co pamiętam, to Guslik dostał od Grigoria nakrętkę na śrubę i to był pierścionek.
2: Tak jest, Jacek z Wrocławia. Dobra odpowiedź, jako pierwszy Jacek nagrał, a Robert z I30 był pierwszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Robercie, Jacek, możecie nagrywać albo napisać pozdrowienia, wyemitujemy je, oczywiście dodamy od siebie piosenkę dla tych, których pozdrawiacie, dla wszystkich. Brawa, fanfary oczywiście za tą nakrętkę. Dzień wyznawania miłości dzisiaj, więc jeżeli zamierzacie to zrobić, to dziś najlepszy dzień.
11: Mocniej trzyma niż złoty.
2: No właśnie, to ten pierścionek, ta nakrętka. Mocniejsza niż złota, ha? Nakrętka jako pierścionek zaręczynowy.

0: Wracamy do sprawy autokaru, polskiego autokaru, który miał wypadek i skończyło się to tragicznie na Węgrzech w czasie pielgrzymki. Rafał Janczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych, jest ze mną. Dzień dobry, panie Rafale, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa również bardzo serdecznie.
0: Ja przyznam szczerze, że człowiek ma krótką pamięć, ale tak naprawdę w ciągu 26 lat ostatnich w wypadkach na tej trasie do Medjugorje zginęło łącznie 45 polskich pielgrzymów. Czy to jest taka trudna trasa, panie Rafale? Co sprawia, że akurat tego rodzaju wyjazdy bądź ta trasa mają często taki tragiczny finał? W 2002 roku w katastrofie autokaru zginęło tam 20 osób, 31 zostało rannych. 5 lat później również na Węgrzech wypadkowi uległ autokar wracający z pielgrzymki do kraju. W tym roku kolejny wypadek. O co chodzi tak naprawdę z tym Medjugorje, z tą trasą i z pielgrzymkami?
1: Panie redaktorze, szukamy na to pytanie odpowiedzi, ponieważ zostało to pytanie zadane. Nikt sobie nie zdawał sprawy, że to tak naprawdę chodzi o kierunek ten pielgrzymkowy. W sumie, że te wypadki często zdarzały się na tej trasie do Izy. Próbujemy tutaj z fachowcami doprowadzić do jakiejś tezy.
0: No dobrze, macie już tą tezę, panie Rafale?
1: Jeszcze jest troszeczkę za wcześnie. Analizujemy wszelkie aspekty, sprawdzamy, rozmawiamy z fachowcami. Jeśli chodzi o trasę, trasa jest normalna, nie jest inna niż wszystkie. Na ogół jest to droga prosta, nie kręta, wręcz dalej są gorsze drogi. Tutaj raczej droga jest przyjemna do jazdy.
0: No rozumiem. Czyli skoro nie droga, to co? Kierowcy może zawiniły przepisy, może tak naprawdę te procedury, które macie, jeżeli chodzi o przewoźników autokarowych, zawodzą. Bo tam było dwóch kierowców w tym autokarze. Czyli powinno być tak, że jeden odpoczywa, drugi prowadzi. Ten, który prowadzi, jest wypoczęty. A tymczasem okazuje się, że no, nie był wypoczęty, bo podobno zasnął za kierownicą. I jeszcze jedna kwestia, panie Rafale, może pan mi to wyjaśni, bo ten drugi kierowca zeznał, że on nie siedział obok tego kierowcy, który prowadził, tylko gdzieś dalej i dlatego nie mógł zareagować. To tak powinno być, czy nie? Jak to jest z tymi kierowcami dwoma w autokarze?
1: Generalnie powinien być

0: pobliżu, tak nie powinien udać się na spoczynek. Znaczy przepisowo oczywiście mógł to zrobić, ale przyznam, że nie byli to kierowcy obydwaj zawodowi.
1: O!
0: To był jeden kierowca, był pilotem i był właścicielem biura. To nie jest kierowca zawodowy, to jest ktoś, kto organizuje wyjazdy.
1: Ale uprawnienia miał do prowadzenia autokaru.
0: No tak, ale sporadycznie jak
1: rozumiem.
0: Się jeździ, a jeździ się na stałe, to jest wielka różnica.
1: No tak. Który był kierowcą zawodowym, a który nie był kierowcą zawodowym, tylko właścicielem biura i sporadycznie jeździł?
0: Kierowcą, który spowodował wypadek, był kierowca zawodowy. Nie, no,
1: czyli
0: tutaj...
1: jednak doświadczenie nie pomogło tutaj. Albo był za bardzo zmęczony. Może za długo jechał.
0: Należy zbadać szerzej tą sprawę, wydaje mi się, i nie oceniać tego kierowcy, bo może nie jest do końca w 100% winny.
1: Nie oceniam, tylko pytam. Pan jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych pewnie ma pełniejszą wiedzę niż ja, bo to tak naprawdę no, pana chleb powszedni, pan się tym interesuje, więc ja po prostu pytam i próbuję ustalić, co tam się stało. Ale powiedział pan, że ten drugi nie był kierowcą zawodowym, był właścicielem biura, więc może chodzi o, o takie coś jak cena czyni cuda. Może po prostu przewoźnicy autokarowi oszczędzają gdzie mogą i tutaj o te oszczędności chodziło.
0: Przewoźnicy autokarowi nie oszczędzają tam, gdzie mogą, tylko może bardziej tu nie można obwiniać przewoźnika, bo on na pewno chętnie by przyjął większą stawkę za wyjazd i nie musiałby oszczędzać, gdyby no, ktoś mu
1: zapłacił.
0: To właśnie nie można tutaj przewoźnika za to winić. No, przewoźnik naprawdę się starał, robił co mógł, żeby no, jakoś utrzymać firmę i no, nie wiem, tą sprawę należy naprawdę szerzej rozpatrzeć i tutaj ocenić, ale mi akurat szkoda tego bardzo kierowcy, rozumiem jego dramat, tragedię, też wnioskujemy, żeby śledztwo przeniesiono do Polski, żeby temu kierowcy pozwolić godnie bronić się. Nie wiem, no straszna tragedia i nie wiem, chciałbym, żeby tą sprawę naprawdę dokładnie wyjaśniono.
1: No my też będziemy śledzić, jak sprawę się wyjaśnia. Rafał Janczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych, jest z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Panie Rafale, wrócimy do rozmowy za parę minut.
0: Dziękuję.

0: 14.30, no właśnie, tęsknimy już za kolejnymi wiadomościami drogowymi. Przypominam, że w PRK w Polskim Radiu Kierowców co 20 minut wracamy na trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja myślałam, że ty za mną tęsknisz, a ty za wiadomościami drogowymi, wiesz co?
0: Znaczy ja, wiesz, moje zdanie się nie liczy. Ja oczywiście za tobą, ale my słuchaczki i słuchacze za wiadomościami drogowymi
2: tak też. Tak myślisz.
0: Też.
2: No dobra, niech będzie. S3, odcinek między węzłami Skwierzyna, południe, Międzyrzecz, północ. Tutaj w województwie lubuskim mamy na odcinku 10-kilometrowym dwa utrudnienia na S3 i oba na jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Niestety wskutek jednego z nich na wysokości Popowa, to jest właśnie fragment między węzłami Skwierzyna, południe i Międzyrzecz, północ, zderzyły się samochód ciężarowy i dwa samochody osobowe. Niestety na razie ta droga ekspresowa w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób można objechać to miejsce, to będzie to droga wojewódzka numer 113. I trzeba uciekać wcześniej. Na razie korek nie jest jakiś bardzo duży w tym miejscu, ale on na pewno będzie się wydłużał właśnie ze względu na skutki tego jednego zdarzenia. I jeśli chodzi o to drugie, to też jest S3, też w Lubuskiem, tym razem w Rakowie, czyli między więzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i samochód osobowy także, ale to patrol ekspresowej trójki i na 109 kilometrze jest zwężenie w kierunku Zielonej Góry. Tutaj z kolei po tym drugim zdarzeniu na szczęście nie ma tu większych utrudnień z przejazdem, więc być może udało się już usunąć skutki tej jednej kolizji. A tutaj właściwie do tego poważniejszego zdarzenia doszło na wysokości MOP-u Popowo Wschód i tutaj jest całkowita blokada, ale też natężenie ruchu w tym miejscu jest dość małe, więc tu nie wywołuje to dla kierowców większych utrudnień. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to wciąż A2 na odcinku między węzłami Wiskitki, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Chlebni jest częściowo zablokowana w kierunku Warszawy. Tam, przypomnijmy, samochód ciężarowy uderzył w bariery na 436 kilometrze. No i niestety korek ma około 10 kilometrów. Jest to takie spowolnienie i korek na zmianę. Najgorzej jest na wysokości Baranowa. Tutaj ten korek jest dość gęsty. Najlepiej tutaj zjechać.

0: węzłem Wiskitki na 50, a potem 92 przejechać do Warszawy od strony Błoni i Ożarowa Mazowieckiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to koncert życzeń uruchommy po raz kolejny dzisiejszego popołudnia. Robert Z30 napisał pozdrowienia dla ukochanej żony Beatrycze oraz synów Michała i Bartka, dla całej ekipy PRK i wszystkich uczestników dróg. Za chwileczkę zagramy dla Beatrycze i Michała i Bartka, a Jacek z Wrocławia pozdrawiam i mocno całuję, pisze Jacek, moją narzeczoną Iwonkę. Super, że udało się w taki dzień. Pewnie, że tak. Super, że się udało.
0: Wyznawania miłości.
2: Miłości,
0: tak?
2: Oczywiście, że tak. Jacku, dla Iwonki i Robercie, dla Beatrycze oraz synów Michała i Bartka. Teraz będzie piosenka.

0: Rafał Janczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych, jest z nami w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Rozmawiamy oczywiście o kolejnym tragicznym wypadku. Mówię kolejnym tragicznym wypadku, jeżeli chodzi o pielgrzymkę do Medjugorje. Na Węgrzech zdarzają się te wypadki, można powiedzieć, no regularnie. Niestety, w ciągu ostatnich 26 lat w wypadkach na trasie do lub z Medjugorje do Polski zginęło łącznie 45 polskich pielgrzymów. Rozmawiamy o tym z panem Rafałem. Panie Rafale, nasi słuchacze mają jednak wątpliwości. Wróćmy jeszcze na temat, do tego tematu, tego drugiego kierowcy, dobrze? Powiedział pan, że on nie był kierowcą zawodowym, a drugi kierowca powinien wspomagać, zdaniem naszego słuchacza, tego pierwszego. Posłuchajmy, co nasz słuchacz ma do powiedzenia, dobrze?
1: Dobrze.
2: Państwo jako Rady Kierowców zajmujcie się bezpieczeństwem sytuacji na drogach. Drugi kierowca przebywał w czasie wypadku w specjalnym pomieszczeniu do odpoczynku, które może być wykorzystywane tylko i wyłącznie na postoju autobusu do odpoczynku regularnych. Sytuacja tudzież dziwna, a zarazem przerażająca, ponieważ drugi kierowca w załodze

0: podstawowej powinny przebywać w tym czasie na fotelu i w jakiś sposób pomagać kierowcę, poza przypadkiem, kiedy odbiera przerwę 45-minutową, kiedy nie uczestniczy w kierowaniu. No tak mówią przepisy dyrektywy 561 z 2006 roku z późniejszymi zmianami implementacja do ustawy o czasie pracy kierowcy.
1: Panie Rafale, co pan na to? Ten drugi kierowca jednak nie powinien tam spać, odpoczywać, tylko...
2: Ja tak zaznaczyłem, że nie powinien tam być, tylko powinien siedzieć obok. No tak mówiłem tylko.
1: Rozumiem. Straszna tragedia, tak naprawdę, ale panie Rafale, no nasi słuchacze tutaj się niecierpliwią i się wcale im nie dziwię. Panie redaktorze, pisze do mnie nasz słuchacz Dominik, proszę zadać panu prezesowi pytanie, ile czasu potrzebują na zbadanie tego aspektu, bo coś mi się wydaje, nie zbadali po poprzedniej tragedii, tym bardziej teraz nie zbadają. Takie jest moje zdanie. No właśnie, kilkukrotnie już to się zdarzało i nadal, nie wiem, mądry Polak po szkodzie i po szkodzie też niemądry?
2: Panie redaktorze, dzisiaj miałem spotkanie z Ministerstwem Transportu w tej sprawie i naprawdę wszelkie kroki podejmujemy. Jest duże środowisko fachowców zaangażowane w to. Niech pan mi wierzy, że w tą sprawę jest zaangażowanych około 30 osób, żeby to wyjaśnić.
1: Żeby to śledztwo z Węgier do Polski przenieść, tak? I żeby tu wyjaśniać wszystko.
2: Oprócz tego, co robi prokuratura i co robi ministerstwo, no bardzo dobrze, że chcą to śledztwo przesunąć do Polski. Myślę, że się uda... prokuraturze.
1: No ja też tak myślę. No dobrze, to trzymajmy kciuki, panie Rafale. Rzeczywiście trzeba to wyjaśnić, bo no, jest jakaś reguła. Nie daj Boże, żeby to było, nie wiem, co roku, co dwa lata, żeby to się zdarzało na tej trasie. Powiedział pan kiedyś, że nie zawsze za kierownicę, jeżeli chodzi o autokar, siada kierowca doświadczony na tego typu trasach. Bywa, że tak naprawdę niekiedy jakiś kierowca nie nadaje się na jazdę nocną, inny lepiej to robi. Dlaczego w takim razie nocą... No tutaj jechał akurat kierowca zawodowy, tak? Czyli ten lepszy z tej dwójki. Ale dlaczego tak się dzieje, że w przewozach, które świadczą usługi dla ludności, znaczy, czyli powinni być najbardziej bezpieczni, prawda? Najbardziej doświadczeni kierowcy, a tacy się zdarzają. Jest kryzys w branży?
2: Na pewno jest kryzys. Kierowców brakuje na rynku, zarówno w autobusach, jak i w pojazdach ciężarowych. Jest to ciężki zawód i nie jest bardzo popularny wśród młodych ludzi. Jest to problem jak gdyby branży. Tutaj no, problem jest taki, że czasami... No, tak jak w tym przypadku, nie wiem, czy odpowiednio nie lepiej było połączyć dwóch kierowców zawodowych. To jest gdybanie niż pilota, przewodnika, właściciela biura na kierowcę. No, nie wiem, czy ten kierowca biedny nie miał za dużo na głowie sam. No. Nie, mi szkoda bardzo tego kierowcy, bo uważam, że...
1: Ale z drugiej strony, panie prezesie, przepraszam, ale szkoda też tych, którzy zginęli, prawda? Więc tak, to nie jest tak, że kierowca
2: jest... Ale nie wiadomo do końca, czy to jest jego wina, więc ja nie chcę osądzać i tutaj naprawdę czekamy i musimy to wyjaśnić, żeby powiedzieć, no...
1: No rozumiem. No tutaj akurat myślę, że tak jak pan powiedział, powinno być dwóch zawodowych, dobrych kierowców, prawda? Zwłaszcza, że jeden z nich prowadził autokar w nocy. Ale prawdopodobnie, ja wyciągam takie wnioski z tego, co pan mówi, bo pan jasno tego nie wyjaśnia, panie prezesie. Zmniejszona rentowność firmy. Prawdopodobnie chodzi o tą cenę, która czyni cuda, malejące marże, prawda? I w związku z tym zatrudnia się gorszych fachowców? Czy nie? Czy źle myślę?
2: Jeden z panów redaktorów z many.pl policzył taką wycieczkę za tą kwotę, która ta wycieczka była zrobiona. No przepraszam, tam nie ma wynagrodzenia dla kierowców w tej kalkulacji. Nie wiem. Można wrócić do artykułu w many.pl, jest pięknie wyjaśniona. Policzona kwota wycieczki.
1: No rozumiem, czyli potwierdza pan, co powiedziałem, prawda? Czyli potwierdza pan, co powiedziałem, że zmniejszona rentowność, że tam, że wszyscy chcą taniej, taniej, taniej i kosztem tego cierpi bezpieczeństwo, tak?
2: Niestety tak.
1: No właśnie, będziemy do tego wracać.

0: Wracać, panie prezesie. Ja mogę się już nawet teraz na antenie umówić z panem na kolejną rozmowę, jak już będziemy wiedzieli coś więcej, jak pan będzie coś więcej wiedział, czy rzeczywiście ten kierowca taki biedny, czy jednak popełnił błąd, czy firma popełniła błąd i jak to będzie wyjaśnione, to umówmy się na spotkanie. Dobrze?
1: Dobrze, nie ma problemu.
0: Super. Prezes Polskiego Stowarzyszenia

0: Dzień dobry, pisze nasz słuchacz. Szkoda, że się nie podpisał. W Europie tylko polskie i ukraińskie autobusy jeżdżą w nocy. Zachodnie wycieczki śpią w hotelach. Wtedy niestety jest drożej, ale i dłużej, ale czy bezpieczeństwo nie jest ważniejsze? Zadaje pytanie słuchacz. Chyba bezpieczeństwo jest ważniejsze. No ja o tym mówiłem w rozmowie z panem prezesem, że tutaj cena czyni cuda i ciągle to pokutuje u nas. A tak naprawdę, jeżeli chcemy gdzieś się wybrać, to dbajmy o własne bezpieczeństwo, bo potem płaczemy, no i nic z tego nie wynika. Halo, halo.
1: Ja przepraszam, że to powiem, ale Robercie, jak słucham tej rozmowy twojej z prezesem, słucham, to mam ciarki po prostu, bo jak można stwierdzić, że to nie przewoźnik jest odpowiedzialny za to, co się wydarzyło, to kto jest odpowiedzialny? Kierowca nie jest w 100% winny, to kto jest winny w takim razie? Zginęło 12 osób, 12 czyichś synów i córek, może ojców i matek. Jeżeli przewodnik szuka oszczędności, to niech organizuje wycieczki z Warszawy do Krakowa, a nie do innego kraju, gdzie jedzie masa ludzi. I jeżeli przewodnika nie stać na drugiego kierowcę, to niech po prostu tego nie robi, bo to nie jest malowanie buziek dzieciom na dożynkach, tylko to jest odpowiedzialność za czyjeś życie. No tak, to przecież to brzmi jak jakiś absurd po prostu.
0: No właśnie o tym mówiłem, że to jest odpowiedzialność i pytałem o to, czy rzeczywiście najlepsi kierowcy nie powinni wozić ludzi, bo tutaj chodzi o czyjeś życie, ale są różne inne aspekty. Nie wiem, czy to przewoźnik zawinił, czy on oszczędzał, czy na przykład pielgrzymka.
2: No właśnie, to jest też jedna rzecz, że niekoniecznie przewoźnik może być organizatorem wycieczki.
0: Dokładnie.
2: Tak? Więc tutaj trzeba też rozgraniczyć
0: te rzeczy. No ale tutaj ewidentnie nasza słuchaczka ma rację. Ja też z tego, co wiemy, tutaj widać tę oszczędność, zwłaszcza po tym, że drugi kierowca nie był kierowcą zawodowym, miał uprawnienia, ale był właścicielem tej firmy, prawda, która organizowała tą pielgrzymkę i widać oszczędności. Jak powiedziałem, umówiłem się już z panem prezesem na kolejną wizytę w Polskim Radiu Kierowców na antenie i będziemy tę sprawę wyjaśniać, a na pewno informować o tym, co wyjaśnią fachowcy. Mariusz z Cysterny Mlecznej pisze, zresztą bardzo słusznie. Wierzę, Mariuszu, że tak jest, bo przecież jak ktoś prowadzi cysternę, to jest, można powiedzieć, elita, jeżeli chodzi o kierowców zawodowych. W załodze drugi kierowca, pisze Mariusz, jest w pełnej dyspozycji. Siedzi obok, trzeźwy i w każdej chwili jest gotowy zmienić kolegę. Dokładnie tak być powinno. W tym przypadku to nie zadziałało, więc no właśnie. Kto jest winny? Jak to ustalą odpowiedni ludzie, to o tym poinformujemy. Dziękuję za to, że jesteście z nami. Wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dwa nowe utrudnienia przybyły, to jest A4

0: Teraz odcinek między węzłami Zgorzelec i przejście graniczne w Piętrzychowicach. Tutaj doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem i zablokowana jest jezdnia w kierunku Niemiec. Wprowadzono objazd węzłem Zgorzelec. S6 w Zachodniopomorskiem na odcinku między węzłami Kołobrzeg Zachód i Kiełpino w pobliżu Niemierza. Zepsuł się samochód dostawczy z przyczepą. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina na 80 kilometrze. S3 tutaj już tylko niewielkie utrudnienia między węzłami Skwierzyna Południe, Międzyrzecz Północ w pobliżu Popowa. Natomiast to drugie utrudnienie w pobliżu Rakowa, czyli 10 km wcześniej, już skutki jego zostały usunięte. Tam wcześniej doszło do kolizji samochodu osobowego z samochodem patrolującym drogę. Na 121 natomiast, czyli na wysokości MOP-u Popowo, po zderzeniu samochodu ciężarowego i dwóch samochodów osobowych, mamy informację o całkowitej blokadzie jezdni w kierunku Gorzowa. Ale tutaj za mały jest ten korek, żeby ta trasa była całkowicie zablokowana, więc prawdopodobnie jest już puszczony ruch jednym pasem. Skraca się też na szczęście nieco, jeszcze nie tak bardzo, ale jednak korek od Kostomłotów do Wrocławia na A4. Tutaj służby informują, że odblokowały przejazd między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe w pobliżu węzła Pietrzykowice. Tam wcześniej samochód z przyczepą zjechał do przydrożnego rowu i prawy pas był zablokowany. Ruch odbywał się lewym pasem. Teraz mamy informację, że ruch odbywa się dwoma pasami, no ale niestety tutaj ten korek był potężny, ponad 20-kilometrowy, więc zakładając, że już mamy powoli popołudniowy szczyt komunikacyjny, to niestety na pewno zajmie to jakiś czas, zanim ta trasa po prostu się rozluźni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
3: Ford Sierra, nasz słuchacz pisze: panie redaktorze, naruszył pan spokój i spokojne stanowisko pana prezesa. Sprawa umrze, a śruba nie tak gustikowa dokręci tak, że stanowisk przybędzie, a rentowność znowu spadnie i będą jeździć ukraińskie, bo taniej. A redaktora pozwał za niewygodne pytania. Ja się nie boję zadawać niewygodnych pytań. Chcemy to wyjaśnić i my naprawdę będziemy monitorować na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców tę sprawę, bo warto.

0: 15 minęła, świeżyna, a czwóreczka na Kraków, pisze nasz słuchacz Marcin. Co tam na tym Krakowie, w stronę Krakowa? Kilometr 367, 3-kilometrowy korek, tak Marcinie? 10 minut straty, okolice Chrzanowa, a dalej idzie na spokojnie. Dziękujemy pięknie za informację, my wrócimy z informacjami drogowymi już za 10 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dalszym ciągu nad morzem, na wybrzeżu najchłodniej, w Ustce tym razem 18,3 stopnia Celsjusza. Natomiast na południu najcieplej, w Krakowie 30,5. Już pokazują termometry, ma być tych stopni dziś 31 na południu Polski, tak twierdzą synoptycy. W centralnej Polsce fajna temperatura 22-24, 22 w Poznaniu, 24 w Warszawie w tym momencie pokazują termometry. Są wydane ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem i burzami, ale to dla południowo-wschodniej części naszej pięknej ojczyzny. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a na południu i na południowym wschodzie tam miejscami możliwe burze lokalnie z gradem. No bo jak będzie duża różnica temperatur między tym upałem, który już jest na południu, jak słyszeliście, a opadami deszczu, które gwałtownie zmienią temperaturę, no to i burze mogą się pojawić. Wiatr słaby bądź umiarkowany, wieje z południowego zachodu i z zachodu. W tym momencie i tak chyba pozostanie do wieczora.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy. 2 minuty po godzinie 15. Cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jedźmy ostrożnie. Chociaż, jak słyszycie, na wysokich obrotach będzie teraz Metallica, Enter Sandman. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilian.

0: Miłe mamy lato? No dziwne, jeżeli chodzi o pogodę, natomiast chyba miłe. 10 minut po godzinie 15 miło. Lato spędzasz, Ewka?
1: Tak. Ogólnie tak. Zwłaszcza, że jestem parę dni przed urlopem, to myślę, że jeszcze coś skorzystam może z tego lata. Co ty na to? Możemy afirmować poza
0: tym. A ja na to jak na...
1: Lato, właśnie.
0: Właśnie. Wyjeżdżamy na drogi. Letnie drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Skrócił się korek na A4 między kątami wrocławskimi a Kostomłotami na jezdnie w kierunku Wrocławia. Nie ma już 25 km, tylko 16. Więc tutaj poprawa sytuacji, no ale jednocześnie bardzo trudna nadal. Poważna sytuacja, więc tutaj można zjechać węzłem Kostomłoty. Pojechać piątką, a potem 35. Oczywiście to jest bardzo długi objazd. I tutaj też zaznaczam od razu uczciwie, że od Mirosławic do Wrocławia też jest korek. To jest oczywiście fragment już 35. Natomiast decyzja, czy chcecie stać w 16-kilometrowym korku, czy nadrobić kilometrów i pojechać dwoma trasami krajowymi, oczywiście należy do Was. Mamy też spowolnienie na wysokości Legnickiego Pola, to już A4 w kierunku Legnicy. Tutaj prowadzone są roboty drogowe przy tym węźle i jest niewielkie spowolnienie. Oczywiście także mamy spowolnienie między węzłami Łany i Kleszczów. Tutaj na wysokości Pławniowic od kilku miesięcy prowadzony jest remont między województwem opolskim a śląskim na fragmencie A4. No i tutaj rzeczywiście korkuje się także to miejsce. 5 kilometrów, więc i tak nie najgorzej jak właśnie na tak uczęszczaną trasę. Tu można pojechać krajową 40 albo wcześniej po prostu przez Krapkowice 45. Jeśli chodzi o... Tylko no oczywiście tu jest zwężenie. To nie jest tak, że trasa jest całkowicie zablokowana i nieprzejezdna. Jest zwężenie i ograniczenie prędkości w miejscu prowadzonych robót. Mamy sporo utrudnień na S6C, dwa konkretnie, w zachodniopomorskim po pierwsze, między węzłami Kołobrzeg Zachód Kiełpino w Niemierzu, tu po awarii samochodu z przyczepą zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina na 80 km, no i także S6 w Trójmieście między węzłami Gdynia Wielki Kack, Gdańsk Owczarnia, przy węźle Gdańsk Osowa, po zderzeniu busa z samochodem osobowym jest zwężenie na 325 km w kierunku Łodzi. I tutaj już patrzę, czy udało się odblokować ten przejazd i ten korek być może się zmniejszył i cały czas jest dość długi, jest spowolnienie właśnie na tym odcinku od węzła Osowa do węzła Gdynia Wielki Kack na jezdni w kierunku południowym. Jeśli chodzi o S6, mamy też spowolnienie na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia, ale to nie skutek zdarzenia drogowego, tylko dużego natężenia ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy cały czas do tego wypadku na Węgrzech. Piszecie, Tomek Wawa pisze, że widzi jakąś sprzeczność w temacie wypadku. Mianowicie jeden ze słuchaczy powiedział, że przepisy są takie, że drugi kierowca ma obowiązek siedzenia obok i pomagania kierującemu. To później jak się zamieniają, to ten kierowca może być, jak może być wypoczęty, skoro cały czas siedzi i pomaga kierującemu. Nie pomaga, tylko w razie potrzeby może mu pomóc tak naprawdę.

0: W czasie nocnej jazdy, no to przecież, nie wiem, może go sprawdzać i monitorować, czy tamten nie zasypia na przykład. Tak sobie to wyobrażam. Ja nie widzę dużej sprzeczności w tym wszystkim. Kierowcy powinni ze sobą współpracować. Chyba że tak było tutaj w tym przypadku, no nie wiem, spekuluję troszeczkę, że ten kierowca, który prowadził, powiedział: idź się prześpi, ja dam sobie radę. I okazuje się, że nie dał sobie rady. Halo, halo.
1: Cześć, Krzysztof z Kiaskicy. Ja mam takie spostrzeżenie odnośnie bezpieczeństwa. Aha. No wiele się mówi o tych systemach różnych takich monitoringu kierowców w samochodach zwykłych, osobowych, gdzie trzeba trzymać dwoma rękoma tak kierownicę, gdzie trzeba być wyspanym, bo inaczej auto informuje, że zrób sobie przerwę, zjedź i tak dalej. Czy w takich autokarach nie powinno być to jakimś takim standardem, bardziej jak gdyby restrykcyjne, tak na zasadzie jak w Szwecji, że trzeba dmuchnąć w balonik, żeby odpalić autokar? No, ja uważam, że niestety szkoda, że to dzieje się w ten sposób, że musi ktoś zginąć, żeby jakaś zmiana nastąpiła, ale coś trzeba z tym zrobić.
0: Coś trzeba z tym zrobić, właśnie zmęczeniem, wróg kierowcy. Nie wiem, czy w autokarach nie ma takich systemów. Chyba są. Napiszcie, drodzy kierowcy autokarów, czy takie systemy są jak w samochodach osobowych, że wam wzrok monitoruje kamera i jakby co to zaleca przerwę. Dajcie znać, a my do sprawy bezpieczeństwa i senności za kierownicą za chwileczkę wracamy.

0: A teraz w wysokich obrotach z nami Andrzej Markowski, psycholog transportu. Dzień dobry, panie Andrzeju, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Rozmawiamy dzisiaj o tym nieszczęśliwym wypadku, tragicznym wypadku na Węgrzech. Okazuje się, że tak naprawdę to, można powiedzieć, serio.

0: ja, bo w ciągu ostatnich 26 lat w wypadkach na trasie lub do lub z Medjugorje zginęło łącznie 45 polskich pielgrzymów. Nieszczęśliwa ta trasa pielgrzymek. Z różnych pewnie to wynika rzeczy, że takie wypadki się zdarzają. Również z, nie wiem, oszczędzania na niedoinwestowania takiej wyprawy, ale również zmęczenie, prawda, jest pewną przyczyną wypadków, szczególnie jak ktoś się śpieszy. Więc generalnie, panie Andrzeju, zwracam się do pana z takim pytaniem, jak działa taki mechanizm zmęczenia i czy to jest częsta przyczyna wypadków?
1: Jedna trzecia wszystkich wypadków drogowych ma swoją przyczynę w zmęczeniu. No, zmęczenie niejedno ma imię i z niejednego powodu powstaje. Tutaj mieliśmy splot różnego typu czynników, które doprowadziły do tego, że stało się to, co się stało. Mhm. Nie mamy jeszcze potwierdzonych tutaj określonych przyczyn tego wypadku. Tylko wskazania policji węgierskiej, że prawdopodobnie kierowca samochodu zasnął. Oczywiście nie chodzi o taki głęboki sen, jaki mamy w łóżku, ale tak zwany mikrosen. Mikrosen to jest zjawisko, które bardzo często dotyka kierowców, szczególnie w nocy, jadących w nocy. To jest oczy otwarte,
0: Ale nie kontrolujemy sytuacji, tak? Znaczy się nie śpimy.
1: Informacje trafiają do oczu, ale nie są przekazywane przekazywane do mózgu.
0: To każdemu się zdarza, czy po prostu są bardziej i mniej odporni na to kierowcy?
1: Każdemu się zdarza. Oczywiście tutaj stopień takiego upośledzenia, czyli częstotliwości pojawienia się tego typu sytuacji jest różny u różnych osób, w zależności od ich kondycji psychicznej, od ich kondycji fizycznej. Na przykład, jako przykład tutaj mogę podać, że osoby, u których przepraszam bardzo, występują pewne zaburzenia związane z cukrzycą, mają zdecydowanie częstszą skłonność właśnie do tego zapadania w mikrosen.
0: A czy kierowców zawodowych, panie Rzeziu, bada się pod tym kątem, czy są podatni bardziej czy mniej na ten mikrosen i czy powinni prowadzić samochód nocą, czy raczej nie?
1: Tego typu badania powinny być przeprowadzone i przyzwoicie przeprowadzone badania psychologiczne i badania lekarskie powinny wskazać, jak gdyby powiedzieć, do jakiej grupy badany kierowca należy, czy tych, u których większa jest szansa na wpadnięcie w taki mikrosen, czy mniejsza. Oczywiście już sama świadomość, że coś takiego istnieje, powoduje, że bardziej uważamy, że łatwiej wyłapujemy te sygnały, które sami produkujemy, a które mogą być śledzone i przez nas, i przez innych.
0: Czy zauważamy my sami, że ten mikrosen wpadamy, tak?
1: Ale oczywiście, że tak.
0: I co, i mimo, że to zauważamy, to nie wiem, nie stajemy, my myślimy sobie, że sobie z tym porozmawiamy? Poradzimy, chciałem powiedzieć.
1: Jeszcze się uda. Badania, które są robione przez taką fundację Vinci w 14 krajach Europy od wielu, wielu już lat, my też jesteśmy w tej grupie, pokazują, że akurat Polacy to jest ta grupa kierowców, która ma szczególnie głębokie przeświadczenie o tym, że wszystkie tego typu przeciwności fizyczne są w stanie właśnie pokonać, przezwyciężyć. To wyraźnie odbiegamy od innych.
0: A dlaczego tak jest? To wynika z naszej narodowej cechy, tak?
1: No właśnie, wydawałoby się, że wszędzie powinno być to w tym samym stopniu rozłożone. My wszędzie. A tu okazuje się, że właśnie u nas jest częściej. Ja przez pewien czas myślałem, że to jest po wyjściu z tego systemu komunistycznego. Mhm. To pewne są cechy. Ale bo to na dłuższą rozmowę, bo to rzeczywiście systemy totalitarne, paratotalitarne. U nas też to się zmieniało. Paradoksalnie są pewne
0: byliśmy im wywołało.
1: Ale nawet i w tej chwili się zmienia. Okazuje się, że w zależności od tego, kto nami rządzi i jakiego typu system wartości gdzieś jest albo przekazywany, albo deklarowany, to też zmienia nasz sposób patrzenia na sytuację i na siebie. To bardzo skomplikowane.
0: Rozumiem, ale tak w uproszczeniu, panie Andrzeju, to czy dobrze rozumuję, ponieważ w totalitaryzmie dawaliśmy sobie radę, byliśmy twardzi, to narodziła się we

0: w nas narodziło się w nas takie przekonanie, że damy sobie
1: z wszystkim radę, nie? Zupełnie odwrotnie. To jest zupełnie odwrotnie. To jest pewien sposób odreagowywania na to pokazane. No ale to, tak jak mówię, na dłuższą rozmowę. To jest w ogóle ciekawy problem, sposób widzenia siebie samego na tle innych uczestników, choćby w ruchu drogowym, którzy nas otaczają w różnych krajach. To oddziaływanie kultury, pewnej kultury, relacji międzyludzkich, pewnej odpowiedzialności, systemu wartości i tak dalej.
0: Tak czy owak myślimy jako kierowcy, że sobie poradzimy, a tu się okazuje, że z takim fizjologicznym zmęczeniem nie da się wygrać siłą woli, o czym mówił psycholog transportu Andrzej Markowski. Panie Andrzeju, wracamy do rozmowy za parę minut.
1: Dobrze.

0: 15.30. Przypominam, cały czas w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radium Kierowców, mamy konkurs Eurojazda.
1: Konkurs.
0: A jeżeli chodzi o ten konkurs, to trzeba policzyć trasę, którą dziś zrobimy. Jeżeli ktoś trafnie policzy tę trasę, wie ile kilometrów przejedziemy dzisiaj w Eurojeździe, to po godzinie 17 wysyłamy zgłoszenie albo tuż przed 17, dopisując do ilości kilometrów oczywiście swój numer telefonu i pseudonim artystyczny albo imię. I po godzinie 17 wygrywa na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej. A dziś jedziemy z Danii do Holandii na początek. A co? Dania, Holandia rymuje się i
2: ale
0: tak.
2: Ale skąd?
0: Skąd?
2: No.
0: Skąd w Danii? Mm. A, widzisz, taki mam pomysł, że jedziemy z Kopenhagi do Hagi.
2: Okej.
0: Na razie. Kopenhaga, Dania, Haga w Holandii. My jedziemy tą trasą. Pamiętajcie, tam trzeba będzie trochę popływać, ale na pewno sobie policzycie, ile to kilometrów z Kopenhagi do Hagi. Zapamiętajcie to, bo to się przyda, jeżeli ktoś chce oczywiście wygrać 300 zł. A tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy od A4. Przypominam, że odcinek między węzłami Zgorzelec i przejściem granicznym w Jędrzychowicach jest zamknięty. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Niemiec po zderzeniu samochodu ciężarowego z busem. I tutaj trzeba objeżdżać węzłem Zgorzelec ten zamknięty fragment. Tutaj jest dość duży korek. Natomiast tu informują służby, że mniej więcej do godziny 17 potrwają utrudnienia w tym miejscu. Jeśli chodzi o S3, to na wysokości Skwierzyny, właściwie między Skwierzyną a Gorzowem, odblokowano już przejazd w kierunku Gorzowa. Tam wcześniej doszło do kolizji i tutaj na szczęście szybko udało się usunąć skutki tego zdarzenia drogowego. S6 między węzłami Kołobrzeg Zachód Kiełpino w pobliżu Niemierza po awarii dostawczaka z przyczepą zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina na 80 kilometrze. Droga krajowa nr 94 i Sędziszów Małopolski, trasa Robczyce-Rzeszów, tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Służby twierdzą, że nadal jest ruch naprzemienny na 568 kilometrze, ale tutaj na 94 nie widać już większych utrudnień w tym miejscu, więc tutaj wygląda na to, że służby udrożniły przejazd i już da się przejechać, chociaż niewielkie spowolnienie jest, ale ono równie dobrze może być już spowodowane popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Jeśli chodzi o A1, stąd

0: Informacja sprzed chwili. Między węzłami Woźniki i Pyrzowice w pobliżu Woźników zderzyły się 3 samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Gorzyczek. I to poważne, bo zablokowany jest i lewy, i prawy pas. Ruch odbywa się w tym miejscu na razie tylko pasem awaryjnym.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i wracamy za waszą sprawą, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, do tematu. Halo, halo.
3: Witam. Witam. Volvo Aero.
4: Uważam, że jeśli chodzi o te systemy wszelkiego typu monitorującego kierowcę, to oczywiście jak najbardziej są w ciężarówkach.
2: Właśnie.
4: Myślę, że w autobusach to samo. Powiem tylko tyle, że no jazda w podwójnych obsadach jest bardzo ciężka, bardzo ciężka. Jeździłem w chwilę i przyznam szczerze, nie przeszedłbym się na pewno na podwójną obsadę, bo jest to uciążliwe jednak. Kierowca musi spędzić na fotelu 21 godzin. Pozdrawiam wszystkich i szerokości życzę.
2: Czyli jak się okazuje, zamiast łatwiej jest trudniej, tak? Zdaniem naszego słuchacza. Halo, halo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. No to widzicie, słuchacze i państwo tutaj w redakcji, jak ludzie źle interpretują przepisy. Tu ktoś tam napisał, czy powiedział, że ten drugi kierowca musi być obok, żeby pomagać. To nie o to chodzi, że musi pomagać, po prostu w ciężarowych samochodach musi ten kierowca w podwójnej obsadzie być na fotelu, bo na fotelu są pasy bezpieczeństwa.
2: Tak, jest.
5: Na łóżku nie ma pasów, dlatego ten kierowca nie może tam sobie spać w czasie jazdy. Musi siedzieć z boku, być przypięty pasami. A w autokarach, o ile mi wiadomo, jest specjalna komora.
2: Tak jest.
5: Dla drugiego kierowcy do spania, więc nie wiem, czy te przepisy tak samo w autokarach, jak i w ciężarowych obowiązują.
2: No właśnie obowiązują. Ta specjalna komora, w niej był ten drugi kierowca właśnie, chociaż nie powinien być w niej, jedynie na postoju ewentualnie mógłby się zdrzemnąć. A jeżeli chodzi o tą interpretację przepisów, to oczywiście służy pomocą ten drugi kierowca przypięty pasami, oczywiście obok, jeżeli istnieje taka potrzeba, tak naprawdę, no jak piszecie, jak nagrywacie... To ciężka praca. Rozumiemy to. Wrócimy do tematu. Będziemy rozmawiać o zmęczeniu za chwileczkę ponownie. Za 25 minut będzie godzina 16. Ruszamy na wysokich obrotach.

0: A w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców Andrzej Markowski, psycholog transportu. Rozmawialiśmy już o mikrośnie, który trwa od ułamka sekundy do kilku sekund i w tym czasie, mimo że nam się może wydawać, że coś kontrolujemy, to całkowicie nie kontrolujemy sytuacji i pojazdu. O tym już mówiliśmy, panie Andrzeju. Tak sobie myślę, że jeżeli ktoś ma predyspozycję do jazdy nocą, to dobrze. Jeżeli ktoś nie ma, no to jazda nocą go męczy. I wydaje mi się, że w ogóle jazda nocą męczy bardziej, bo przecież trzeba bardziej wytężać wzrok, prawda, i koncentrować się na tym. I jeszcze do mózgu dochodzą takie sygnały, że tam coś może się czaić, coś, czego nie zobaczymy. W związku z tym to już poddenerwowanie w nas wyzwala. Tak mi się wydaje. Czy się mylę?
1: Nie, oczywiście, że nie. Noc jest dla snu, a nie do prowadzenia pojazdów, nie do pewnej aktywności jakiejkolwiek. Te miliony lat naszego rozwoju gatunkowego to są miliony lat przecież, a nie ostatnie kilkadziesiąt lat, kiedy przesiedliśmy się z konia, który wymagał jednak przy galopie jednak dokładniejszego kontrolowania ruchów, a tak jak człapał, to wtedy można było jechać sobie nim z zamkniętymi oczyma. Ale tutaj nagle przenieśliśmy się do urządzeń, do pojazdów, które rozwijają wielkie prędkości. Natomiast nasza fizyczność, że tak powiem, jest nadal fizycznością fizycznością istoty, która maksymalnie porusza się z prędkością 25 kilometrów, szczególnie młoda osoba może tak, czyli szybkiego biegu na godzinę. A my nie jesteśmy dostosowani do tych innych prędkości, więc tego nasz sposób reagowania jest dostosowany do tych niższych prędkości. Stąd nawet jeżeli mamy urządzenia, które informują nas o tym, że zmieniamy tor jazdy, no są takie brzęczki, prawda, wtedy, kiedy no, w samochodach osobowych, w niektórych autobusach też, to ta informacja działa zbyt późno, dlatego że przy prędkości 100 km na godzinę w ciągu jednej sekundy przejeżdżamy około 33 metrów. No to zanim to zabrzęczy, to i tak jesteśmy już na poboczu albo na przeciwległym.
0: Albo w rowie właśnie, na przykład.
1: No. Albo w rowie, no więc
0: oczywiście,
1: właśnie.
0: Że tak.
1: Ale tak.
0: Nie, bo mówiliśmy o tym, że my mamy taką iluzję kontroli, że pan powiedział, panie Andrzeju, że w Polakach tkwi coś takiego, że myślimy, że damy sobie radę. Kierowca błędnie uważa, że panuje nad sytuacją, mimo że tak naprawdę te psychomotoryczne zdolności już drastycznie spadły i nie dajemy sobie wytłumaczyć, sami sobie nie dajemy wytłumaczyć, że tak jest. To co? Jak reagować mądrze w takim razie? Co robić? Dajmy, znaczy, żebyśmy mieli jakieś rozwiązanie dla naszych słuchaczy w tego typu sytuacjach.
1: Przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest, moim zdaniem, a myślę, że nie tylko moim zdaniem, jest większa wiedza o sobie samym i o tym, jakie pułapki sami na siebie zastawiamy. Stąd uważne słuchanie dobrych, podkreślam tu, dobrych lekarzy medycyny pracy, a nie tych, którzy tylko, i to mówię z pełną świadomością, którzy tylko podpisują brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Dobrych psychologów, którzy też nie tylko orzeczenie wystawią brak przeciwwskazań, ale też wręczą albo zostawią jedną, dwie strony czy kartki informacji o tym, jaki jesteś człowieku, jakie funkcje dobrze, jakie źle rozwinięte, co z tego wynika, na co musisz zwrócić uwagę. Ta większa wiedza o sobie daje nam większe szanse na to, żeby ten dzwonek ostrzegawczy zadzwonił jeszcze przed tym, zanim cokolwiek się będzie działo. Umiejętność rozpoznawania pewnych rzeczy.
0: No to jest taka psychologiczna nasza umiejętność, żeby sobie poradzić z własnymi słabościami, prawda? Żeby to dotarło do nas, że mamy jakieś ułomności i żeby na nie zwrócić uwagę.
1: Ale oczywiście, bo kto, do kogo to nie dociera? Ten, kto jest niedojrzały emocjonalnie, niedojrzały społecznie, niedojrzały

emocjonalnie, czyli zawsze musi być pierwszy, zawsze musi być na szczycie, zawsze musi być tym, który nie ma żadnych słabości. Człowiek dojrzały emocjonalnie ma świadomość tego, że nie jest pępkiem świata, to jest raz, a dwa, że u niego nie tylko mogą występować, ale i występują pewne niedoskonałości, pewne

0: pokaż mi, jak jeździsz, a powiem ci, kim jesteś. Parafraza czegoś takiego, ja to dawno... Bo w ruchu drogowym my się nie kryjemy, stąd bardzo często jest, mówi się o tym, że białe kołnierzyki wspaniale gdzieś tam w firmach działają, a wychodzą, siadają za kierownicę i wychodzi z nich zwierzę. Dlatego, że prawdziwa natura człowieka wychodzi właśnie w ruchu drogowym, o czym by długo mówić, ale to jest ciekawy...
1: Ale to ciekawy temat, bardzo ciekawy temat. A w tym ruchu drogowym, panie Andrzeju, to co? Jak reagować mądrze, jeżeli widzimy, że nie jesteśmy już zdolni prowadzić samochodu, bo jesteśmy zmęczeni, to co? Postój, prawda? Jakaś drzemka by się przydała pewnie, nawet krótka.
0: To jest raz, a dwa, bardzo dobrze jest, jeżeli właśnie musimy już jechać w nocy i jest taka możliwość, żebyśmy nie jechali sami, żeby ktoś obok nas też jechał i kontrolował to, co się z nami dzieje. Powoli opadające powieki, gwałtowne podnoszenie tych powiek, chyba nieprawda, opadające powieki i tak dalej, to są sygnały, które pokazują, że już trzeba stanąć, że musi się, że ten mikrocen już, że ten okres snu takiego zmęczenia przychodzi, że będziemy źle działali. Zresztą do tego wypadku też by moim zdaniem nie doszło, gdyby organizator tej wycieczki, jeżeli już chce, żeby jak najwięcej osób jeździło i nie płaciło jakichś większych pieniędzy i nie stać na nocleg, bo tu powinien być na nocleg w jakichś motelach, no to powinien z tych 50 osób co 15 minut powinny się zmieniać osoby, siedzieć obok kierowcy i go
1: zagadywać. I zabawiać. Oczywiście, że tak.
0: I patrzeć na to i wtedy do tego by nie doszło.
1: No i ten kierowca drugi też powinien jednak kontrolować tego pierwszego, a nie spać.
0: Drugi kierowca, ale nie, właśnie on musi odpocząć.
1: Ale już ustaliliśmy to, panie Andrzeju, że ten drugi kierowca był w tym takim miejscu, gdzie kierowcy śpią, a powinien być jednak obok. Nawet jeżeli odpoczywał, to powinien być obok. Być może to by jakoś uratowało.
0: Takie są zasady, tak?
1: Takie są zasady, tak.
0: Takie, że on powinien być obok. A kiedy wobec tego, jak się jeździ 1000 kilometrów, a nie można dłużej jechać, nie można dłużej jednym ciągiem jechać, jeżeli to chodzi o tego typu pojazdy jak autokary, niż 2,5 godziny, bo to nie może. Człowiek po 2,5 godzinach jazdy w nocy funkcjonuje tak, jak ktoś, kto ma 0,5 promila alkoholu we krwi. Ktoś, kto jedzie w nocy, cały czas mówię, w nocy, kto jedzie 4,5 godziny, bez przerwy, funkcjonuje tak, jak ktoś z 1 promilem alkoholu we krwi. Tego nie wiemy.
1: I to warto zapamiętać.
0: W nocy trzykrotnie dłuższy jest czas reakcji niż w dzień. W nocy jest trzykrotnie dłuższy czas reakcji niż w dzień. I o tym nie wiemy. Także jeżeli
1: już
0: ktoś
1: wiemy, panie Andrzeju,
0: jechać drugiemu kierowcy obok i nie odpoczywać, to jest przestępca. Przepraszam.
1: Już to wiemy, panie Andrzeju. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wezmą sobie to do serca. Natomiast słusznie pan zauważył, że no, żeby oszczędzić, to nie bierze się motelu ani hotelu. Nasi słuchacze też o tym pisali. Dziękuję pięknie za rozmowę. Psycholog transportu Andrzej Markowski był w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Miłego popołudnia życzę, mimo wszystko.
0: Kłaniam się nawzajem. Przepraszam za moje uniesienie, ale naprawdę są rzeczy irytujące, które naprawdę bardzo łatwo byłoby pewne rzeczy rozwiązać tak, żeby tych wypadków było chociaż trochę mniej.
1: Mniej, oczywiście, że tak. Też jesteśmy tego zdania. Jakby człowiek bardziej myślał, to by było wypadków mniej. Dziękuję, panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego.

0: Za 10 minut będzie godzina 16. Muszę wam powiedzieć, co się dzieje poza anteną w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Od 13 Ewa cały czas wchodząc do studia mówi, no kiedy zadasz tą zagadkę, kiedy zadasz tą zagadkę? Bo zadałem jej wczoraj tę zagadkę, której wam nie zadałem, tak. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. I Ewa się męczyła, a potem powiedziała, że jestem wredny.
1: Tak.
0: Że taką
1: tak
0: zagadkę zadałem.
1: I powiedziałam nawet, że nie ma takiej odpowiedzi.
0: A jednak jest. Uwaga, uwaga, teraz będzie zagadka chyba trudna, tak nam się wydaje. Więc skupcie się, uruchommy szare komórki, bo te szare komórki, jak słychać dzisiaj, i to wynika z wysokich obrotów, przydają się za kierownicą. Chodzi o samochód. Gdyby z nazwy tego szybkiego, nawet usportowionego, powiedziałbym, modelu odjąć R, to zamiast samochodu mielibyśmy do czynienia ze znanym piosenkarzem. O jaki model chodzi? Tak brzmi podpowiedź. O jaki model chodzi? Gdyby z tego szybkiego, usportowionego modelu odjąć R, to zamiast samochodu mielibyśmy do czynienia ze znanym piosenkarzem. Czekam na wasze odpowiedzi. Myślcie, bo kto myśli, to jest. Tak. Jak będziecie w aplikacji, to albo napiszcie, albo nagrajcie wiadomość głosową z odpowiedzią, a Ewa teraz wyjeżdża z wami na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I jeśli chodzi o trasy, niestety coraz więcej utrudnień, coraz większe natężenie ruchu i przez to, no właśnie, także coraz więcej zdarzeń drogowych. Tym razem na początek S7, trasa Elbląg-Pasłęk w pobliżu Bogaczewa. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym ruch w kierunku Warszawy odbywa się po zwężeniu. To jest 11 km tej trasy. Nowe problemy z przejazdem mamy też na S12 między węzłami Lublin-Tatary, Lublin-Rudnik. Tu po zderzeniu trzech samochodów osobowych i samochodu dostawczego jest zwężenie w kierunku Radom-Warszawa na 66 km. S1 w Śląskiem, odcinek między węzłami Buczkowice-Wilkowice w pobliżu Wilkowic. Tu po zdarzeniu pięciu samochodów zablokowany jest lewy pas w kierunku Bielska i tutaj ruch odbywa się prawym pasem. A1, o niej już mówiłam, ale przypomnę, bo to dość świeże utrudnienie między węzłami Woźniki i Pyrzowice w kierunku Gorzyczek. Zablokowane są aż dwa pasy po zderzeniu trzech samochodów osobowych na 460 km. To oznacza, że przejechać tu chwilowo można tylko pasem awaryjnym. I jeszcze nowe utrudnienie na 10. Trasa Stargard-Suchań w pobliżu Tychowa. Na 53 km zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Bydgoszczy. Tutaj problemy w ruchu mogą potrwać nawet do godziny 18. Tak przynajmniej szacują, pewnie trochę z zapasem, ale jednak służby. I jeszcze przypominam o utrudnieniu na A4 między węzłami Zgorzelec a przejściem granicznym w Jędrzychowicach. Tutaj po zdarzeniu busa, samochodu ciężarowego z busem jest zablokowana całkowicie. Jezdnia w kierunku Niemiec. Trzeba jechać objazdem przez węzeł Zgorzelec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze wracamy do tematu jazdy z podwójną obsadą. Halo, halo.
3: Odnośnie, szanowni redaktorzy Radia Kierowców, odnośnie tych zmiany kierowców i wypoczynku kierowcy. Jeżdżę od 40 lat, od 22 lat jeżdżę w podwójnej obsadzie z żoną. No, ja myślę, że po prostu nie ma 4,5 godziny czy 2,5 godziny w autobusie. Jeżeli chcesz się spać, powinien budzić drugiego kierowcę i drugi kierowca powinien zasiąść za stery. I tu jest cała zasada, myślę.

0: A nieprzestrzeganie tych 2,5 godzin, a drugi kierowca te 2,5 godziny odpoczywa bez względu na to, jak pierwszy jest zmęczony.
1: Rozsądny głos w dyskusji. Wracamy do tematu, jak fachowcy coś ustalą w sprawie tego wypadku na Węgrzech. Będziemy to monitorować, mogę wam obiecać, w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: Jeżeli chodzi o zagadkę, to może chodzi o markę Humber, stara brytyjska marka, a był taki piosenkarz Humbe, Tomek z Wawy, tak pisze. Ja nie znam, a ten piosenkarz, który powstaje po odjęciu R z tego modelu, to jest bardzo znany, więc nie chodzi o Humbera, to na pewno będzie Mikra, pisze Filip. Rzeczywiście jest taki artysta Mika, jak R odejmiemy od Mikry, ale czy Mikra jest usportowionym szybkim modelem, Filipie? Chyba nie, więc nie chodzi o Mikrę. Kolejne wpisy. Paweł Spiły. O, proszę bardzo, Tigra. Bez R to jest Tiga, a Tiga to pseudonim znanego muzyka i DJ-a. Pawle, ten, o którym myślę, jest bardziej znany niż ten twój Tiga. W każdym razie nie chodzi o Tigrę, nie chodzi o Mikrę, nie chodzi o Humbera. O jaki samochód chodzi? Model, a nie marka. Więc ten Humber też nie pasuje, bo to marka. Gdyby z nazwy tego szybkiego, usportowionego modelu odjąć R, to zamiast samochodu mielibyśmy do czynienia ze znanym piosenkarzem. O jaki samochód chodzi? Wiecie? To piszcie albo nagrywajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 18:30 w Ustce, w dalszym ciągu najchłodniej na wybrzeżu i nie zmieniła się temperatura w Ustce od godziny, natomiast na południu kraju rośnie. W Tarnowie już 31 i jedna kreseczka, więc trochę cieplej nawet niż przewidywali na południu synoptycy. 31 i jedna kreseczka to najcieplejsze miejsce w Polsce, w tym momencie Tarnów. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami duże, chociaż z przejaśnieniami, gdzie niegdzie przelotne opady deszczu także mogą się zdarzyć. Te przelotne opady deszczu i burze, szczególnie na południu i na południowym wschodzie kraju. Niestety te burze lokalnie z gradem. Jak będzie różnica temperatur, to ten grad może się pojawić. Wiatr jest słaby i umiarkowany. W czasie burz może być porywisty, nawet do 90 km na godzinę te porywy, a wieje z południowego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, moi drodzy, gdyby z nazwy tego szybkiego, sportowionego modelu odjąć R, to zamiast samochodu mielibyśmy do czynienia z znanym piosenkarzem. O kogo chodzi, o jaki samochód chodzi? Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilan.

0: Już 9 minut po godzinie 16, no to o jaki samochód chodzi? Gdyby z nazwy tego szybkiego, usportowionego modelu odjąć R, to zamiast samochodu mielibyśmy do czynienia ze znanym piosenkarzem. Czy to jest może Supra? Pisze Marek z Audi A6. Nie, Marku, to nie jest Supra. Jakbyśmy osunęli to R z Supri, to by było Supa. To bardziej do takiej deski pasuje, na której się pływa po wodzie. Albo zupy.
1: Ale to też kogo czego nie ma.
0: Supa? Kogo czego nie ma Supa. Nie, to nie jest Supra, Marku, kończąc temat. Halo, halo.
2: Zmieniam zdanie.
0: To?
2: Matra.
0: Matra.
2: Wszystkie auta sportowe i Mata. Mhm. Robert z Łodzi.
0: Pozdrawiam, Robercie z Łodzi, ale ja mówiłem o znanym piosenkarzu.
1: Co?
0: A nie takim, który wylansował tak. Jeden czy dwa przeboje i zniknął.
1: Nie, trzeba było teraz już powiedzieć bardzo znanym piosenkarzem.
0: Nie, Mata nie jest piosenkarzem, od tego zacznijmy. To jakiś hip-hopowie, właściwie bez jakiś. To hip-hop, a nie piosenkarz, a ten potrafi śpiewać, o którego pytam. Więc nie.
1: Potwierdzam.
0: Carrera RS, bardzo dobry strzały. Tomek K. pisze, Jose Carreras. Ale myślę, że Jose Carreras to by się obraził, jakbym go nazwał piosenkarzem. Raczej to śpiewak, więc...
1: Ale poczekaj, Jose Carreras...
0: No, nawet jakby R usunąć, nie, to by było K.A. Nie, nie, Tomku, ale to... myślę, że zapamiętam to i kiedyś zadam to takie pytanie, żeby wyszedł Jose Carreras. Bardzo inteligentne, trzeba przyznać, ale nie chodzi o Carrerę.
1: Tym razem.
0: Tym razem. Jeżeli chodzi o samochód, no to wrócimy do niego za chwileczkę, za momencik, natomiast teraz wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I chciałabym mieć dla was chociaż jedną dobrą informację, ale niestety na razie tak nie jest, bo nic tutaj się nie kończy. No może ta dobra jest taka, że nie przybywa utrudnień, no ale mamy też oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny i coraz bardziej widać go już w naszych miastach, co oznacza, że już duża część z was wróciła z wakacji do domu i po prostu przemieszczacie się po miastach. Tak jest na przykład na południowej obwodnicy Krakowa i widać to od kilku dni już bardzo intensywnie. Mamy tutaj także dodatkowo prace drogowe. One tutaj są między Chrosną a Balicami na jezdni w kierunku Katowic. To jest po pierwsze spowolnienie, ale właściwie później od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe, także na jezdni w kierunku Katowic jest kolejne długie spowolnienie. W przeciwną stronę jest jeszcze gorzej, bo jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa mamy spowolnienie właściwie od węzła Kraków Południe za węzeł Balice. Tutaj jest delikatna przerwa na wysokości Lasów Tynieckich, ale naprawdę niewielki ten odcinek bez korka. Droga krajowa nr 44 zakorkowana jest od Skawiny i Sidziny przy wjeździe do Krakowa i mamy jeszcze korek na odcinku Gaj-Libertów, to wjeżdżając do Krakowa od strony Zakopanego i zjeżdżając z węzła Kraków Południe do Libertowa jest także spowolnienie. Jeśli chodzi o Warszawę, S8 oczywiście się tutaj korkuje na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku od Marymontu za węzeł Bemowo. Wygląda na to, że przy węźle Bemowo doszło do stłuczki dodatkowo i także jest na wysokości, a właściwie na dojeździe do węzła Mory, delikatne spowolnienie. I sprawdzam tutaj tę sytuację w Chlebni, czyli między Grodziskiem Mazowieckim a Wiskitkami, jadąc w kierunku Warszawy. Tutaj zrobiła się przerwa w tym korku, co może sugerować, że udało się już odblokować przejazd, a chodzi, przypomnijmy, o odcinek między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. Tam samochód ciężarowy uderzył w barierę i było zwężenie w kierunku Warszawy na 436 kilometrze. Tutaj mamy już nie korek, tylko spowolnienie, więc wygląda na to, że sytuacja wraca do normy, a trasę odblokowano. I jeszcze A1 odcinek między węzłami Woźniki i Pyrzowice w pobliżu węzła Woźniki. Tu po zderzeniu trzech aut osobowych są zablokowane nadal dwa pasy w kierunku Gorzyczek na 460 kilometrze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piosenkarz czy piosenkarka? Pyta Tomek. To może Adele, a samochód niemiecki Adler, ale pewnie też nie to. No nie to, bo Adler to też marka, a nie model. No i to chodzi zdecydowanie o piosenkarza, a nie piosenkarkę. Jakaś podpowiedź? Polski czy zagraniczny piosenkarz? Ania pyta się. Zagraniczny piosenkarz był kiedyś policjantem. O, taka podpowiedź jeszcze mocniej.

0: Gdyby z nazwy tego szybkiego, usportowionego modelu odjąć R, to zamiast samochodu mielibyśmy do czynienia ze znanym piosenkarzem. Tomek z Cytrynki pisze, czy chodzi o Harrisona Forda. Tomku, nie. Z tego prostego powodu, że Ford to nie model, tylko marka, a poza tym to jednak Harrison Ford nie śpiewa, tylko gra w filmach. Więc nie chodzi o Forda. O co chodzi? O jaki samochód chodzi? Bo już to wiemy.
1: To będzie w takim razie Kia Stinger, a piosenkarz to Sting. Pozdrowienia od Ebona.
0: Pozdrawiam Ebonie. Oczywiście, że tak. Oskar Stigo też wiedział, że to Kia Stinger. Tutaj Robert T6 mnie rozśmieszył, bo tak. Kia Stinger, pozostaje Sting. To tak samo jak z zagadką tego Defendera. D, czyli nie usuwamy samo ry, tylko R. Pamiętam te myki, pisze Robert T6. Dokładnie tak. Ja fonetycznie powiedziałem. Usuwamy R, czyli ER. A przecież nie powiem Sting-ER, prawda? Nikt nie mówi Sting-ER, tylko Stinger, czyli usuwamy R fonetycznie. I to sprawiło trochę trudności. Ale na szczęście inni też wiedzieli.
2: Hej, czy chodzi o Kia Stinger i Stinga? Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Oczywiście, że tak.
3: Witam, Adam z Koszalina. Cześć, chodzi o Kia Stinger, czyli żądło. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Oczywiście, że tak. To będzie Kia Stinger. Odejmujemy R i mamy Stinga. Robert z Ducato wpadł na to. Monika ze Stonika. Bardzo dobra odpowiedź. Waldek, Tomek, Wawa, Bogdan, Ania, Magda i Grzegorz z Kii i Evie9. No proszę bardzo, skoro z Kii, to musieli znać Stingera.
4: Czy w dzisiejszej zagadce to Sting jeździ Kia Stinger? Pozdrawiam, Bartosz Edża.
0: Pozdrawiamy, Bartoszu. Oczywiście, że tak. Sting jeździ Kia Stinger w dzisiejszej zagadce. Zenon wiedział, Konrad wiedział, Kadol, bardzo dobra odpowiedź, Kadolu. Marek z Peugeota, z Kii Stinger wysiada piosenkarz Sting, to wiedziałem ja, Olgiert z Kodiaka RS. Olgiert, gratuluję, inni też wiedzieli.
5: Według mnie to chodzi o Kia Stinger. Pozdrawiam, Jakub z BID.
0: Według mnie też o to chodzi. Bartosz z Wrocławia też odgadł, proszę pozdrówcie moją babcię Jadzie, ma dzisiaj 91. urodziny. Robię wyjątek, Bartoszu, pozdrawiam babcię Jadzie oczywiście, ale tak naprawdę, to jeżeli chodzi o to pozdrowienia, no to trzeba być szybszym. Szybszym, jakbyś był najszybszy, to byś sam mógł pozdrowić babcię Jadzie. Omen z Kastoma wiedział i odpowiedział. Andy DWR, Robert z Hiluxa, Chris, Tomek K. wpadł wreszcie na odpowiedź. Longer, Alex z Oktawii, kto jeszcze?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Gadka to Kia Stinger. Skreślamy R i jest Sting. Radek z Subaru, pozdrawiam.
0: Brawo, Radku z Subaru. Kola z Piły, Magda z Białegostoku, Tomek z Aktrosa, Kia Stinger, odejmujemy R, jest Sting, Zbyszek z Tyrona też tak uważa, Aśka z Czerwonej Mazdy, bardzo dobra odpowiedź.

0: Odpowiedź, kto był najszybszy?
1: Czyżby chodziło o kije Stinger? Pozdrawiam, Krzysiek Stigłana.
0: Krzysiek Stigłana był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a Kamil z Kijanki był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Czyli Krzyśku, Kamilu, Krzyśku Stigłana i Kamilu z Kijanki. Możecie pozdrawiać kogo chcecie, nawet babcie Jadzie. Dla wszystkich innych brawa, brawa, brawa. Pozdrawiajcie, wykorzystajcie swoją szansę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Napiszcie albo nagrajcie pozdrowienia. My dołączymy oczywiście piosenkę do waszych pozdrowień. Przypominam, Kamil z Kijanki, Krzysiek Stigłana, a teraz Policy of Truth. O, Depeche Mode co prawda, nie The Police, ale myślę, że niektórym pomogła ta podpowiedź, że ten piosenkarz znany był kiedyś policjantem. No bo był. Grał i śpiewał w The Police. 25 minut po godzinie 16 to są wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: jeszcze przychodzą odpowiedzi, mimo że już rozwiązaliśmy. Agatka z Garbusa, Emil, Magda z Kii, też wiedziała, że chodzi o Stingera i piosenkarza Stinga. No, jak ktoś ma kije, to wie. Trudna ta zagadka. Trudna ta zagadka, pisze Mateusz z Iweko. Trudna ta zagadka, ale Mateusz odgadł również. A Peter, tu szanuję naszego słuchacza Petera, bo do tej pory mówił, że łatwo, łatwo. No i ja się wyłożyłem na tej zagadce, pisze Peter. No, czyli była odpowiednio trudna. W każdym razie za chwileczkę wracamy na drogi Europy. Pamiętajcie, dziś jeszcze po godzinie 17 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej do zdobycia w Eurojeździe. A teraz jedziemy... Polska jazda teraz będzie, po Polsce.
1: Tak, wszystko się zgadza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas mamy informacje o blokadzie jednego pasa między węzłami Gdynia Wielkiej Kackiej, Gdańsk-Owczarnia, a na wysokości węzła Gdańsk-Osowa, gdzie, przypomnijmy, zderzyły się bus i samochód osobowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. No i tutaj rzeczywiście jest już spowolnienie, ale bardzo niewielkie, więc moim zdaniem tutaj już odblokowano przejazd. Oczywiście, jeśli akurat tamtędy przejeżdżacie, to dajcie nam znać. Moim zdaniem tutaj ten korek to już jest właściwie spowolnienie. To wynik popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Tak jak na przeciwległej jezdni, czyli na S6 na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia i tutaj jest spowolnienie na jezdni w kierunku Gdyni. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mamy trudną sytuację na A1C i to w tej chwili już w obie strony, no bo wcześniej mówiliśmy o tym, że między węzłami Woźniki i Pyrzowice zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowane są dwa pasy w kierunku Gorzyczek na 460 km, a teraz mamy informację o tym, że na przeciwległej jezdni na 459 km zderzyły się dwa samochody i zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic i też na wysokości węzła Woźniki, więc tutaj niestety korek na A1C jest w dwie strony. Większy na razie na jezdni w kierunku Gorzyczek właśnie, ale w drugą stronę tutaj też sytuacja może się pogorszyć. A propos A1, to także przypominam o robotach drogowych między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Tutaj na odcinku 3 km w obie strony jest zwężenie i w obie strony prowadzone są prace drogowe. W tej chwili większy korek jest na jezdni w kierunku Pyrzowic, zdecydowanie. Teraz jeszcze S7, odcinek Elbląg-Pasłęk w pobliżu Bogaczewa po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy na 11 km. Na S12 między węzłami Lublin-Tatary, Lublin-Rudnik po zderzeniu trzech samochodów osobowych i samochodu dostawczego obowiązuje zwężenie w kierunku Radomia i Warszawy na 66 km. Teraz jeszcze S1, odcinek między węzłami Buczkowice i Wilkowice, to jest województwo śląskie. 14 km, zderzyło się 5 samochodów i jest zwężenie w kierunku Bielska. Tu mamy informację, że ruch odbywa się tylko pasem prawym i rozbiegowym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy koncert życzeń. Słuchamy.
3: Serdecznie chciałbym pozdrowić rodzinę z Olsztyna i z Braniewa, no i oczywiście w imieniu innego słuchacza, babcie Jadzie. Pozdrawiam serdecznie, szerokości.
0: No to dla babci Jadzi też i dla rodziny z Braniewa.

0: Jeszcze 20 minut i będzie godzina 17. Przypominamy, cały czas Eurojazda trwa na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Konkurs.
0: Dzisiaj przejechaliśmy z Kopenhagi do Hagi, łatwo zapamiętać, prawda, ale trochę się, powiedzmy, zmęczyliśmy, trzeba odpoczynku, więc już nie będę was ciągał po tej Europie. Z Hagi przejeżdżamy do Antwerpii, czyli z Holandii do Belgii, niedaleko już. I teraz tak, trzeba policzyć, ile kilometrów zrobiliśmy dzisiaj w trasie w Eurojeździe. Jeżeli ktoś policzy, im szybciej, tym lepiej, to zgłasza się oczywiście do konkursu, a po godzinie 17 oddzwaniamy. Co zrobić, żeby się zgłosić? I żeby oddzwonić, no trzeba podać swoje imię i przede wszystkim numer telefonu, pod który mamy oddzwonić. Jeżeli ktoś chce wygrać 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej, to na pewno trafnie, dobrze, udanie policzy odległość między Kopenhagą, Hagą a Antwerpią. Czekam na wasze zgłoszenia. Przypominam, liczba kilometrów najpierw, potem numer telefonu i imię oraz albo pseudonim artystyczny, pod którym występujecie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Trzymam kciuki, czekam i jedziemy.

0: Za 12 minut będzie godzina 17. Ja przypominam, że dziś mamy Dzień Wyznawania Miłości i tak sobie pomyślałem, że mężczyźni czasem są tacy wstydliwi, jeżeli chodzi o kontakty z kobietami. Ja tak nie mam, ale wielu tak ma.
1: Tak zwani wstydliwi do kobiet.
0: Tak, tak.
1: Mam wrażenie, że słyszałam to jakoś ostatnio, wiesz?
0: Od kogo?
1: Tutaj stracać kuchni radiowej.
0: No w każdym razie są mężczyźni wstydliwi do kobiet, oczywiście, że tak. I mam na to dowód.
1: Aha.
0: Proszę bardzo, posłuchajcie, bo mężczyzna chce powiedzieć pani, wyznać coś, ale tak troszeczkę się wstydzi, tak nieumiejętnie to wyznaje. Posłuchajcie.
2: Ale ty jesteś fajna.
3: Poważnie?
2: No.
3: To znaczy jaka?
2: No, że aż mnie... W dołku ściskach sobie te pomyślę.
0: No, i teraz tak. Moje pytanie brzmi do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Jak ma na imię ta fajna?
1: Widzisz.
0: Jak ma na imię ta fajna? Jak pamiętacie, jak ma na imię ta fajna, to zapraszam do aplikacji, możecie pisać. Możemy rozgrzać sobie jeszcze szare komórki albo nagrywać. Oczywiście wiadomości głosowe, a Ewa Mierzyjewska też fajna za 10 minut. Ale nie Ewa ma na imię ta druga.
1: Nie.
0: Ewa, nie. To mogę podpowiedzieć. Jak ma na imię ta fajna, to brzmi to pytanie do was, a do Ewy pytanie, czy fajnie jest na polskich drogach? Wzdycha, czyli nie fajnie?

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo niefajnie, bo niestety nadal bardzo wiele utrudnień i tutaj mamy na przykład A1 w dwóch miejscach, tutaj na wysokości węzła Woźniki i na jezdni w kierunku Gorzyczek. Mamy informacje o zdarzeniu drogowym i na jezdni w kierunku Katowic, chociaż tutaj właściwie na jezdni w kierunku Katowic nie widać żadnego spowolnienia, więc to dobra informacja. W każdym razie na jezdni w kierunku Gorzyczek informacja o dwóch zablokowanych pasach po zdarzeniu trzech samochodów osobowych. To odcinek między węzłami Woźniki i Pyrzowice, 460 km. Mamy też informację o zdarzeniu na przeciwległej jezdni. Tu doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i zamknięty jest jeden pas w kierunku Katowic, ale tak jak mówię, w kierunku Katowic spowolnienia nie ma. Dobre informacje z A2. Tutaj między Grodziskiem Mazowieckim a Wiskitkami odblokowano przejazd w kierunku Warszawy i tak podejrzewałam, że tak już tutaj sytuacja się rozwiązała, dlatego że korek znacznie się skrócił, a już teraz praktycznie całkowicie rozładował tam wcześniej samochód ciężarowy wypadł z trasy. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, są także utrudnienia na drodze krajowej nr 10 na trasie Stargard-Suchań w pobliżu Tychowa. Po awarii samochodu ciężarowego odblokowano przejazd w kierunku Bydgoszczy na 53 kilometrze. Z kolei na A4 cały czas zablokowany jest wyjazd z Polski w kierunku Niemiec w Jędrzychowicach, a to dlatego, że między węzłem Zgorzelec, a właśnie Jędrzychowicami zderzyły się samochód ciężarowy i bus i całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Niemiec. Tutaj objazd prowadzi węzłem Zgorzelec. Teraz jeszcze S7, odcinek Elbląg-Pasłęk w pobliżu Bogaczewa. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. I na koniec jeszcze S12, odcinek między węzłami Lublin-Tatary, Lublin-Rudnik. Tu po zderzeniu trzech samochodów osobowych i samochodu dostawczego obowiązuje zwężenie. Jest zamknięty jeden pas w kierunku Radomia i Warszawy na 66 kilometrze.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: To była reklama.
5: No to posłuchajcie raz jeszcze wyznania. Przypominamy dziś dzień wyznawania miłości. Niektórzy mężczyźni są tak nieśmiali do kobiet, co zresztą słychać.
6: Ale ty jesteś fajna.
7: Poważnie?
6: No.
7: To znaczy jaka?
6: No, że aż mnie w dołku ściska, jak sobie te pomyślę.
5: No i pytanie do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Jak ma na imię ta fajna?

0: fajną, jak ma na imię tam fajna, halo, halo.
1: Witam, Tomek Zopla.
0: Cześć, Tomku.
1: Dzisiaj to macie prościutkie ten. To jest Karen z serialu Wakacje z duchami. Pozdrawiam, szerokości.
0: Ha, niby prościutkie, a wyłożyłeś się, niestety. To nic nie ma wspólnego z wakacjami z duchami, mimo że mamy wakacje. Trzeba myśleć dalej. Halo, halo.
2: To Janek Kos do Litki mówił, tu. Bo mi akcent nie pasuje. No, aha, właśnie. No, Fafik mnie poprawił. Dziękuję, Fafik. Dziękuję. A Fafik co na to? No, tak, o, właśnie.
0: Janek Kos do Litki, tak. Pojawia się też Marusia z Czterech Pancernych. Kasia z Mielca stawia na Marusię. Fafik stwierdza, że to Litka. Ani ta, ani ta, moi drodzy. Absolutnie. To nie ten film. Halo, halo.
3: Z tej strony Andrzej Gdynia Chłodniarz. Może chodzi o Anię. Pozdrawiam serdecznie cieplutko.
0: Pozdrawiam cieplutko również, oczywiście. A o Anię chodzi. Ta fajna ma na imię Ania. Jan też to pisze. Wojtek z Wrocławia też tak napisał, że ma na imię Ania. Dominik stawia na Anię, Konrad z Kaszkaja stawia na Anię, Artis Ząbek stawia na Anię, Jola i Tomek pozdrawiają z Jury Krakowsko-Częstochowskiej i też stawiają na Anię, Kadaj stawia na Anię. Ha! A to nie Ania. Nie ma na imię Ania ta dziewczyna. Raz jeszcze. Ta fajna.
4: Ale ty jesteś fajna.
5: Poważnie?
4: No.
5: To znaczy jaka?
4: No, że aż mnie... W dołku ściska, jak sobie te pomyślę.
0: No właśnie, w dołku go ściska i nie ma na imię Ania, to już wiemy. Nie jest to Marusia, nie jest to Litka, nie jest to Ania. No więc kto to jest? Jak ma na imię? Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, dawajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
6: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 18,3 niezmiennie na termometrach w Ustce i tam jest najchłodniej, natomiast w Tarnowie coraz cieplej. Już dawno minęliśmy 31, tyle zapowiadali na południu kraju synoptycy, a w Tarnowie prawie 32, 31,7 dokładnie. W ogóle na całym Podkarpaciu i w całej Małopolsce ponad 30 wszędzie. Oj, na Górnym Śląsku, Katowice, Bielsko-Biała, Żywiec, tam też ponad 30 stopni już na termometrach. Są ostrzeżenia przed burzami w tamtym rejonie Polski, więc uważajcie, jakby się zdarzą, to trzymajcie mocno kierownicę i sprawne wycieraczki się przydadzą. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a nocą także taka pogoda nas czeka. Na północnym zachodzie nocą rozpogodzenia, miejscami głównie na południu, na południowym wschodzie oraz w centrum przelotne opady deszczu i burze, nawet niekiedy z gradem. Kolejna ciepła noc przed nami, na północy co prawda 12, ale w centrum już 16 na termometrach zobaczymy dzisiejszej nocy, a na południowym wschodzie nawet 18. Wiatr przeważnie słaby bądź umiarkowany, wiał będzie nocą z południa.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze ja raz przypomnę to pytanie, jak ma na imię ta fajna. Aplikacja czeka na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Wrócimy do tego już niedługo, a tymczasem w wakacyjnym nastroju, na wysokich obrotach. Ha! Lady, Hear Me Tonight, Mojo na antenie naszej stacji. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilan.

0: No to jak ma na imię ta fajna?
1: Ale ty jesteś fajna.
2: Poważnie?
1: No.
2: To znaczy jaka?
1: No, że aż mnie w dołku ściska, jak sobie o tym pomyślę.
0: No, jak ma na imię ta fajna? Emilia Kleszczewska jest w studiu BPRK Polskiego Rady Kierowców. Też fajna, ale podpowiem wam, nie miała na imię Emilia, ta fajna. A Emilię w dołku ściska, jak patrzy na to, co się dzieje na polskich drogach, prawda?
3: Oj tak, chyba lepiej tego ująć nie mogłeś.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień
0: wyjeżdżamy,
3: dobry.
0: Wyjeżdżamy,
3: wyjeżdżamy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ano w dołku ściska, chociaż widzimy, że są dwie najnowsze informacje od służb. Te dobre z autostrady A1 i z S12. Pierwsza to węzeł Woźniki do węzła Pyrzowice na 459 kilometrze. Jest już odblokowany prawy pas w kierunku Katowic. A tam zderzyły się dwa samochody osobowe po godzinie 16. Służby na A1 zakończyły pracę i tak samo na S12. To akurat województwo lubelskie i odcinek węzeł Lublin-Tatary do węzła Lublin-Rudnik na 66 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i jeden samochód dostawczy. Jeżeli chodzi o przejazd, no to mieliście zablokowany przejazd od 15 w kierunku Radomia i Warszawy. Można już jechać. Ale cały czas są jeszcze utrudnienia na S7. To Elbląg-Pasłęk w pobliżu miejscowości Bogaczewo w województwie warmińsko-mazurskim na 11 kilometrze. Była kolizja samochodu osobowego z ciężarowym i ruch w kierunku Warszawy cały czas odbywa się wyłącznie lewym pasem. Te utrudnienia miały zakończyć się o 17, ale jeszcze nie mamy informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby tam prace zakończyły się, więc przez S7 jeszcze cały czas jedziemy trochę wolniej.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: To była reklama.
0: No to teraz wracamy do tej fajnej. Oczywiście to Karen z filmu Pan Samochodzik i Templariusze. Darek ze Skody Enyaq tak twierdzi. Darku, oczywiście to nie Karen z filmu Pan Samochodzik i Templariusze. Chociaż ona była też fajna. Maryna z filmu Janosik. Tadeusz i Leszek z Golfa. Chłopaki, mylicie się. To nie jest Maryna z filmu Janosik. Kto to jest ta fajna?
6: To oczywiście Bronka. Magda i Grzegorz.
0: Magda i Grzegorz twierdzą, że to Bronka. Ktoś ich popiera?
7: Ta postać to oczywiście Bronka z najlepszego... najlepszej komedii Chłopaki nie płaczą.
0: No nie, to nie Chłopaki nie płaczą, ale rzeczywiście Bronka. To daleko od szosa, nie Chłopaki nie płaczą. Bronka, tak, to jest dobre imię. Bronka była fajna, ale Leszek ożenił się za nią. Ania tak pisze i ma rację. Z Gawlik 9 też wiedział, Bogdan wiedział, Matek wiedział, Michał wiedział. Kto jeszcze wiedział?
8: PRK, czy ta dziewczyna miała na imię Bronka? Włodek ze Skody.
0: Włodek ze Skody, dobrze wykoncypowałeś rzeczywiście Bronka. To Robert z T6 twierdzi, że to łatwe. Bronka, pierwsza dziewczyna Leszka. Oczywiście, że tak.
9: Halo. Witam serdecznie.
0: Witam.
9: Ta fajna ma na imię Bronka z filmu, serialu Daleko od Szosy. Pozdrawiam. Krzysztof z Lexusa.
0: Krzysztof z Lexusa dobrze odpowiedział. Justyna z XMA też. Bronka. Buziaki my przesyłamy. Justyna, my też buziaki przesyłamy. Justyno. Ania z Kii pozdrawia z Bieszczad i też wiedziała, że to Bronka. Mariusz, Olka też wiedziała. Wojtek, Jola i Tomek. Admi z BWN Engineering też wiedział, że to Bronka. Kto jeszcze wiedział?
10: Cześć, to Cześć. Ze Skody.

0: mówił Leszek Dobronki z filmu Daleko od szosy.
1: Świetna odpowiedź. Dziewczyna to Bronka, w dołku ściskało Leszka, Olgierd z Kodiaka RS też wiedział. Bronka, Szymon z Nowego to Myśla i to są dla mnie zagadki, pisze Peter i odgaduje, że to Bronka. Ale ktoś musiał być pierwszy. Ania z Tarnowa była najszybsza, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. A kto nagrał pierwszy dobrą odpowiedź?
2: Witam.
1: Witam.
2: Odpowiedź na pytanie to będzie Bronka. Wojtek Volvo. Pozdrawiam.
1: Wojtek Volvo, a co tak nieśmiało, Wojtku? Przecież to jest dobra odpowiedź. Wojtek z Volvo i Ania Starnowa, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Wykorzystajcie swój czas na antenie. Brawa, fanfary dla wszystkich. Pozdrawiajcie oczywiście albo pisząc, albo nagrywając wiadomość, a my dołączymy piosenkę. A teraz dowód na to, że to Bronka. Uwaga, uwaga, słuchajcie pierwszego słowa.
3: Bronka, ale ty jesteś fajna.
4: Poważnie?
3: No.
4: To znaczy jaka?
3: No, że aż mnie w dołku ściska, jak sobie o tym pomyślę.
1: A za chwileczkę ktoś fajny wygra 300 zł. I oprócz 300 zł... Oczywiście upominki od Komisji Europejskiej do wygrania w Eurojeździe.

0: zawsze w drodze. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Zaczynamy Eurojazdę, walkę o 300 zł i upominkę od Komisji Europejskiej.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A z nami, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, Piotr, słuchacz Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Piotrze, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam, witam wszystkich.
0: Jesteś na S7, widzę, w lokalizacji twojej.
2: Nie, właśnie dojechałem do domu. Przez chwileczkę dosłownie.
0: Ale jechałeś od strony Płońska S7 do Warszawy, tak?
2: Tak, dokładnie.
0: Jak tam sytuacja na tych robotach drogowych? Dzisiaj?
2: No jak zwykle się stoi codziennie.
0: No właśnie.
2: Czy to rano, czy wieczorem, to samo.
0: No miejmy nadzieję, że jak skończą, będzie cudownie, bo później te trzy pasy robią robotę, prawda, do Płońska
2: już. Tak, to jest super. Dalej jest super.
0: No dobrze, teraz jechaliśmy z Kopenhagi do Hagi, a później do Antwerpii. Byłeś w którymś z tych miast?
2: Jednym, w Antwerpii.
0: I jak? Podobało się?
2: Bardzo ładne.
0: Bardzo
2: takie typowe miasto.
0: No dobrze, Haga i Kopenhaga też niedaleko. Też, tak. Słuchaj, ile to kilometrów zrobiliśmy dzisiaj, twoim zdaniem?
2: 956 mi wyszło.
0: Tak, jeżeli byśmy płynęli, to tak, bo tam jest taki most i można trochę nadrobić i potem, i to więcej, tak, to więcej wtedy jedziemy. Ale oczywiście uznajemy, czas na wybór pytania, na które odpowiesz. Mam nadzieję, Piotrze, trzymam za ciebie kciuki. Pamiętaj, 1,56 od pierwszego do 56 pytania możesz wybrać, ale wśród tych pytań nie ukrywam. Są łatwe, trudniejsze, podchwytliwe, mniej podchwytliwe, więc wybierz takie banalne.
2: Dobra, to wybieram łatwe czwarte.
0: łatwe czwarte. No dobrze. Słuchaj, nie wiem jak to ocenić, ale chyba łatwe. Tylko słuchaj uważnie pytania. System przypominający kierowcom i pasażerom o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa. Jest taki system w samochodach w Europie. To opcjonalne wyposażenie auta, standardowe wyposażenie nowego auta, czy opcja, którą możesz wyłączyć w dowolnym momencie?
2: Standardowy.
0: Brawo! Świetnie, bez żadnego zająknięcia, bez wahania. Brawo, brawo, brawo. Oczywiście, że tak, standardowe wyposażenie nowego auta. A wiesz, od którego roku obowiązuje w Unii Europejskiej?
2: Nie wiem, ale pewnie jakieś 90 lata.
0: Nie, 2012 dopiero. Standard, wtedy to się stało. Standardowe.

0: No, no ale te paręnaście lat ładnych, 14 już obowiązuje i no tak. Zapitamy te pasy, jesteśmy bezpieczniejsi dzięki temu. Piotrze, 300 zł, Komisja Europejska wręcza ci też upominki za pośrednictwem Polskiego Radia Kierowców PRK. Nie rozłącza się, dobrze?
1: Super, dobra, fajnie, dziękuję.
0: Trzymaj się,
1: bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, a jutro wracamy z tym konkursem i ktoś jeszcze zdobywa 300 zł.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: Tak jakoś niemrawo powiedziałem, jeszcze zdobywa. Nie tylko jutro jeszcze zdobywa, ale w przyszłym tygodniu też będzie zdobywał.

0: Już 17.30, Emilia gotowa?
1: Gotowa.
0: No to do biegu start.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Gotowa mówić o tym, że bardzo dużo się dzieje, zwłaszcza na trasach śląskich. Największe utrudnienia są na A1 z Bytomia do Częstochowy. Korkuje się też A4 w miejscowości Chechło i to trasa z Gliwic do Opola. Kolejne utrudnienia to S1 za węzłem Dąbrowa Górnicza. Kilkukilometrowy korek ustawia się do Pyrzowic czy dalej do Częstochowy. I jeśli chodzi o S1, to nie wszystko, bo kolejny naprawdę gęsty korek jest za Żywcem w kierunku południowej granicy państwa. Na A4 późnym popołudniem spore przewężenie jest na autostradowej obwodnicy Krakowa w drodze do Tarnowa. Samochody ustawiają się od Balic po węzeł Kraków Południe. No i ciasno też jest cały czas na drodze krajowej nr 47, znana trasa z Nowego Targu do Zakopanego, a w województwie mazowieckim zator mamy na S17 pod Garwolinem w kierunku Lublina i cały czas wzmożony ruch jest też w samej Warszawie, standardowo na S8 od Blizny Łaszczyńskiego do mostu generała Grotaroweckiego. W obu kierunkach podobna sytuacja na S2 na wysokości lotniska Chopina i to korek w kierunku Siedlec. Po godzinie 17 też wiemy, że było czołowe zderzenie pojazdów na ulicy Popłacińskiej w Płocku. Na miejscu trwa akcja służb, także tam też na trasie trzeba zwrócić uwagę, ponieważ mogą tworzyć się korki i najlepiej te utrudnienia omijać drogami lokalnymi. Przypominamy na sam koniec jeszcze, że korkuje się autostradowa 1 w Arlubie, Rulewo, ale też miejscowość Nowa Cerkiew. To trasa w kierunku Gdańska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Koncert życzeń jeszcze mamy. W dniu wyznawania miłości pozdrawiam najwspanialszego męża Adama, syna Łukasza, mamę Ewę, jedyne niepowtarzalne PRK, słuchaczy i kierowców. Pisze Ania, zwyciężczyni zadania obrońcę. No to my gramy dla męża Adama, syna Łukasza i mamy Ewy przede wszystkim.

0: Za 21 minut będzie godzina 18. Cały czas w kontakcie z wami, ze słuchaczkami i słuchaczami Polskiego Radia Kierowców i w każdej drogowej sprawie możecie się z nami kontaktować za pomocą aplikacji. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, taka ciekawostka. Właśnie na A4 w pobliżu Wrocławia minąłem dwie osoby na skuterze. No i tak pomykali z 85 na godzinę.
0: O, proszę.
1: Piry trochę na pocą, żeby ich wyprzedzić. Pozdrawiam, Piotr.
0: Pozdrawiam, Piotrze. Ja przypominam, że jeżeli chodzi o skuter, to jeżeli

0: Jeżeli rozwijam prędkość powyżej 40 km na godzinę, to można jeździć takimi drogami ekspresowymi i to zależy od pojemności silnika, bo te 50-tki mają całkowity zakaz wjazdu na drogi ekspresowe i autostrady. Halo, halo.
1: O, i muszę się pochwalić, że no, właśnie przed chwilą na żywo w jeździe widziałem Maybacha na bydgoskich tablicach na łącznik Długołęka S8. Pozdrawiam, Piotr.
0: Pozdrawiam, Piotrze. Maybach na bydgoskich tablicach, nie na toruńskich.

0: Czas na ostatnie w dniu dzisiejszym pozdrowienia, koncert życzeń po raz ostatni dzisiejszego popołudnia.
1: Witam, korzystając z możliwości pozdrowienia, chciałbym pozdrowić swoje dziewczyny z Kruszewca, Ewcię, Paulinkę, Ulę oraz moją wnuczkę Polę, która za 8 dni skończy roczek.
0: O!
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Pozdrawiamy i gramy dla nich.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 18, a Emilia już w studiu.
1: Jestem.
0: Proszę bardzo.
1: No nawet szybciej, bo powinna być za minutę, tak?
0: Tak.
1: Po 49.
0: Proszę bardzo, jaka szybka. W informowaniu was oczywiście o tym, co się dzieje na drogach, a dzieje się sporo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A po godzinie 17 między Sulejowem i Paradyżem w województwie łódzkim była kolizja dwóch samochodów osobowych. To 11 kilometr na drodze krajowej numer 74. Jechać można. Kierowcy prowadzeni są naprzemiennie jednym pasem, ale tam za chwilę może być korek. W Płocku na ulicy Popłacińskiej było czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych i na miejscu trwa akcja służb. To wiadomości od generalnej dyrekcji, ale nagrywają się też nasi słuchacze.
3: Miejscowość Wolanów, województwo Mazowieckie. Wypadek, ewentualnie

0: nie kolizja, delikatny korek, świeża sprawa.
1: Dziękujemy za informację, a bardzo dużo dzieje się, zwłaszcza na trasach śląskich i te największe utrudnienia są na autostradzie A1 z Bytomia do Częstochowy. Korkuje się A4 w miejscowości Chechło, to trasa z Gliwic do Opola. No i kolejna wiadomość z S1 za węzłem Dąbrowa Górnicza, jest kilkukilometrowy korek, który ustawia się od Pyrzowic do Pyrzowic, czy dalej do Częstochowy. Ale jeżeli chodzi o S1, to nie wszystko. Kolejny naprawdę gęsty korek jest za Żywcem w kierunku południowej granicy państwa, ale są też dobre informacje z tej samej trasy. Można już jechać przez Woźniki, gdzie od 16 blokowany był przejazd w kierunku Katowic po kolizji dwóch samochodów osobowych. I to nie wszystko. Jeżeli chodzi o te dobre wieści, to jeszcze S12. Tam zakończyły się prace między węzłami Lublin-Tatary do węzła Lublin-Rudnik na 66 kilometrze, gdzie była kolizja trzech samochodów osobowych i jednego samochodu dostawczego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Nawet Mariusz podrygiwał w rytm muzyki. Za pięć minut będzie godzina 18, od godziny 18 na luzie z wami Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Czyżby to moje podrygiwanie było takie, że straciłeś głowę?
0: Nie.
1: No to fajnie.
0: A wiesz, że dzisiaj, znaczy jakbym stracił głowę, to bym ci jeszcze w dzisiejszym dniu coś wyznał.
1: Lego.
0: A dziś jest dzień wyznawania miłości.
1: Super. Ja uważam, że faceci również mogą sobie wyznawać fajne rzeczy.
0: Ja uważam na przykład, że słuchaczkom, słuchaczom można wyznawać, że was kochamy, że jesteście z nami i tak
1: fajnie
0: dalej.
1: To powiedział.

0: I w taki kapitalny sposób wybrzmiało to, że na naszym redakcyjnym zegarze wybiła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zawsze po pełnej staram się przedstawić Państwu i ukazać to, co zrobili meteorolodzy, czyli najświeższe informacje o pogodzie, o aurze. W kraju na ogół jest pogodnie, w wielu miejscach może być nawet słonecznie, tylko gdzieniegdzie występują jeszcze słabe deszcze. Temperatura od 18-20 stopni w północnej części kraju do 25-28 w południowej. Wiatr wieje z kierunków zachodnich, jest słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie chwilami porywisty. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie pojawia się deszcz. Na południowym zachodzie, południu i w centrum, a także na wschodzie miejscami burze, lokalnie także z gradem. Suma wody w południowej połowie kraju, która spadnie z nieba, miejscami może osiągać nawet 15-25 mm słupka tejże wody. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, 24 w centrum, do nawet 31 na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem oraz miejscami na południu dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet 80 km na godzinę. Wysoko w górach porywy do 60 km na godzinę, a w czasie burz nawet 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No cóż za szantażysta z tego podmiotu lirycznego. Ostatni raz wierzyć, jak wierzyć, to do końca, prawda?
1: No tak, nie, no jak już się wierzy, jak się to wierzy, całym sercem.
0: Jest się z...

0: super fajną dziewczyną, to się jej wierzy i koniec. Jak wiara, to już nie ma odwrotu.
1: No, to do chyba... naszych słuchaczek, prawda?
0: No chyba, że... Chyba, że w studiu jest ze mną Emilia Kleszczewska.
1: Dzień dobry.
0: Warto wierzyć tej dziewczynie.
1: No, mam taką nadzieję, a raczej przepraszam, dobry wieczór.
0: Cały pakiet, ważnych informacji o tym, co na drogach, o tym, co się dzieje, a więc my nie będziemy mówić ani śpiewać, że ostatni raz, tylko do końca.
1: Dokładnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, przed nami dzisiaj jeszcze całkiem sporo serwisów drogowych. Przypominamy, one są co 20 minut. No i najświeższe informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Województwo Pomorskie, droga krajowa numer 20, odcinek Bytów, Miastko. A dokładniej w miejscowości Zadry na 190 kilometrze był poważny wypadek. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Już teraz wiemy, że dwie osoby są ranne, dlatego droga zablokowana jest od godziny 18 i te utrudnienia na pewno będą do 21. Też prace służb mogą się tam wydłużyć, ale drogą krajową numer 20 najlepiej teraz nie jechać. Ona jest, tak jak już mówiłam, całkowicie zablokowana. Kolejna droga krajowa to 74 w województwie łódzkim, odcinek Sulejów-Paradyż. No i tam akurat na szczęście tylko kolizja dwóch samochodów osobowych. Wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie. Te utrudnienia powinny zakończyć się już za godzinę. I jeszcze z tych nowszych wiadomości S7 Elbląg-Pasłęk w miejscowości Bogaczewo na Warmii i Mazurach na 11 kilometrze cały czas pracują służby po tym, jak samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko lewym pasem i te utrudnienia mamy już od godziny 15.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę, w dniu wyznawania miłości pozdrawiam najwspanialszego męża Adama, syna Łukasza, mamę Ewę, jedyne i niepowtarzalne PRK, czyli Polskie Radio Kierowców, to my, rumienimy się, jest nam bardzo miło, słuchaczy, z tego powodu również słuchaczom wyznajemy wszystkiego, co najlepsze, i kierowców, i oczywiście Toczka, który wita się z nami, bo już rozpoczął dyżur przy odbiorniku. I sympatycznie w tym dniu wyznawania miłości bądźmy dla siebie życzliwi, sympatyczni, tak aby nasza jazda, nasze zachowanie na drodze było właśnie takim wyznaniem. Jadę elegancko, jestem elegancki, elegancka i tego domagam się od innych uczestników ruchu drogowego.

Słuchają państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Jest 20 minut po 18. Proszę sobie wyobrazić, że 74% naszych rodaków podczas podróży wybiera sprawdzone restauracje i marki, a tylko 15% z nas woli odkrywać nowe miejsca.

0: gastronomiczne. Wynika to z badania SW Research. Niemal 70% badanych przyznaje, że w trasie większą niż na co dzień wagę przywiązuje do jakości i bezpieczeństwa miejsca, w którym je. Krajowa Izba Gospodarcza wskazuje jednak, że obecne oznakowanie autostrad i dróg ekspresowych nie daje kierowcom wystarczających informacji o usługach dostępnych przy trasie i postuluje zmiany. Badani podróżni wskazali, że 78% przynajmniej czasami wybiera miejsce postoju ze względu na obecność restauracji znanej sieci, a 23% robi to bardzo często. Jednocześnie ponad połowa respondentów, przynajmniej część decyzji dotyczących postoju, podejmuje tuż w trakcie podróży. Tak powiedzieli agencji informacyjnej Newseria Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej oraz Bartosz Brusiło, przedstawiciel sieci restauracji typu fast food.
1: Z badań wynika, że nasi podróżujący najczęściej chcą wybrać taki lokal, który znają, jeżeli chodzi o na przykład odpoczynek związany z posiłkiem. I wtedy lepiej byłoby, gdyby wcześniej mogli wiedzieć, jaka restauracja jest na przykład na trasie ich podróży, w którym miejscu.
2: 74% Polaków twierdzi, że wolą nie eksperymentować podczas podróży. Tak jak w miejscach docelowych lubią doświadczać nowych smaków, nowych doświadczeń kulinarnych, tak podczas podróży liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo i gwarancja najlepszej jakości. Im więcej informacji podróżni mają jeszcze przed zjazdem z drogi, tym łatwiej mogą zaplanować swoją podróż. Tym łatwiej mogą znaleźć restauracje, do których chcą przyjechać, dzięki czemu ich podróż jest łatwiejsza, mniej czasu marnują na poszukiwanie swojego ulubionego miejsca do odpoczynku i cała podróż jest dużo bardziej komfortowa.
1: W Europie Zachodniej najczęściej pojawiają się małe logotypy operatorów na miejscach obsługi pasażera czy też na parkingach, które mówią nam o tym, jakiej marki stacja benzynowa nas czeka, czy też jaka restauracja będzie na danym parkingu z większym wyprzedzeniem. Najczęściej są to oznaczenia dotyczące stacji najbliższej, do której się zbliżamy, ale także tej, która będzie kolejna. I w obu przypadkach pojawiają się małe logotypy operatorów, którzy są na tej stacji. Takie rozwiązania istnieją na przykład w Austrii, Niemczech czy we Francji.
0: A jak to jest u nas? Co państwo o tym sądzą? Czy państwo mają swoje ulubione miejsca w czasie podróży na to, aby stanąć, zjeść coś dobrego? Ja ze swojego doświadczenia wiem, że są takie perełki kulinarne, takie miejsca fantastyczne, w których obecność sprawia, że nasze podniebienie po prostu sięga nieba. Mam takiego kolegę, który miał okres w swoim życiu, który uwielbiał wszelkiego rodzaju rożna i grille rozstawione przy drogach. Ja nie mogłem na to patrzeć, a on to uwielbiał. Ten smak spalonego wursta robił na nim ogromne wrażenie. Czy państwo mają swoje ulubione restauracje, ulubione bary, ulubione kuchnie polowe z grochówką, bo to są różnego rodzaju miejsca. Ja mam takie fantastyczne miejsce z rybami. Niestety właściciel tego miejsca już nie żyje. Ale to miejsce, kiedyś to się nazywało Bar u Dąbka, bo to było nazwisko właściciela. Ten bar zmienił się już zupełnie, jeśli chodzi o obsadę, o szefostwo. Jest na obwodnicy Skępego, jak się jedzie na północ Warszawy. Ryba jest tam wciąż wyśmienita, a szczególnie taka ryba upieczona w zalewie octowej, coś co uwielbiam. A jadąc na południe z kolei, miałem taki swój ulubiony bar pod Wrocławiem. Jak się jechało na narty, to przed stolicą Dolnego Śląska stawaliśmy na tak zwaną świeżonkę. I zawsze ta świeżonka była tam wyborna. Więc ja takie miejsca mam. Ciekaw jestem, czy państwo mają takie swoje ulubione miejsca kulinarne na drogowej mapie naszego kraju. Jeśli tak, to proszę do nas dzwonić, proszę opowiadać nam o tym w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Powspominamy i pokażemy, cóż to za miejsca.

0: No właśnie, skończył się czas śpiewania, teraz jest czas opowiadania o tym, co dzieje się na naszych drogach. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas spore utrudnienia są w Płocku, na ulicy Popłacińskiej, gdzie było czołowe zdarzenie pojazdów. Na miejscu trwa akcja służb, to też widzimy na mapach, że tworzy się korek. W miejscowości Soczewka można zjechać na drogę lokalną i w miejscowości Łąk wyjechać na drogę krajową numer 60 i w ten sposób dojechać do Płocka, czy też ruszyć w trasę w kierunku Kutna. Jeżeli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zakończyły się prace na S7. To odcinek Elbląg-Pasłęk w miejscowości Bogaczewo. Na 11 kilometrze było zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym i ruch w kierunku Warszawy odbywał się tylko lewym pasem. Tak jak już mówiłam 20 minut temu, utrudnienia na S7 były od godziny 15, także tam dość długo państwo stali. Już można jechać S7. Cały czas są utrudnienia na drodze krajowej numer 20, odcinek Bytów-Miastko w Zadrach na 190 kilometrze. Poważne zdarzenie drogowe. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dwie osoby są ranne i dlatego droga jest cały czas zablokowana i taką sytuację mamy od godziny 18. Zaglądając jeszcze na mapy, patrzymy, gdzie jest największy korek. No i chyba to jest cały czas autostradowa obwodnica Krakowa, chociaż już ruch jest zdecydowanie lepszy niż jeszcze na przykład godzinę temu. Cały czas wolniej jednak jedziecie od węzła w Balicach do Wieliczki, a dalej w trasie do Tarnowa. Jeżeli chodzi o trasy w województwie mazowieckim, to też mamy gęsty korek na S17 na wysokości Garwolina. To trasa z Warszawy do Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wita się z nami Grzegorz, podróżujący A4. Pisze, dziś mogłaby Eliza w pełni oficjalnie wyznać miłość panu Sułkowi. Kocham pana, panie Sułku, jak to mówiła pani Eliza. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, Grzesiek z A4. Panie Grzegorzu, pewnie ma pan rację, choć to wyznanie było w każdym odcinku kilka, jeśli nie kilkanaście razy, ale ani słowem nie napisał pan o tym, gdzie ma pan swoją ulubioną jadłodajnię przydrożną, taką, z której korzysta pan w czasie podróży. Czekamy na takie państwa opowieści o fajnym, sympatycznym miejscu z dobrym jedzeniem, z którego korzystają państwo wtedy, kiedy są w podróży.

0: Jaki to piękny czas, już odpowiadam. 40 minut po 18. Prezydent zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Zdaniem przedstawicieli rządu jego decyzja uderzy w nawet 10 milionów Polaków żyjących w małych miejscowościach, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na terenie tak zwanych białych plam komunikacyjnych. Dagmara Kędzior.
1: Proponowane przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego

0: standardu transportu publicznego. Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
1: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
0: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
2: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie, a więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
0: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: A ja tak się zastanawiam, czy my, obywatele, możemy coś zrobić, oceniając tego typu postępowania. Myślę, że możemy i to bardzo dużo. Proszę sobie przypomnieć tych wszystkich polityków, którzy zabiegali o nasze kierowców głosy, kiedy deklarowali się, że pierwsze, co zrobią po zdobyciu władzy, to będzie odebranie koncesji na prowadzenie i obsługę autostrad. Jak do tej pory tylko jedna autostrada wróci za kilkadziesiąt miesięcy w nasze, czyli państwa, władanie. Moment wyborów to doskonała okazja, aby oceniać tego typu decyzje polityczne.

0: Słuchają Państwo PRK, Polskie Radio Kierowców, jest prawie 10 minut przed 19. W studiu jest ze mną Emilia Kleszczewska. Wraz z Emilią jest cały zestaw informacji o tym, co dzieje się na naszych drogach. Bezpiecznie jeżdżą dziś rodacy?
1: Bezpieczniej już na pewno. Coraz spokojniej się robi na tych trasach, no ale też już jest taka godzina, że jesteśmy po tym popołudniowym szczycie na trasach i chyba, jeżeli chodzi o przejazd, to na południu jeszcze więcej samochodów stoi albo jedzie, a jeżeli jedzie, to bardzo wolno.
0: Czyli północ, tam gdzie jeziora, czy kaszubskie, czy mazurskie, czy może jest mniejszy.
1: Tak, tam wypoczywamy, a na południu, jak widać, może mniej.
0: Praca.
1: Albo... Tak, praca. Jeszcze raz praca.
0: Szczegóły sytuacji na naszych drogach. Droga Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W takim razie, jeżeli chodzi o te południowe trasy, to cały czas dość spory ruch jest na wysokości Kątów Wrocławskich. Autostradowa czwórka, która prowadzi Was do Wrocławia, czy dalej w kierunku Opola. A w województwie małopolskim, no tak jak wcześniej, autostradowa czwórka, czyli obwodnica Krakowa. Mamy tam na pewno większy ruch w obu kierunkach, czyli w stronę Katowic i w drodze do Tarnowa. Ale i tak sytuacja już

0: Wygląda zdecydowanie lepiej niż to było jeszcze godzinę temu. Jeżeli chodzi o trasę z Nowego Targu do Krakowa, to zakorkowana jest Zakopianka na dwóch odcinkach w Libertowie, w miejscowości Gaj oraz w miejscowości Jawornik. Akurat w Libertowie i w miejscowości Gaj trwają prace służb, o czym z pewnością wiecie, bo powtarzamy to często, taką informację o tych pracach drogowych. Natomiast trasa z Nowego Targu do Zakopanego, tam jeszcze cały czas jest dość spory ruch. Droga krajowa nr 74, która prowadzi Was przez Szaflary, Poronin, Biały Dunajec, właśnie do Zakopanego. A jeżeli chodzi o informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, cały czas mamy korek na drodze krajowej nr 20 między Bytowem i miejscowością Miastko. Na 190 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu działają też służby ratunkowe między innymi, ponieważ dwie osoby zostały ranne i droga jest całkowicie zablokowana. Podobne utrudnienia na drodze krajowej nr 74 to odcinek Sulejów-Paradyż. W miejscowości Wójcin na 11 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i akurat tam prowadzeni są Państwo jednym pasem naprzemiennie. Za niedługo powinny się zakończyć te prace, ponieważ na mapach też widać, że krajówka powoli robi się przejezdna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja tylko przypomnę, że 74% rodaków podczas podróży wybiera sprawdzone restauracje i marki, a tylko 15% woli odkrywać nowe miejsca gastronomiczne. W której grupie jest nasz słuchacz?
3: Z tej strony wrócę troszeczkę do historii, podzielę to na kierunki. Wschód, zachód, północ, południe. I nie zapominajmy o tym, że przy starej dwójce, dzisiaj 92, tam chyba kilkadziesiąt zaledwie marnych kilometrów przed Świeckiem, jest miejscowość na południu od tej trasy Niedzichowo. To była słynna społemowska, tam giecowska bodajże chyba knajpa, która podawała legendarne schabowe z kapustą zasmażaną, z ziemniakami, zupy. Tam ona była uprzona, ta wiocha steroryzowana właściwie tirami kiedyś, tylko żółtymi kabinami w latach odległych, a potem przeróżnymi innymi. Natomiast jeżeli chodzi o północ, południe, to nie zapominajmy, drodzy Państwo, wspaniała redakcja i słuchacze, o Polichnie. Wiernym Polichnie, który jest tutaj kawałeczek za Piotrkowem w kierunku na Warszawę. To był pierwszy i przez wiele lat jedyny bar całodobowy z świetnym jedzeniem polskim. Galaretki, śledzie, sałatki jarzynowe, zawsze świeżutkie. Po prostu dzisiaj nadal ten obiekt istnieje tam przy tym Muzeum Gwardii Ludowej. Pierwszy raz chyba korzystałem tam w 80 albo 81 roku. No, za się wokół kręci, także to są miejsca legendarne, one powinny być wspominane i powinny być rocznice powstania tych miejsc, jeżeli jeszcze daj Boże Polichno istnieje, nie wiem o Miedzichowie. Także pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i zachęcam do wizyty w tych miejscach, bo po prostu odetchniecie legendą i zjecie na pewno coś wspaniałego, co Wam będzie smakowało w kategorii oczywiście świetnej polskiej kuchni. Wszystkiego dobrego.
2: Bardzo dziękuję. No, walca aż miło posłuchać. Czekamy na inne Państwa opinie o tym, gdzie można dobrze, sympatycznie teraz, w sytuacji, kiedy mamy super fajne odcinki dróg, super dobre, super bezpieczne, super odnowione. Może są takie miejsca, które Państwo lubią.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do końca dnia przed nami zachmurzenie umiarkowane w całym kraju i czasami nawet duże. Przelotnie pojawia się deszcz na

0: południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Miejscami mogą przytrafić się także burze, lokalnie nawet z gradem. Suma wody w południowej połowie kraju to słupek wysokości od 15 do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, 24 w centrum, do 31 stopni na południu. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Elektronik skradli Ewie. Ja to tak słyszę, natomiast w tekście jest zupełnie, zupełnie inaczej. W studiu Emilia Kleszczewska i kolejna porcja najważniejszych informacji dla tych, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S1, tutaj chyba najpoważniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o utrudnienia na trasach w całej Polsce, ponieważ mamy dość długi korek. Jeżeli wyjeżdżacie z Żywca i kierujecie się właśnie w kierunku granicy państwa tak naprawdę, to w obu kierunkach jest ten korek, także do Katowic, także warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli jedziecie do Wrocławia, to na A4 cały czas mamy przewężenie autostrady A4 na wysokości Kątów Wrocławskich, zaczynają się te utrudnienia. No i obwodnica Krakowa, A4, chociaż tam już sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Nieco większy ruch jest na wysokości węzła w Balicach. Jeżeli chodzi o informacje od służb, to cały czas blokowana jest droga krajowa numer 20 na odcinku Bytów-Miastko. Tam na 190 km w województwie pomorskim zdarzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne i droga jest zablokowana od godziny 18. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 20. I droga krajowa numer 74 w Łódzkiem na odcinku Sulejów-Paradyż, tam na 11 km.

0: Rzeszy zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście nie ma osób rannych, jest to tylko kolizja. Jeżeli chodzi o przejazd, to prowadzeni są państwo jednym pasem naprzemiennie. A jeżeli chodzi o pracę służb, takie trwają na przykład na S3, to węzeł Polkowice Północ do węzła Lubin Północ, województwo dolnośląskie, gdzie trzeba zwolnić do 80 km na godzinę i te utrudnienia, te prace potrwają jeszcze do godziny 23. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu, ale jak zawsze dostępna też jest nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Był telefon, a teraz informacja z aplikacji. Aplikacja, w której informują nas państwo o tym, gdzie przy drodze można zupełnie przyzwoicie i sympatycznie i dobrze zjeść. Dobre jedzenie na trasie, na S7, niedaleko Elbląga jest bar Okoń. Tu brzuchy na pewno będą zadowolone. Pozdrawiamy Monika i Piotr z Kupry. Dziękuję za informację. Czekam na więcej takich historii, takich nazw dobrych miejsc z dobrym jedzeniem. Może kiedyś zrobimy poradnik, może nie żywieniowy, ale poradnik dobrych miejsc z jedzeniem przy naszych drogach, poradnik PRK.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.
1: Znowu dzwonił do mnie w nocy i wysyłał wiadomości.

0: Słuchają państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Zaczęliśmy od jedzenia, a teraz będzie... Jedzenie nie, teraz będzie o... Będzie samo gęste, tak powiem, ale o tym wszystkim, co dotyczy naszych aut, naszych pojazdów. W naszym studiu Krzysztof Dubis, właściciel warszawskiego serwisu Moto Ewolucja. Witam pana, panie Krzysztofie.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Wróciliśmy z urlopu, bo to już można powiedzieć, że połowa sierpnia to jest ten czas, ale jeszcze jestem państwu winien jedno wyjaśnienie. Wraz z nami w studiu, poza panem Krzysztofem, dwoje młodych przyjaciół motoryzacyjnych. Chłopiec i dziewczynka, przedstawcie się. Zaczynamy od dziewczyny.
2: Lena Dubis.
0: Lena Dubis i...
3: Michał Dubis.
0: I Michał Dubis. Lubicie samochody czy motocykle? Co bardziej?
3: Motocykle. A ja wolę auto.
0: Wolisz samochody. No i wszystko mamy wyjaśnione. To teraz pytanie do pana Krzysztofa Dubisa. Pan naprawia samochody czy motocykle również?
1: Głównie samochody. Specjalizujemy się w samochodach i samochody. Motocykle bardziej dla pasji. Dla hobby.
0: A, czyli też pan jeździ?
1: Jeżdżę.
0: Okej. Okay. A jakim sprzętem?
1: Ja jeżdżę KTM-em XC. Bardziej czyli... preferujemy offroad. Tak. Z synem. Córka też próbuje.
0: No to mięśnie trzeba dobre mieć, żeby utrzymać taki, bo KTM to potwór jest, jeśli chodzi o, takie różne rzeczy jak wspinanie czy zjeżdżanie ze wzniesień, ale gratuluję pasji, bo jest to super sprawa. Na motocyklu można różnie

0: różne rzeczy kapitalnie wykonać i to daje potem doskonałe poczucie, jak jedzie się normalną drogą, turystycznie, tak. po takiej przygodzie adventure, to jest coś niesamowitego. Ale wracamy do tego gęstego. Proszę mi powiedzieć, czy jest coś charakterystycznego w naprawach, które wykonuje pan wczoraj, przedwczoraj, będzie pan robił jutro, pojutrze, teraz właśnie w połowie sierpnia. Ludzie wrócili z urlopów i wstawiają samochody i co tam najczęściej jest do zrobienia?
1: Najczęściej z takich samochodów, które wracają właśnie z takich urlopów, wyjazdów, mamy do czynienia z takimi bardzo prostymi rzeczami, jak na przykład piasek w zamku, zablokowany bagażnik, bo z plaży dzieci wnoszą różne zabawki, artykuły, zablokuje się bagażnik, da się otworzyć bagażnika. Częste problemy są na przykład związane z tym, że tuż przed samym wyjazdem na wakacje kupujemy w pośpiechu bagażnik rowerowy, bagażnik dachowy, montujemy to w pośpiechu, przyjeżdżamy, wracamy, a tu tak, hak niedokręcony, relingi niedokręcone, coś tam stuka, coś tam trzeszczy. Takie drobne rzeczy, ale dosyć istotne. Pojawiają się problemy związane z tym, że było bardzo ciepło, wysoka temperatura. Silniki zużywają, mówmy się, olej. Coraz częściej ta kontrolka mi się zapaliła, trzeba mi sprawdzić. Brakło mi płynu chłodzącego, zapaliła mi się kontrolka. Są to tego typu usterki, które po prostu wysoka temperatura, długa jazda pod stałym obciążeniem, szybko weryfikuje. Zużycie opon, jesteśmy załadowani, bagażnik, czasami przyczepka, duże obciążenie, niewłaściwe ciśnienie w oponach, opony wycięte, wyząbkowane, często poprzebijane, bo spróbowaliśmy jechać na dziką plażę, na coś. Więc takie przygody mają miejsce.
0: Czy teraz jest większy ruch aniżeli przed wakacjami, czy raczej zostawiają klienci to na późniejszy czas, te małe naprawy?
1: Różnie, w zależności od intensywności, jakby inaczej, od uciążliwości usterki. Teraz jest taki czas, że już ludzie zaczynają myśleć o 1 września, są priorytety, ale mimo wszystko są usterki, które są uciążliwe. No, zabrakło mi klimatyzacji w samochodzie w połowie drogi, minął przegląd, trzeba serwis wykonać, bo zrobiliśmy za długi dystans, nie zrobiliśmy serwisu przed wyjazdem, co też jest dużym błędem, bo już olej wyeksploatowany, robimy 3000 w trasie, gdzie już olej przyjechał, dajmy to 10-15 tysięcy.
0: Właśnie, ta teoria long life'u, prawda, czyli oleje długodystansowe, zapisy w naszych książkach gwarancyjnych długodystansowe, że można na przykład 30-45 tysięcy zrobić na jednym wlaniu oleju. Niech mi pan powie, czy to z pana punktu widzenia ma to sens?
1: No zdecydowanie nie. No oczywiście, że także tutaj te wyniki long life świetnie wyglądają w Excelach, w oszczędnościach długodystansowych, pokazywane jakby koszty eksploatacji takiego pojazdu, ale fizycznie mają bardzo zły wpływ na pojazdy.
0: Wynika
1: nasze.
0: Z tego, że w takim razie rynkiem motoryzacyjnym, rynkiem serwisowym rządzi to wszystko, co jest autem firmowym.
1: Autem firmowym i też auto jest jakby bardzo mocno skalkulowane na ten okres 3 lat takiej eksploatacji. Producenci bardzo się skupiają na tym pierwszym okresie po prostu eksploatacji pojazdu, żeby tutaj zapewnić specjalistyczne normy, żeby się atrakcyjnie było dla oferty, dla floty, jak najbardziej.
0: Firma X kupuje, powiedzmy, 300 pojazdów, prawda? Są to jakieś tam samochody Y i te samochody Y po 3 latach trafiają do takich jak ja, Kowalskich, Dąbrowskich, prawda? Kupujemy auto po 2 latach użytkowania przez firmę. Auto ma przebieg około 180-220 kilometrów. 3 przeglądy.
1: No jak nie, się uda.
0: Jak się uda, tak? Jak się uda. No i co wtedy? Czy ja taki samochód firmowy ma w moich rękach rację bytu, czy nie ładowałby się pan w to?
1: No i teraz jest bardzo różnie, bo są firmy flotowe, które na przykład raczej starają się utrzymać te samochody w bardzo nienagannym stanie, a są firmy flotowe, bo często odkupujemy to auto z jakiejś tam floty, eksploatacji takiej właśnie dużego, jakby powiedzieć, gracza. Który trzyma się ściśle interwałów. I to na przykład może być tak, że w twoim przypadku to może być pierwsza wymiana filtra powietrza.
0: Przerażające.
1: Tak, dokładnie tak. A objętość filtra powietrza nie jest tak duża, żeby pomieścić. Nieraz jak wyciągniemy taki filtr z pewnych marek, które są malutkie, powierzchnia chłonna jest bardzo mała, znaczy filtracyjna, przepraszam, jest bardzo mała i wyciągamy, a on po prostu jest zatkany.
0: Tak. No bo co tam ma filtrować, jeżeli to ten filtr

0: silnik powiedzmy około 2 litrów, a ten filtr jest odpowiednikiem małej puszki napoju słodkiego.
1: Może nie aż tak ekstremalnie, ale faktycznie, że są silniki, które potrafią być naprawdę zaskakująco mały filtr, pomimo swojej dużej pojemności i mocy.
0: Pan, jeżeli kupuje auto, kupuje pan auto z salonu czy auto używane?
1: Osobiście?
0: Tak, pytam się o pana prywatne samochody.
1: No to nigdy nie kupuję samochodów po flotowych, po leasingowych, po jakichś dużych firmach.
0: I wszystko na ten temat.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, zbliża się 11:30. Do studia dotarła Emilia Kleszczewska.
1: Jestem, melduję się.
0: Czy ty leciałaś kiedyś balonem?
1: Nie, prawie leciałam, ale nie poleciałam. Ale marzy mi się.
0: Prawie robi różnicę, to...
1: Polecimy kiedyś?
0: Musisz mi zaufać i kto wie, czy nie spełnię twojego... Jest to marzenie?
1: Dobrze, to rozumiem, że mam powiedzieć, że jest bardzo dobrze na drogach i w nagrodę dostanę lot balonem.
0: Nie, nie. Takiego przekupstwa nie będzie.
1: Nie?
0: Mówiliśmy Szkoda. O wierze, o tym, że trzeba sobie zaufać.
1: No
0: i wówczas będziemy dyskutować o balonach.
1: To wierzcie mi, że jest dobrze na drogach.
0: Emilia Kleszczewska i najważniejsze informacje z polskich dróg.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No bo dobrze jest na drogach już naprawdę na niewielu autostradach, trasach ekspresowych zwalniacie. Tak jest na autostradowej czwórce przed wjazdem do Wrocławia, ale to już są naprawdę tylko niewielkie przewężenia tej autostradowej czwórki. Dalej na wysokości miejscowości Chechło. No i tam troszkę większy korek jest z Katowic do Wrocławia. Widzimy też na mapie, że jest jakieś zdarzenie drogowe. Jeżeli wiecie, co się tam

0: dzieje w miejscowości Chechło. Dajcie nam znać. Numer znacie, ale powtórzymy. 22 513 11 11, ale dostępna jest cały czas nasza aplikacja mobilna. Kolejne nie korki, tylko właśnie raczej spowolnienia są na autostradowej czwórce na wysokości węzła Balice w drodze do Tarnowa, chociaż tam już też kierowcy przejeżdżający przez obwodnicę nie mają większych utrudnień. No i jeszcze w Garwolinie trasa S17 to odcinek Warszawa-Lublin. Trwają prace służb, dlatego mamy 4-kilometrowy korek. Można oczywiście S17 cały czas omijać. No i kolejne dobre informacje są z drogi krajowej nr 74 województwo łódzkie, odcinek Sulejów-Paradyż. Tam w Wójcinie zakończyły się już prace służb, a przypomnijmy, po kolizji dwóch samochodów osobowych prowadzeni byli państwo jednym pasem naprzemiennie. Przypominamy, że podobnie dobre informacje są z województwa pomorskiego na drodze krajowej nr 20 między Bytowem i miejscowością Miastko, a dokładniej w Zadrach zderzyły się dwa samochody osobowe. Tam dwie osoby zostały ranne i od 18 pracowały służby na drodze krajowej nr 20. Te utrudnienia miały potrwać do 21, no ale jak widać i słychać, już można przez krajówkę jechać. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My tu sobie o motoryzacji z rodziną Dubisów prowadzimy rozmowę, ale proszę państwa, okazało się w naszej rozmowie poza anteną, że rodzina Dubisów ma niesamowite hobby. Proszę sobie wyobrazić, no, kto zgadnie, mają państwo na to tyle czasu, ile zajmą nam najbliższe dwie piosenki.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Państwo, nasi słuchacze są niesamowici. Zadałem pytanie, na jaki temat możemy przejść z napraw samochodowych, z działalności warsztatu, bo przypomnę, że naszymi gośćmi jest dziś rodzina państwa Dubisów, pan Krzysztof, Lena i Michał Dubisowie, a pan Krzysztof jest właścicielem warszawskiego serwisu Moto Ewolucja. No i zaczęliśmy od silników, piasku w zamkach, a teraz zadałem pytanie, na jaki temat, na jakie hobby pana Krzysztofa i jego rodziny przejdziemy i proszę, jest odpowiedź. Obstawiam baloniarstwo, skoro redaktor wspomniał o możliwości spełnienia marzenia. Panie redaktor, pozdrawiam serdecznie, Tomek w Siedlce. Panie Tomku, fanfary, konfetti, to wszystko, co jest możliwe dla pana. Jeśli na...

0: I wyśle mi pan, czyli tą samą drogą, którą przysłał pan tą informację, swój adres, to stanę na głowie, aby jakiś sympatyczny upominek z niewielkiej szafy Polskiego Radia Kierowców dla pana wyłuskać. Pan Tomek z Siedlec, czekam na pański adres, a my wracamy do naszej rozmowy. Panie Krzysztofie, baloniarstwo to państwa hobby, a takim uwieńczeniem tego hobby będzie niesamowita rzecz, bo jesteście państwo organizatorami pierwszych w Polsce mistrzostw świata baloniarskich.
1: Tak, tak, które odbędą się w Polsce. Notabene największa impreza w Polsce tego typu w historii sportów lotniczych, czyli lotniczych baloniarskich, na którą bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Gdzie to będzie i
1: Krosno.
0: Kiedy?
1: Krosno, 18-26 września. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na przedstawienie.
0: Niech mi pan to wyjaśni, bo ja pamiętam, że tak, Puchar Gordon Bennetta, ale to nie są mistrzostwa świata. Puchar Gordon Bennetta to była taka najznamienitsza impreza baloniarska, prawda? W której nasi baloniarze zdobywali ogólnie, ten puchar.
1: Tak, ogólnie polscy baloniarze są najwyższej klasy pilotami światowymi, którzy naprawdę liczą się w tym świecie bardzo poważnie.
0: To teraz jeśli chodzi o prestiż, Mistrzostwa Świata czy Puchar Gordon Bennetta, co jest wyżej?
1: Chyba to by ocenić indywidualnie jakby preferencje pilota. Bo w innych warunkach jakby odbywa się ten Puchar Bennetta, a w innych warunkach będą się odbywać loty Mistrzostw Świata, właśnie te 26 balonów w Krośnie, które się odbędą.
0: 26 Mistrzostwa Świata i to będzie...
1: zawody balonowe, a pierwsze Mistrzostwa Świata. To są 26 balony w Krośnie, czyli przez 26 lat je organizujemy.
0: W Krośnie?
1: W Krośnie i federacja...
0: Po raz pierwszy będą one mistrzostwami świata. A ile razy już Mistrzostwo Świata się zdobywało?
1: W Polsce?
0: Nie, w świecie.
1: Ja nigdy.
0: Okej. Okay. Jak to się stało, że państwo zdobyli możliwość organizowania takiej imprezy? Bo to pewnie Międzynarodowa Federacja Sportów Baloniarskich, taka balonowa FIFA, tak?
1: Tak, można tak ująć, taka balonowa FIFA przyglądała się naszej imprezie przez wiele lat. Zdobywaliśmy bardzo dobre opinie, bardzo dobrze zorganizowane zawody na wysokim poziomie, dobrzy sędziowie, trudne konkurencje, bo w ogóle bardzo trudny teren do lotów dla baloniarzy. Ponieważ będziemy startować na Podkarpaciu, gdzie pogoda jest bardzo niestabilna, prądy powietrzne są bardzo różne, na różnych wysokościach, bardzo nieprzewidywalne, więc to powoduje, że ta impreza jest bardzo trudna. Nie każdy pilot sobie radzi w tych warunkach.
0: Ja pana pytałem o to, czy ma pan motocykl, pan mi powiedział, tak? Czy ma pan balon swój?
1: Nie.
0: a lata pan jako pilot balonowy?
1: Nie, nie, nie. Nie jestem pilotem. Jestem bardziej od kwestii organizacji. I tu jest jakby się przy tym bardzo dobrze realizujemy. No, to jest sport, który wymaga... To osoba, która wypełnia baloniarstwo, musi być mocno związana z lotnictwem. Musi to być jego styl życia. Po prostu, krótko mówiąc.
0: Trzeba umieć nawigować, trzeba znać się na pogodzie.
1: Tak, bardzo często. No, to są ludzie, którzy latają często zawodowo, na dużych maszynach, na mniejszych, sportowo, a to traktują też jako bardzo rekreacyjnie, dlatego to trzeba tym żyć. Trzeba być tym cały czas, całym ciałem, całym sobą.
0: Skąd w pana rodzinie, w rodzinie Dubisów wzięła się ta pasja związana z baloniarstwem? Nie z lataniem, ale z organizowaniem tego typu imprez.
1: A wszystko się zaczęło od mamusi, czyli od teściowej.
0: Pięknie powiedziane, mamusia.
1: Dokładnie tak, ponieważ ona jakby rozpoczęła, czy nie ona, jej koleżanka rozpoczęła organizację tej imprezy 26 lat temu.
0: W Krośnie.
1: W Krośnie. No niestety na skutek choroby nowotworowej zmarła. I została dla niej otworzona właśnie specjalnie fundacja imieniem Bogosławy Nikiel Ostrowskiej, Fundacja Otwartych Serc. I ta fundacja kontynuuje pamięć tej pani Ostrowskiej poprzez właśnie organizowanie imprez balonowych w Krośnie, które się odbywają cyklicznie co roku. Zazwyczaj była to majówka. Na dzień dzisiejszy dla jakby wymogów Mistrzostw Świata ten rok był jedyny, który przynieśliśmy na wrzesień Mistrzostwa Świata. Dlatego, że one będą długo, bo to będzie 7 dni zawodów.
0: w maju nie dałoby rady rozegrać takich zawodów.
1: Nie dalibyśmy rady.
0: Inne wiatry, inna pogoda.
1: No niestety dużo czynników. Już nie chciałbym wchodzić w technikalia, ale ta pogoda...

0: Właśnie wrzesień był bardziej odpowiednim terminem, znacznie pod względem sportowym.
1: I te krośnieńskie zawody, które będą rozegrane między 18 a 26 września, to będą zawody, które będą pierwszymi w Polsce mistrzostwami świata.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Ilu będzie uczestników? Ile balonów?
0: 120 załóg sportowych.

0: 70 balonów, będzie to nieprawdopodobny widok. I szum, i palniki, i temperatura, i świat. No coś wspaniałego.
1: Najwięcej balonów, których widziałem, to było kilkadziesiąt. W ubiegłym roku nad Grudziądzem widziałem kilkanaście. Coś tam się na lotnisku grudziąckim działo. Tak. Widziałem te kilkanaście balonów, ale 130, a być może jeszcze trochę więcej. Coś niesamowitego.
0: Tak, tak, tak.
1: Oj, wydaje mi się, że jeszcze raz pana poprosimy, żeby porozmawiać o tych mistrzostwach świata w Krośnie. Proszę państwa, 18-26 września, Krosno. Pierwsze mistrzostwa baloniarskie w Polsce. Mistrzostwa świata. A nasz gość, pan Krzysztof Dubis, będzie te mistrzostwa organizował. Myśl.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Jest 10 minut przed 20. Do studia dotarła Emilia Kleszczewska. Jeszcze nie w balonowym koszu, ale już widzę te rozmarzone oczy.
1: No tak.
0: Już widzę komandora, który wita gorąco na łąkach podkrośnieńskich. Komandor, dobrze mówię, panie Krzysztofie? Gość, który organizuje taką imprezę, to jest komandor?
2: Kurczę.
0: Dobra,
2: ja myślę, że skromnie, organizator.
0: Organizator, okej. Okay. Na wielkich imprezach, w których my jako radio uczestniczymy, to szef imprezy to komandor, choćby komandor Biegu Piastów wieloletni Julian Gozdowski, choćby komandor, to już dorzucam od siebie, komandor wielkich imprez na Zamku w Golubiu, Dobrzyniu, Zygmunt Kwiatkowski, pierwszy rycerz Rzeczpospolitej. Och... Wspomnienia. Emilia Kleszczewska w naszym studiu i rzecz będzie o tym, co dzieje się nie na niebie, a na naszych drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż ja tu już jestem trochę rozmarzona, jeżeli chodzi o ten lot balonem. No ale rację, trzeba wrócić na trasy, chociaż tych utrudnień już nie mamy raczej. Niewielkie przewężenia są na autostradowej czwórce. To kilka odcinków, między innymi trasa przed wjazdem do Wrocławia na wysokości Kątów Wrocławskich. Przewężona jest też trasa z Gliwic do Opola. Na mapach widzimy, że jest tam zdarzenie drogowe. Jeżeli wiecie, co tam się dzieje, to dajcie znać 22 513 11 11. Więcej samochodów ustawia się przed

0: węzłem w Brzęczkowicach, a w kierunku Krakowa. Natomiast w województwie śląskim kolejny odcinek i korek jest na trasie S1 między Żywcem i Węgierską Górką i tyczy się to trasy w obu kierunkach. Na trasach mazowieckich korkuje się cały czas S17, gdzie prowadzone są prace drogowe. Kierowcy zwalniają na wysokości Garwolina i to trasa w kierunku Lublina. S8 za Wyszkowem w Mostówce. Podobna sytuacja, trwają prace drogowe i jest przewężenie w kierunku stolicy, ale są też dobre informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Można jechać przez drogę krajową numer 74 przez województwo łódzkie. Między Sulejowem i Paradyżem była kolizja dwóch samochodów osobowych i można jechać w obu kierunkach. I jeszcze województwo pomorskie. Tam udało się szybko usunąć szkody po wypadku na drodze krajowej numer 20. Także do Bytowa i do miejscowości Miastko można już jechać.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A ja wracam do naszego mini konkursu. Pan Tomasz Siedlec odpowiedział na PRIF. Mam te dane, o które prosiłem. Bardzo dziękuję. Teraz jeśli chodzi o dużo większy konkurs, spełnianie marzeń naszej uroczej współpracowniczki, czyli Emilii, to wydaje mi się, że jeżeli my jako radio otrzymamy zaproszenie od komandora Mistrzostw Świata pierwszych krośnieńskich na zawody balonowe, na pewno wyślemy tam swojego reportera. Kto wie, czy takim reporterem nie zostanie Emilia. I wtedy myślę sobie, że przynajmniej męskie załogi z tych 130 balonów będą prosiły się o to, aby taka reporterka mogła się z nimi przelecieć, prawda?
3: Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej zadbamy, wybierzemy odpowiedniego pilota.
2: Lot załatwiony. Nawet pilot załatwiony.
3: Oczywiście.
2: Przyznam się państwu, że chciałbym mieć też takie fajne możliwości. O proszę, tu teraz się odzywają w słuchawkach, drodzy państwo, drodzy nasi słuchacze, cała masa chętnych do tego, żeby wziąć udział w Mistrzostwach Świata. Trzeba mieć balon, trzeba mieć kosz, trochę lin. To są balony na ciepłe powietrze?
3: Tak, tak, oczywiście. Na
2: czyli piec powietrze. Do rozgrzewania powietrza w tym balonie. No i jakąś fantazję, żeby ten balon pięknie wymalować. Ach, sport niesamowity.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, spoglądam na nasz zegar, który wyznacza nam 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do końca dnia zachmurzenie w kraju małe i umiarkowane. Zdarza się również i duże. Przelotnie pojawia się deszcz na południowym zachodzie, południu i w centrum, a także na wschodzie miejscami burze. Lokalnie te burze mogą być z gradem. Może spaść od 15 do 20 mm wody. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, po 24 w centrum i 31 na południu. W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W północnej połowie kraju możliwe także rozpogodzenia. Miejscami przelotne deszcze, a na południu częściowo w centrum i wschodzie także burze. Początkowo te burze lokalnie mogą pojawić się z gradem. Suma wody, która spadnie od ziemi ludzkiej po Lubelszczyznę, to nawet 40 mm słupka wody. Na Śląsku i miejscami w Małopolsce nawet 50 mm wody. Nad ranem na Podlasiu i północy Mazowsza lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 12-13 stopni na północy i zachodzie, 15-16 w centrum, po 18 stopni lokalnie na południowym wschodzie. Taka będzie noc.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 20 w naszym studiu, oczywiście Hi-Fi Superstar, Emilia Kleszczewska i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o utrudnienia, to więcej samochodów ustawia się na autostradowej czwórce w trasie z Krakowa do Katowica, dokładniej przed węzłem w Brzęczkowicach. I tutaj tworzy się korek, chociaż nie widzimy, żeby było jakieś zdarzenie drogowe, to dokładniej za węzłem Jeleń. I to nie wszystkie informacje, jeżeli chodzi o korki, bo takie są cały czas jeszcze w województwie mazowieckim na wysokości Garwolina. Trasa S17, nic się nie zmienia, to cały czas ten odcinek z Warszawy do Lublina. I jeżeli chodzi o utrudnienia, to w tym momencie stoicie w 4-kilometrowym korku. Tak wygląda ta sytuacja na S17. I cały czas przewężony jest przejazd przez S8. Tam jest dość ciasno na wysokości Mostówki i miejscowości Niegów. To trasa, która was prowadzi z Wyszkowa do stolicy. A w samej Warszawie już jest naprawdę bardzo dobry przejazd. Odkorkowana jest ekspresowa 8 w obu kierunkach, czyli do Łodzi i do Białegostoku, chociaż cały czas kierowcy jeszcze ustawiają się na drodze krajowej numer 7, to dojazd do stolicy przez Dziekanów Leśny i Łomianki. I dawno nie sprawdzaliśmy trasy z Nowego Targu do Zakopanego, a droga krajowa numer 47 to dalej spory ruch w Szaflarach i w Poroninie.

0: Chociaż zdecydowanie więcej samochodów ustawia się jeszcze w samym Zakopanem na drodze wojewódzkiej numer 958. Tam można powiedzieć, że jest cały czas zator w centrum miasta i tak jest do Ronda Solidarności właśnie na ulicy Nowotarskiej, chociaż korek mamy też w Alei 3 Maja. Także to informacja dla tych, którzy są teraz na wakacjach akurat w Zakopanem. Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką numer 216, to jest też korek od właśnie miejscowości Rozewie do Władysławowa, chociaż dalej też Jastarnia, Jurata, Chałupy, Hel. Tutaj jedzie się zdecydowanie dłużej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.
3: A ja tylko przypomnę, że słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Jest 13 minut po 20. Czekamy na Państwa informacje o fajnych miejscach, gdzie można sympatycznie i porządnie zjeść przy drodze. Czekamy na Państwa informacje o tym, co sądzą Państwo o naprawie auta po sezonie urlopowym. No i już wiemy, że od 18 do 26 września w Krośnie mistrzostwa, pierwsze mistrzostwa świata balonowe. Pewnie tam będziemy.

Perka, Polskie Radio Kierowców 20. Już chciałem za daleko się posunąć. 16 minut po 20. Wracamy do rozmowy z naszym przemiłym gościem, Krzysztof Dubis, warszawski serwis Moto Ewolucja. Rozmawiamy, zaczęliśmy.

0: naszą rozmowę od tego, z czym najczęściej my, kierowcy, wracamy do serwisów po wakacjach, po urlopowaniu. I teraz pewnie warto też pomyśleć o tym, jak przygotować auto do jesiennej szarówki.
1: No i do jesiennej szarówki, myślę, że też do sezonu szkolnego, bo wiele samochodów po przerwie wakacyjnej mamy i tak dalej, wyjadą na ulicę. A tak, tam się okażą rozładowane akumulatory. Przebita opona.
0: Zgodzi się pan z taką teorią, że akumulator powinno się przynajmniej dwa razy w roku naładować, poza tym, co robi nasze auto, czyli że sam doładuje w trakcie długiej trasy, ale żeby tak wiosną i jesienią, czyli przed sezonem urlopowym letnim i przed sezonem urlopowym zimowym, naładować go porządnie.
1: Zdecydowanie tak. Jedną z najpopularniejszych usterek, które występują statystycznie, to są awarie właśnie akumulatorów w samochodach osobowych. Jest to niezwykle ważne urządzenie, bo bez niego czy współczesnych samochodów nie uruchomimy. I ładowanie jakby prostownikiem, oczywiście nietradycyjnym. Tu musimy już pamiętać, że wszystkie akumulatory w naszych współczesnych samochodach są w technologii AGM, FB, wymagają ładowarek mikroprocesorowych, które dostarczają jakby prąd ładowania w sposób inteligentny tego akumulatora. I tak, ładować na pewno przynajmniej dwa razy w roku, a na pewno w okresie jesiennym przed zimą zdecydowanie tak.
0: Pan w pewnym momencie zaczął mówić takim językiem dla mnie zupełnie nieprzystępnym. Dlatego chciałbym rozjaśnić te sprawy związane z ładowaniem akumulatorów. Czyli jak mam nowoczesne auto, które ma ładnych, ma kilka lat, nowoczesny samochód, żeby nie powiedzieć, że super nowoczesny, i ten samochód ma akumulator bardzo potrzebny, bo wystarczy kilka dni postoju i auto może nie odpalić, bo jest w tych nowych autach tyle urządzeń, które biorą z akumulatora, czerpią, że 4-5 dni i auto może nie odpalić. Ja pamiętam czasy, gdzie autem się wyjeżdżało na 2 tygodnie na narty i to auto stało w zaspie, po czym diesel pięknie odpalał i się wracało do domu. Dziś to jest niemożliwe.
1: No, może aż tak bym ekstremalnie do tego nie podchodził, ponieważ...
0: Wiem, co mówię, bo przeszedłem to na
1: oczywiście,
0: swoje...
1: doświadczenia są różne, ale też producenci troszeczkę dbają o tę sytuację, bo faktycznie pobór prądu w samochodach, nawet w stanie spoczynku współczesnych, jest dość wysoki, to fakt.
0: I teraz, dlaczego ja o to pytam i dlaczego opowiadam tę historię? Bo pan powiedział o jakimś specyficznym rodzaju akumulatora i to był dla mnie ten język taki fachowy, który niewiele mi mówi, ale do tych współczesnych aut taki akumulator, który kupię w sklepie uznanym za delikatesy, to nie ma co.
1: Nie warto.
0: Nie warto.
1: Nie warto.
0: Czyli za 60-70 zł prostownik to nie jest dobra rzecz.
1: Nie, to też tak nie można powiedzieć, ponieważ może być nawet tani prostownik, tylko grunt, żeby on był tak naprawdę jakby mikroprocesorowy, czyli prostownik, który dopasowuje ładowanie i nie jest to jednostajne ładowanie, tylko jest podzielone na fazy, czyli faza zbudzenia, prądu ładowania, stabilizująca i potem podtrzymania. Takie upraszczając, oczywiście tak, nie tutaj to na miarę możliwości. Więc musimy to mieć tylko na względzie, bo zwykły transformatorowy prostownik do tradycyjnych akumulatorów ok, ale musimy go kontrolować, bo możemy przegrzać akumulator. Może taki akumulator doprowadzić do wybuchu, ponieważ jak go przeładujemy, wydziela się wodór. Jest to bardzo niebezpieczne, zwłaszcza akumulatorach kwasowych. W przypadku akumulatorów AGM ich moc rozruchowa jest bardzo duża, ich pojemność jest bardzo duża. Jakbyśmy go tak ładowali takim prostownikiem transformatorowym, przeładowali, to gwarantowana nawet eksplozja.
0: Producenci w tych nowoczesnych autach popełniają pewien błąd, mianowicie montują akumulatory w miejscu, gdzie jest silnik, w komorze silnika, a te nowoczesne akumulatory z tymi nowoczesnymi silnikami nie współpracują. Powinny być albo pod tylnym siedzeniem, albo w bagażniku.
1: No tak, wpływ temperatury jest dość istotny dla parametrów akumulatora, oczywiście. Chociaż myślę, że producenci kierują się przede wszystkim możliwością zrównoważenia masy pojazdu, tak? Czyli trochę tymi ciężkimi elementami elementami próbują jakby wyśrodkować środek ciężkości pojazdu. Stąd też te montaże akumulatorów często są w dziwnych miejscach, w zależności od potrzeb. Oczywiście są marki, które są w dalszym ciągu pod siedzeniem. Są marki, które są w bagażnikach, w błotnikach, w podszybiach, przed maską, za maską. No różnie, naprawdę to...

0: To wszystko decyduje właśnie o tym, żeby ten środek ciężkości w miarę złapać, w miarę stabilnie. I teraz tak, no, mówimy, że okej, w komorze silnika, ale tak wbrew pozorom, ta komora silnika jest dosyć zbawienna, bo jest łatwy dostęp do tego akumulatora. Jesteśmy sobie w stanie łatwo poradzić, choćby z tym z okresowym naładowaniem. A co jeżeli mamy Porsche, ładne, nowoczesne, jakiegoś Mercedesa, inny samochód, gdzie akumulator jest głęboko ukryty, przyłącza serwisowe są też trochę ukryte, że nie tak oczywiste. Dwa, że przyłącza serwisowe często są przez moduł sterujący energią, na przykład podepniem prostownik, wcale nie ładuje tego akumulatora. Więc czasami bywa to utrudnione.
1: Pan opowiada o akumulatorze, a co zrobić, kiedy, żeby wymienić żarówkę, trzeba rozebrać ćwiartkę auta. Są takie modele. Bywa różnie.
0: Oczywiście nie jest to takie proste, jak najbardziej.
1: Ja się przyznam i panu, i państwu, że już od momentu, kiedy te samochody są zbyt nowoczesne, to wolę zapłacić komuś, kto takich żarówek wymienia dziennie 10, czyli pracownikowi warsztatu,
0: serwisu,
1: aniżeli samemu dotykać swoimi obtłuszczonymi pazurami i nieumiejętnie próbować wcisnąć żarnik. Pamiętam, że jeden z żarników w serwisie do mojego auta kosztował 870 zł. Byłem zdruzgotany. Na szczęście udało mi się znaleźć to samo w normalnym sklepie za zupełnie inne pieniądze. Co, że tak powiem, utwierdziło mnie, że nie zawsze trzeba korzystać z opinii i usług serwisów autoryzowanych.
0: Myślę, że możemy tu optymalizować czasami koszty różnych jakby usług serwisowych. Oczywiście są warunki podyktowane często jak są nowe warunki gwarancyjne, które lepiej, no, bezpieczniej, bez mniejszych problemów wykonać w autoryzowanym serwisie. To też jest, bo ogólnie rzecz biorąc możemy wykonywać przeglądy gwarancyjne, ale to też jest temat bardzo duży, ciężko tutaj rozwinąć go w kilka minut.
1: Jest sporo unijnych rozporządzeń, że niby można.
0: Oczywiście można, tylko że są właśnie różnego rodzaju haczyki, o których możemy kiedyś przy innej okazji rzeczywiście porozmawiać. W każdym bądź razie dla świętego spokoju i komfortu lepiej to wykonać, tę podstawową obsługę serwisową w serwisie, tak jak sobie życzy dealer, przedstawiciel marki w danym terenie.
1: Ale
0: kwestie eksploatacyjne, na przykład jak tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, wycieraczki, oświetlenie, żarówki. Chociaż w przypadku żarówek, gdy mamy doświadczenie z oświetleniem LED-owym, czyli mamy już jakby moduły LED-owe, czy ksenonowym, czyli o żarówce, którą przed chwileczką tu usłyszeliśmy cenę, często są objęte gwarancją pojazdu.
1: Tak.
0: Bo sama żarówka nie, ale już żarnik ksenonowy tak. Lampa LED-owa, no to wtedy cała lampa, albo cały moduł, więc no to oczywiście to są rzeczy gwarancyjne. No
1: tak, ale co innego, kiedy producent daje dwuletnią gwarancję, a co innego, kiedy producent daje na przykład siedmioletnią gwarancję. Już pomijam wyłączenia z tej gwarancji i tak dalej, ale przez 7 lat muszę być w reżimie producenta, żeby nie uchybić gwarancji.
0: No prawda? Tylko pytanie, co po tych 3 latach tak naprawdę jest dla nas tej gwarancji?
1: Po 7.
0: Ale ja mówię teraz po 3, potem wchodzą warunki gwarancyjne, te 7-letnie, czyli co nam tak naprawdę obejmuje ta gwarancja. I jak tak się zastanowimy, to tylko tak naprawdę na banerze ta gwarancja jest, bo co on obejmuje? No rzeczy takie, które no nie mają dużo wpływu na to, co tak naprawdę nam zależy, czyli silnik mamy wyłączony najczęściej, skrzynię biegową mamy wyłączoną najczęściej, no to perforację lakierniczą, tak? Okej. Czyli jakby antykorozyjną, ale też nie wszystkie marki dają. Grupy koreańskie tak. Japońskie samochody też, ale chyba z tego, co się orientuję, to Mercedes tylko w przypadku G-klasy wydłuża gwarancję na 25 lat.
1: Wspomniał pan azjatyckie marki, a niech mi pan powie, chińskie auta robią spore zamieszanie na rynku serwisowym. Czy jeszcze nie trafiają do naprawy?
0: Samochody japońskie robią bardzo duże zamieszanie. A zwłaszcza w tym, że to są narzędzia, które wiedzą o nas więcej niż my sami.
1: Mówi pan o Chińczykach czy o Japończykach?
0: O Chińczykach.
1: O Chińczykach.
0: Na ten moment, tak? I zbierają o nas bardzo dużo bardzo ważnych informacji.
1: Zaczęliśmy ciekawy wątek, wrócimy
0: do niego. I to też drugi temat.
1: Wrócimy do niego po piosenkach i po serwisie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, zbliża się 30 minut po 20. W studiu jest Emilia Kleszczewska. Emilia, oddaję ci głos.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy najnowszą informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Korek tworzy się na autostradowej czwórce w województwie dolnośląskim na odcinku węzeł Udanin do węzła Gościsław. Na 117 kilometrze palił się samochód osobowy i prawy pas w kierunku Zgorzelca jest zablokowany. Te utrudnienia zaczęły się po godzinie 20. Jeżeli chodzi o pracę służb, no to Straż Pożarna i nie tylko. Policja też będą tam do godziny 22, także A4 najlepiej w tym momencie omijać, tym bardziej, że właśnie ten prawy pas do Zgorzelca jest zablokowany. A jeżeli chodzi o informacje, gdzie dzisiaj trwają prace drogowe, to na pewno jest to S8 w kierunku Warszawy. Od 20 trwają te prace i będą one do godziny 4, czyli są to prace nocne. Jest to remont nawierzchni, zajęta jest lewa część jezdni. To nie wszystko, bo o godzinie 21 zaczną się też prace właśnie na wspominanej już wcześniej A4 na odcinku Zabrze-Katowice, czyli Śląsk. I tam trzeba dzisiaj zwolnić do 80 km na godzinę, a to od nowa. Oznakowania poziomego są to prace szybko postępujące. Jeżeli chodzi o to, który pas będzie zajęty, to naprzemiennie prawy, a także lewy w kierunku Krakowa lub jezdnia lewa w stronę Wrocławia. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje cały czas na naszych mapach, to niewielkie przewężenie jest także na drodze ekspresowej numer 17, S17, czyli Garwolin. Tam cały czas mamy utrudnienia w kierunku Lublina. Za Wyszkowem korkuje

0: się trasa S8 i też jest częściowa blokada trasy na wysokości węzła w Niegowie i to odcinek, który prowadzi Was do stolicy. Cały czas więcej samochodów też jest na autostradowej czwórce, jeżeli jedziecie z Katowic do Krakowa. Tam korek ma już ponad 4 km i rzeczywiście autostradową czwórkę najlepiej teraz omijać lub można to objechać na przykład drogą wojewódzką numer 934. Czekamy cały czas na Wasze informacje. Dostępny jest numer telefonu 22 513 11 11, ale jak zawsze zachęcamy Was do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w aplikacji napisał Tomek z Serixa. Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to jakoś ksenofobicznie, ale panowie, to pisze Tomek, zwróćcie uwagę na samochody swoich małżonek, partnerek, dziewczyn, koleżanek. Jeśli zauważycie, że nie mają wszystkich świateł, że są popalone żarówki, zróbcie im to, naprawcie, bo naprawdę mnóstwo samochodów, którymi jeżdżą panie, no kierują autami bez oświetlenia. Pozdrawiam, Tomek z Serixa. Emilia, zgodzisz się z taką opinią?
0: Ja, broń Boże, nie mogę. Nie, solidaryzacja kobiet tutaj musi być. Czyli solidarność.
2: Okej, zwracam się do naszego eksperta, do pana Krzysztofa Dubisa.
3: No ja tak też, tak szczerze, nie mogę tego potwierdzić.
2: Żeby kobiety
0: miały bardzo.
2: Bardziej...
3: Naprawdę panie bardzo często bardzo dbają o swoje samochody. I mogę przytoczyć wiele ciekawych anegdotek z tym związanych, aczkolwiek naprawdę tutaj nie ma tak, jak żaróweczka nie świeci, żaróweczka ma świecić i to nie ma dyskusji.
2: I panie zlecają takie naprawy.
3: Oczywiście,
2: ale
3: tak.
2: Panie Tomku, dziękujemy za przypomnienie, dziękujemy za zwrócenie uwagi. Oczywiście, jeżeli tylko u naszych partnerek zobaczymy, że coś takiego się dzieje, to odeślemy je do odpowiedniego eksperta.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, 37 minut po 20. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Krzysztof Dubis, właściciel warszawskiego serwisu Moto Ewolucja. Stanęliśmy, o, taki głos, który państwo usłyszeli, to głos Leny z klanu Dubisów. Lena się przygotowuje do tego, żeby odczytać tutaj serwis motoryzacyjny. Zobaczymy, czy będzie na tyle odważna. Panie Krzysztofie, zakończyliśmy naszą rozmowę na tych autach, które przyjeżdżają z Dalekiego Wschodu i nie są to auta japońskie, nie są to auta koreańskie. Środkowy Daleki Wschód, tak bym to powiedział, czyli samochody chińskie. Czy te auta już trafiają do państwa do napraw?
1: Do takich napraw większych jeszcze nie. Zdarzają się jakieś takie drobne naprawy, ale najczęściej wynikające z takiej eksploatacji. Coś zahaczyłam, zahaczyłam, urwałam. Sezonowa wymiana opon. Zapaliła mi się jakaś kontrolka. Nie wiem, co to za kontrolka. Takie bardziej proste rzeczy jeszcze.
0: Proszę?
1: Chociaż już miałem przypadki takie, że na przykład mieliśmy usterkę łożyska w kole w jednej z marek i okazało się, że nie ma łożyska w Polsce.
0: Nie znajdziemy łożyska, które
1: nie pasuje? Znaleźliśmy go w Europie.
0: Okej.
1: I czekaliśmy na zaimportowanie łożyska od producenta.
0: I ile się czeka na takie łożyska?
1: Tam chyba auto przestało ze 3 tygodnie.
0: Dobra, a niech mi pan powie cena tego łożyska. Znacząco odstawało od łożysk na naszym rynku?
1: Było drogie. Załóżmy, że w jakiejś marce niemieckiej, popularnej, może, nie wiem, Skoda, Passat, łożysko kosztuje w okolicach tam 400 zł, 300 zł. Tak tutaj łożysko do tego auta kosztowało ponad 900 zł.
0: A dlatego, że ono musiało... Nie no, przybyło taką drogę jak wszystkie części.
1: No chyba przybyło podobną drogę jak większość części do rynku europejskiego.
0: Czyli 2,5-krotnie droższe. A samochód zazwyczaj jest w cenie za 150-200 tysięcy kupujemy auto wypasione.
1: Za 1/3 ceny tak naprawdę.
0: Auta europejskiego. To o czymś może świadczyć, że tak, powinniśmy tak jednak mocno się zastanowić, kupując. Chociaż jak znam nasz rynek i nasze upodobania klienckie, to my będziemy kupowali te auta.
1: Będziemy bezatrakcyjne.
0: A cena jest atrakcyjna, tylko pytanie, no bo tak, nie wierzę, że wszystkie te marki, które pojawiły się na naszym rynku, będą w stanie otworzyć swoje serwisy i otworzyć magazyny z częściami w Europie.
1: Zdecydowanie tak będzie, że nie każda marka przetrwa. Jest to po prostu w ramach testów wrzucone wiele marek na rynek europejski, światowy, można się raczej ograniczać, celowo po to, żeby wytrwali najlepsi.
0: A czy ja rozumiem, że na przykład ekrany, które są w tych samochodach, a tych ekranów jest tam bardzo dużo, że one mogą się różnić, że na naszym rynku takich ekranów nie ma, ale takie podstawowe rzeczy związane z eksploatacją typu tarcze, typu hamulce, typu łożyska, typu różnego rodzaju wężyki.
1: Wahacze, rureczki.
0: To przecież powinno być zunifikowane, takie światowe, nie?
1: Tak, a tak szczerze, nie uświadczy, jak się przyglądamy tym samochodom, czasami do nas tam przyjeżdżają taką jakąś usługę, bardzo ciężko oświadczyć jakiś numer części. Tak jak żeby był taki widoczny, żeby był znany, żeby był zamienny, żeby można było go w jakiś sposób kolokwialnie mówiąc skrosować.
0: Czyli co, najlepiej byłoby mieć kumpla w Chinach i do niego przesyłać mu, słuchaj, zdjęcie takie, potrzebuje taki wężyk.
1: Na portalach chińskich łatwo się je znajduje, tak?
0: Ale trzeba znać chiński.
1: Współczesne narzędzia dają nam możliwość szybkiego przetłumaczenia każdej strony i tak dalej, więc to jest w miarę proste. Na rynku europejskim ciężko. Ciężko cokolwiek znaleźć, ciężko czasami tak się wydaje, że o, jest podobne, zmierzymy tu lewo, prawo, prawie pasuje, ale jednak nie pasuje.
0: Niech mi pan powie, czy to w takim razie pozwoli, żeby nasze warsztaty zajmowały się tymi chińskimi...

0: autami. Ja mówię o warsztatach nieautoryzowanych. Mhm.
1: Ja nie wiem, czy jakby te samochody zobaczymy za 10 lat tak naprawdę. Czy one będą do nas, będą aż tak długo eksploatowane?
0: A może to będzie tak, że będą tylko one?
1: Może też tak być, no to wtedy że zobaczymy, jak rynek, rynek będzie, w jaką stronę będzie szedł, czy ewentualnie może producenci światowi, europejscy znajdą jakieś rozwiązania, żeby być konkurencyjnymi.
0: A sami się o to prosili, prawda?
1: Dokładnie.
0: Wchodząc właśnie tam.
1: Spółki różnego
0: otwierając,
1: rodzaju.
0: Tak, otwierając tak. Wszystkie swoje tajemnice na wschodnią stronę, a w tej chwili może być tak, że... Ale z naszego, z mojego punktu widzenia Dąbrowskiego, Kowalskiego, to co robią Chińczycy w tym momencie jest dobre. Bo ja mogę zapłacić taniej za nowy... Ile jest osób, które wyjeżdżają z salonu nowym samochodem, prawda? A w życiu by sobie na to nie mogły pozwolić. Byłyby skazane na 12, 13, 15-letnie auto z Francji, jakiegoś dezela z Belgii albo coś takiego.
1: Oczywiście, no i też to finansowanie jest bardzo często przez tych dealerów, przez tych przedstawicieli tych marek niezwykle atrakcyjne.
0: Ale to musi się w pewnym momencie zatrzymać, żeby jednak miejsca pracy w Europie zostały uratowane. A różnica między technologią tą chińską, a tą naszą europejską jest duża?
1: No, nie da się ukryć, że samochody te chińskie są naprawdę bardzo dobrze wyposażone. Naprawdę jest tam bardzo dużo...
0: Czyli komfort, a myśl inżynierska, czyli silniki, bo ja myślę, że one wszystkie są wyposażone w jeden silnik, 1.6.
1: Tak. No, są bardzo do siebie podobne. Naprawdę, bardzo. Oczywiście, myślę, że są już tutaj w rynku bardziej zorientowani jakby specjaliści w tej branży, marek pojazdów chińskich, ale też jak co nie otworzymy jakieś maski i tak dalej, to cały czas wszędzie wyglądamy to samo tak naprawdę, tylko troszeczkę inaczej obudowane.
0: Wszędzie wygląda.
1: Troszkę inaczej i tak dalej, ale to jakby wszystko jest to samo. Tak? Dziwnie podejrzanie to wszystko jest takie same, troszeczkę inny kształt, inaczej obudowane, inna lampa, inny błotnik i tak dalej, ale ten skrzynia, silnik, serce, tu układ jezdny napędowy, taki tak bliźniaczy.
0: No jeszcze, żeby tylko te łożyska i te śrubki pasowały i były takie, jakie konwencjonalnie można spotkać na naszym rynku. Odejdźmy teraz od tej chińskiej motoryzacji, wracamy do nasze podwórko. Wciąż przewaga europejskich, japońskich, koreańskich marek jest na naszym rynku i w Polsce, i w Europie. Czy coś się zmieniło wraz z postępem, z nowoczesnością? Czy coś się zmieniło w obsłudze aut? Pytam się nie z punktu widzenia pana, mechanika samochodowego, ale z mojego punktu widzenia, kierowcy, użytkownika.
1: Tak, ja na przykład teoretycznie jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, z czym ja nie do końca się zgadzam, taka jest moja oczywiście opinia, czyli wszystkie systemy, które wspomagają nas, usypiają naszą czujność. Czyli mam na myśli tutaj na przykład o kontroli pasa ruchu, o różnego rodzaju czujnikach, o różnego rodzaju urządzeniach, które odczytują znaki za nas, korelują naszą drogę za nas, pomagają nam parkować. Oczywiście kamery są istotne, przydają się, tak, do parkowania, czujniki przydają się, ale te systemy, które za nas odpowiadają, trzymają jakąś naszą odległość, są naprawdę bardzo usypiające, bardzo usypiają naszą czujność, przyzwyczajają nas do komfortu, gdzie my wyłączamy podczas długiej podróży to myślenie, które jest niesłychanie istotne, nasza świadomość, bo jak coś się dzieje, nim my wkroczymy w ten tryb tego, co się dzieje, wrócimy jakby do tej kierownicy, to już jest za późno. To już jesteśmy często na kimś, u kogoś, gdzieś, w jakiejś rowie.
0: Mówi pan o sytuacji, w której kierowca się poddaje temu, co atakuje go.
1: Jest zmuszony, bo każdy samochód ma wyposażone to. On musi z tego korzystać.
0: Nie, do pewnego momentu zgodzę się z panem, bo faktycznie jest to przytłaczające. Natomiast ja się nauczyłem czegoś takiego, że bo są takie asy, przestworzy, którzy wyłączają to. Starają się pozbyć tych ułatwień, jak najwięcej wyłączyć z nich, ile da się radę. Ja uważam, że nie. Że niech to jest, ale nauczyłem się, że to jest poza mną. To jest, to mi mruga, to mi piszczy, kiedy przekraczam oś jezdni na drodze gminnej, powiatowej, ale nie wyłączam tego.
1: Okej, no ja mam odmienne zdanie.
0: A, czyli pan wyłącza.
1: Ja jestem właśnie z tych właśnie

kategorii, która wyłącza, bo mnie to rozprasza. Znaczy mnie osobiście, nadmiar tych informacji, tych, które napływają. Nawet przystrosy przykład odbierałem teraz niedawno nowego Mercedesa z salonu, nie dla siebie. I wsiadam ten samochód, wyjeżdżam z tego salonu, samochód bardzo dobrze wyposażony i ja jadę samochodem i tak.

0: informacji niepotrzebnych dla mnie. Jeden wyświetlacz, drugi wyświetlacz, bardzo duża ilość przycisków, ekrany dotykowe, panele na kierownicy dotykowe, do których nie jestem przyzwyczajony, bo raczej jestem z osób,
1: do przycisków.
0: Proste samochody. Choćby są możliwości na jakiś lepszy, to nie, wolę proste samochody i przypadkowe. Dotknięcie, muśnięcie, tu mi się ekran przełącza. Ja się koncentruję, żeby do tego wrócić, co było. Rozpraszam się i ja tak sobie myślę, kurczę, o co chodzi?
1: To nie jest dobre urządzenie.
0: Nie uważam się za złego kierowcę, ale mi to przeszkadza.
1: Wrócimy do naszej rozmowy. Pan Krzysztof obiecał nam, że mimo iż jest już późna pora, jego pociechy już mają oczy przymrużone, ale są takimi przyjaciółmi motoryzacyjnymi Radia Kierowców, że zostają jeszcze z nami na pół godziny.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 10 minut przed 21. To jest taki czas, że czekamy, aż pojawi się przed mikrofonem Emilia Kleszewska. Czekamy, aby usłyszeć o tym, co dzieje się na naszych drogach. Wierzę, że jest dobrze.
1: A ja mam powiedzieć, czy jest dobrze teraz? Tak. No, zależy gdzie.
0: Ale jest dobrze, czy...
1: No to jest lepiej.
0: W porządku.
1: Raz lepiej, raz gorzej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bo trudno określić, są dobre informacje z autostrady A4, no i też te gorsze. To może zacznijmy od tej lepszej. Akurat w województwie dolnośląskim na 117 kilometrze już odblokowany jest odcinek węzeł Udanin do węzła Gościsław. Tam palił się samochód osobowy i prawy pas w kierunku Zgorzelca był zablokowany od 20. Tutaj szybko udało się właśnie służbom uporać z tym pożarem, także już w obu kierunkach można jechać. Natomiast jeżeli chodzi o już inny odcinek autostrady A4, to węzeł Zgorzelec do przejścia granicznego w Jędrzechowicach. Tam doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem i zablokowana jest cały czas jezdnia w kierunku Niemiec. Te utrudnienia są tak naprawdę od godziny 14 i tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wprowadzony został objazd

0: przez węzeł w Zgorzelcu. Tam jedna osoba została ranna i utrudnienie potrwa do odwołania. Jeżeli chodzi o S8, to pod Konicę do węzła Rawa Mazowiecka na 377 kilometrze cały czas nie ma przejazdu prawym pasem w kierunku Warszawy. Tam zepsuł się samochód ciężarowy i te utrudnienia są od godziny 20:30. Jeszcze jeżeli chodzi o przebudowy, to przypominamy, że zablokowany jest odcinek autostrady A4 Wrocław Południe do węzła Brzeg w obu kierunkach i te prace trwają od godziny 20:00. Są to prace nocne i jeżeli chodzi o ten odcinek autostrady A4, to służby zakończą pracę po godzinie 4:00. Jeżeli chodzi o przebudowy, to jeszcze jedna informacja z trasy S3. Węzeł Polkowice Północ do węzła Lubin Północ. Tam trzeba zwolnić do 80 km na godzinę jeszcze do godziny 23:00 i to dokładniej 254 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i dwie informacje od państwa, jeśli chodzi o kulinaria. Polecam Jaś Fasola, kuchnia polowa na 307 pod Poznaniem. Niestety dużym na parking się nie wiedzie, trzeba zostawić auto przed. Tylko teraz nie wiem, 307 to jest jakaś powiatowa droga? Czy 307 kilometr jakiejś drogi z mniejszym oznaczeniem? Poproszę od Robika, aby sprecyzował, o co kaman z tym wszystkim. I jeszcze jedna informacja, lot balonem. Ten lot balonem naprawdę brzmi jak marzenie. Aż sam bym poleciał. Pozdrawiam redakcję i dobrych chłopaków z Legnicy. Filip. Panie Filipie, ale czemu z Legnicy, a nie z Krosna? Przecież te mistrzostwa, pierwsze balonowe mistrzostwa świata będą w Krośnie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, i w ten oto sposób dotarliśmy do 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy czeka nas zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. W północnej połowie kraju możliwe także rozpogodzenia. Miejscami przelotny deszcz. Na południu, częściowo w centrum i wschodzie także burze, początkowo lokalnie z gradem. Suma wody, która spadnie podczas burz od ziemi łódzkiej po Lubelszczyznę, to blisko 40 mm słupka wody. Na Śląsku i miejscami w Małopolsce nawet 50 mm. Nad ranem na Podlasiu i północy Mazowsza lokalnie pojawią się mgły, dość gęste, ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 12-13 stopni na północy i zachodzie, 15-16 w centrum, po 18 lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby, umiarkowany, wiejący z południa, tylko na południu słaby, zmienny. A jutro zachmurzenie w dzień umiarkowane i duże, na południu, w centrum oraz na wschodzie. Przelotnie popada deszcz, możliwe także jutro burze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A mnie się wydaje, że dziś pomóc może tylko Emilia Kleszczewska. Przed Państwem kolejny drogowy raport.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to rzeczywiście może czas pomóc, albo właśnie przede wszystkim poinformować, gdzie już tych utrudnień nie ma, gdzie możecie jechać. Województwo Dolnośląskie, węzeł Udanin do węzła Gościsław na 117 kilometrze palił się samochód ciężarowy. Chwilę po godzinie 20 dostaliśmy taką informację. Zablokowany był prawy pas do Zgorzelca, ale tam już od jakiegoś czasu można jechać. Jeżeli chodzi o inny odcinek, gdzie już na spokojnie możecie się kierować na przykład w kierunku Rzeszowa czy miejscowości Ropczyce, to droga krajowa numer 94 w miejscowości Sędziszów Małopolski na 568 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Tam dwie osoby zostały ranne, no i od godziny tak naprawdę 12.30 prowadzeni byli Państwo jednym pasem naprzemiennie. A jeżeli chodzi o te odcinki, gdzie jeszcze trwają prace służb, to na pewno węzeł Zgorzelec do samego przejścia granicznego w Jędrzychowicach. Tam była kolizja samochodu ciężarowego z busem. No i mamy blokadę w kierunku Niemiec od godziny 14. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna i tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienie potrwa do odwołania. I jeszcze trasa S8 pod Konice do węzła Rawa Mazowiecka. To oczywiście województwo łódzkie i 377 km, gdzie zepsuł się samochód ciężarowy. Ten samochód blokuje przejazd prawym pasem w kierunku Warszawy, ale na spokojnie mogą Państwo jechać lewym pasem. Ta wiadomość pojawiła się po godzinie 20.30. I jeszcze krótka informacja z drogi krajowej numer 7 w miejscowości Głogoczów w województwie małopolskim. Cały czas trwają prace służb. One zakończą się po godzinie 22.00.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za moment wracamy do rozmowy z Krzysztofem Dubisem, prowadzącym w Warszawie serwis Moto Ewolucja, i będziemy rozmawiać o serwisowaniu naszych pojazdów.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, kwadrans po 21. Wraz z nami wciąż w studiu pan Krzysztof Dubis i jego pociechy Lena i Michał Dubisowie asystują wdzięcznie tacie, wcale się nie dziwię. Panie Krzysztofie, jesień przed nami, ale już coraz więcej, myśmy już zaczęli o tym mówić, że któryś ze słuchaczy zwrócił uwagę na to, że są samochody, w których trzeba żarówkę wymienić, wymiana żarówki, to potem by trzeba było to światło ustawić, ale ja przyznam się, że nie znam innego miejsca, gdzie można byłoby poprosić o ustawienie świateł, albo serwis, w którym serwisujemy nasze auto, albo stacja diagnostyczna.
1: Tak, rzeczywiście dość często w warsztatach brakuje podstawowego narzędzia, na przykład do ustawień świateł, poprawności jakby ustawienia wiązki światła, ale to już jest też dość wysoka świadomość. Grunt, żebyśmy o tym pamiętali, pomyśleli, że właśnie zbliżają się jesień, szarówki, mgły, często na przykład mąż wymieniał żarówkę, nie do końca dobrze się wpięła, źle świeci, a w mgle momentalnie to widzimy dysproporcje jakby świateł.
0: My bardzo często mówimy naszym słuchaczom, że w trakcie szarugi, takiej nie najlepszej pogody, kiedy pada deszcz, kiedy kałuże rozbryzgują się, żeby jak się zatrzymamy i odpoczywamy, to żeby przetrzeć szkła reflektorów.
1: Tak, tak.
0: Nie tylko lusterka, nie tylko szyby, ale szkła reflektorów.
1: Zdecydowanie tak. I też jak tu powiedział pan odnośnie ustawienia świateł, no najbardziej dostępnym i takim też szybkim, no to jest stacja kontroli pojazdów, ponieważ oczywiście oni mają badania techniczne i tak dalej, ale zawsze między jednym a drugim badaniem są taką osobą zainteresowaną, na pewno obsłużą, myślę, że każdy diagnosta, bo ma wysoką świadomość tego, że to jest bardzo ważny element, to nie kosztuje dużo pieniędzy, a bezpieczeństwo i komfort podróży
0: jest
1: swój
0: bezcenne.
1: I też innych użytkowników, bo też weźmy pod uwagę, że okej, nam może to tak bardzo nie przeszkadza,

0: ale kiedy mamy dobre światła, nowy samochód, ale źle ustawione, oczywiście mówimy już nie o automatycznych światłach matrycowych, LED-owych, które dostosowują się, ale takich w miarę świeżych samochodach, ale jeszcze oświetleniu tradycyjnym.
1: Możemy być zagrożeniem.
0: Możemy być zagrożeniem.
1: Trzymajmy się tych spraw związanych z bezpieczeństwem, naszym bezpieczeństwie i bezpieczeństwie innych uczestników ruchu drogowego. Jesień, do jesieni jeszcze trochę mamy, bo do 21 września jeszcze trochę jest, ale w sierpniu noce już bywają chłodne, żeby nie powiedzieć, że zimne. Takie zmiany temperatur mają ogromny wpływ na stan naszego ogumienia, na stan powietrza w naszych kołach.
0: Tak.
1: Możemy jakoś sprawić, żeby to nie był problem?
0: Tak, oczywiście. No, te noce bywają już zimne. W ciągu dnia mamy 20, 28, 30 stopni Celsjusza, a w nocy możemy mieć 9, 10.
1: Albo jeszcze mniej.
0: Albo jeszcze mniej. Może sierpień nie, ale wrzesień już jest bardzo prawdopodobny, że tak będzie. Przychodzimy rano, tu kontrolka nam, odpalamy samochód, tu kontrolka blink, ciśnienie w oponach, nie mam ciśnienia. Tak, warto właśnie w takim okresach, gdzie już robi się nam troszeczkę chłodniej, skontrolować to ciśnienie w oponach. Jeszcze oczywiście nie mówię, że już wymieniać te opony na zimowe, bo to trochę za wcześnie, ale można już, można skontrolować, ponieważ kurczy się nam powietrze w oponie, ciśnienie nam spada, mamy niedomówaną oponę, komunikaty się nam zapalają, opona się bardziej zużywa nierównomiernie. Skontrolujmy, ustawmy to ciśnienie. Pamiętajmy o tym, że jedziemy już nocą. Nawet jak zaczniemy jechać po południu późnym, 18, gdzie mamy jeszcze plus 25, plus 26, ale na przykład mamy długą trasę, 3-4 godziny, pogoda się nie zmienić. Oczywiście zawsze może się zmienić, ale temperatura wyraźnie nam spada, więc już ta przyczepność nie jest taka sama. Już zaczyna, jeżeli nam powieje wiatrem, popada trochę deszczu, już to zaczynają się pojawiać pierwsze liście na drodze.
1: Ta.
0: Oczywiście liście, nie w takiej ilości dłużej, ale tak, często jakaś burza, coś wypłynie, wypuka na drogę. Już takie czynniki musimy bardzo poważnie brać pod uwagę.
1: I pan powie, pan jako specjalista od aut, od dbania o samochody, pan jest z tej grupy, która jest za oponami całorocznymi, czy za oponami sezonowymi?
0: Oczywiście jest wiele argumentów pozytywnych za oponą wielosezonową, ale jak coś jest do wszystkiego, to też tak jak równie do niczego.
1: No, dla mnie to już jest.
0: Pomimo,
1: już
0: że
1: się pan określił.
0: Tak, oczywiście opony wielosezonowe mają swoich zwolenników i ich argumenty są dobrymi argumentami.
1: Tak, jeśli jeździ się w mieście koło komina, jak to niektórzy mówią.
0: Relatywnie lekkim samochodem.
1: Ale ja odpowiadam na to taką kwestią, że wypadek to taka dziwna rzecz, nie ma go dopóki nam się nie przytrafi,
0: tak.
1: To raz, a dwa, to zdarzenie, ta opona jest po to, może można zmieniać te opony najdroższych firm i tak dalej, i nic się nie dzieje, ale przychodzi 0,01 sekundy.
0: Pół metra, 30 centymetrów.
1: Tak.
0: I to ma znaczenie.
1: I to ma znaczenie i taka opona może nam uratować.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Wszystko. A więc tu jesteśmy zgodni i cieszę się z tego bardzo, że kolejny ekspert mówi o tym. Zresztą nie po to tyle lat inżynierowie pracowali na to, żeby wymyśleć oponę zimową, dopracować oponę letnią, żeby potem zrobić oponę wielosezonową. Oczywiście rynek, handlowcy mają swoje tabelki, Excele i tam im wychodzi, że to się sprzeda. Wszystko się sprzeda.
0: No.
1: Rzech też się sprzeda.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: No też nie możemy patrzeć. No bo Kowalski patrzy na to trochę inaczej. Kierowca zawodowy patrzy na to trochę inaczej. I dla kierowcy zawodowego, taksówki i tak dalej. Okej, kupuje sobie pony wielosezonowe. On robi w sezonie około 60 tysięcy kilometrów. Robi lekką ręką, bez problemu, kierowca zawodowy, taksówki. No to na jesień, jak sobie kupi nowe wielosezonowe opony, to ma nowe opony, okej, przejeżdża sobie spokojnie ten okres zimowy, przejeżdża lato, 60 tysięcy to już jest koniec opon wielosezonowych.
1: Tak.
0: Więc następna jesień, on kupuje kolejny komplet nowych opon, dla niego jest to oszczędność, bo ma tylko jedną wymianę tak naprawdę i temat z głowy. auto cały czas jeździ.
1: Ale tu nie o to chodzi.
0: Ale tu nie o to chodzi w przypadku nas, użytkowników normalnych samochodów. To tak naprawdę.
1: Trzymajmy się naszych kół. To taki dziwny element naszego auta, bo to prawda, to jest cztery miejsca wielkości dłoni, wielkości widokówki, które stykają się z podłożem. Są tacy, którzy mówią, że każdego dnia należy sprawdzać ciśnienie w oponach. No, ja sobie tego nie wyobrażam, to przesada,
0: nie,
1: prawda?
0: To jasne.
1: Nie trzeba chodzić z manometrem.

0: Chronometrem, żeby widzimy, że oj, tu coś się dzieje, że jest znaczny ubytek.
1: Myślę, że po prostu wystarczy, że nie przechodzić obojętnie, czasami spojrzeć, po prostu rzucić okiem, czy coś nie przykuje naszej uwagi. A jak przykuje naszą uwagę, mamy wątpliwości, podjechać do najbliższego serwisu, zakładu, nie wiem, zapytać sąsiada, co o tym myślisz, cokolwiek, tak, zareagować prewencyjnie, po prostu. Jest
0: To może jest to już taki czas, połowa sierpnia, żeby prewencyjnie zarejestrować się w najbliższym zakładzie wulkanizacyjnym wymiany opon, po prostu zrobić sobie kolejkę. Co pan o tym sądzi?
1: Kurczę, no to jest super. Warto przy naszym tempie życia, w którym żyjemy, ilości obowiązków, które mamy, obecny serwis, każdy serwis samochodowy posiada jakiś tam kalendarz wirtualny, no, umówmy się, online'owy, i lepiej sobie to przewidzieć wcześniej, no bo okej, jak mamy jeszcze jeden samochód w domu, jedną wymianę, no to nie jest jakieś, zawsze gdzieś tam znajdziemy jakąś lukę. No oczywiście szukamy tej luki bardzo często, ale jak już tak jest trochę za późno.
0: To auto żony, jeszcze auto dziecka.
1: Ale mamy auto żony, dziecka, nie wiem, teściowej, tak. I tak dalej, no gdy się robi dużo, to ciężko rzeczywiście.
0: Taka mała flota.
1: Taka trochę flota, tak, tak. Często te opony trzeba przywieźć, odwieźć, bo też nie każdy serwis ma przechowalnie opon, nie każdy z niej korzysta, więc to jest cała logistyka, więc warto sobie to gdzieś już, myślę, że we wrześniu planować, pomyśleć o tym, bo już październik jest takim bezpiecznym terminem, gdzie często przyjeżdża auto na wymianę opon, nagle się okazuje, że jest jakiś luz, albo się kończą klocki, albo jest uszkodzona felga, o czym nie wiedzieliśmy, a wychodzi w trakcie. I w tym czasie jeszcze mamy czas, żeby pomóc klientowi rozwiązać ten problem, wymienić te tarcze, wymienić te klocki, wymienić wahacz, ustawić geometrię i tak dalej. A jak na przykład mamy już, nie wiem, drugą część listopada, czasami już przymrozki gwarantowane, bardzo często liści mnóstwo, deszcz, ślisko, mokro, ciemno, szybko chcemy zmienić te opony, tutaj nagle nam coś wychodzi, ale za nam już kolejny czeka klient i już jest
0: nerwowo.
1: Wszystkiego nie zrobimy. Klient musi się znowu umawiać, znowu tracić czas, gdzie można to było wcześniej
0: za jednym zamachem
1: zrobić i spokojnie zastanowić się, dobrać, zrobić to rozsądnie, dobrze, a jak już spadnie śnieg, no to już wiemy, jak to wygląda.
0: Panie Krzysztofie, ostatnie pytanie dotyczące kół i ostatnie pytanie niestety w naszej dzisiejszej rozmowie. Proszę mi powiedzieć, czy podczas wymiany takiej z kół letnich na koła zimowe za każdym razem trzeba wyważać koła?
1: Tak, tak.
0: Za każdym razem.
1: Za każdym razem. Przy każdorazowej wymianie opon bezwzględnie, to w ogóle nie, to jest tak.
0: A jeżeli wymieniamy całe koła?
1: No tu są różne szkoły. Znaczy, to są szkoły głównie użytkowników, nie nas, fachowców. Zawsze warto skontrolować to wyważenie, bo po pierwsze, możemy w tym momencie wyłapać ewentualne uszkodzenia, tak? Felgi, opony. Bo nie zawsze widzimy, tak. Jak dźwigamy oponę wzrokowo, a maszyna nam to od razu pokaże. Dwa, że dla naszego komfortu no, zawsze niwelujemy możliwość ewentualnego powrotu i znowu stracenia czasu. Opony często są magazynowane w różnych pozycjach. Jedna na drugiej, czymś przywalone, tam pięć rowerów, tutaj meblościanka. Tak. Na tych oponach leży przez całe lato, opona odnieciona, tu nie ma powietrza, wszystko się zmienia. Więc fizyka opony się zmienia. Trzeba niestety ją sprawdzić, przebadać. Ustawić ciśnienie, wyważyć, przykręcić i jeździć.
0: Pan powiedział...
1: A samo przykręcenie to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze opony są zmagazynowane. Często leżą w takich miejscach dziwnych. W jakimś tam naszym schowku na narzędzia, na zewnątrz.
0: Gdzieś, gdzie słońce operuje.
1: Gdzieś gdzie słonko, gdzieś gdzie deszcz. Nagle się okazuje, że piasty są, przylgnie felgi do piasty są skorodowane. Trzeba to oczyścić, przygotować. No bo co z tego, że najlepiej wyważymy koła, jak przylgnia koła z piastą jest nieprzygotowana do tego. Więc no to są czynności, które no trzeba wykonać. I to nie jest taka prosta rzecz, wymiana kół, to no często gdzieś tam słyszymy, że ktoś tam na lewarku po jednym kole odkręca, przykręca, męczy się, założy i ile razy mamy sytuację, że koło się popuści, koło bije, a to tylko tego, że dobrze, coś było brudne, niedoczyszczone, niedokręcone, niesprawdzone.
0: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za rozmowę. Chciałoby się powiedzieć do zobaczenia od 18 do 26.
1: Oczywiście, zapraszamy.
0: W Krośnie na pierwszych mistrzostwach świata w baloniarstwie, ale...

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: A w Radiu Kierowców pora na kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak wygląda sytuacja już późną porą? Sprawdzamy, czy jeszcze gdzieś korkują się trasy. No, sytuacja jest naprawdę bardzo dobra przed tą 22. Jeszcze trochę czasu do niej mamy, ale jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to tam jeszcze są niewielkie przewężenia w trasie z Mysłowic do Krakowa. Chociaż nie powinniście długo stać. Jeżeli chodzi o te utrudnienia, to one są dokładniej na wysokości węzła w miejscowości Jeleń. I jeżeli chodzi o trasy te w województwie śląskim, to jeszcze S1 z Żywca w kierunku Węgierskiej Górki. Jest przewężenie w obu kierunkach. Nie mamy informacji, żeby tam była jakaś kolizja lub inne zdarzenie drogowe, no ale kilkanaście minut więcej trzeba sobie rzeczywiście doliczyć, jeżeli chodzi o przejazd. I województwo mazowieckie. Cały czas mamy korek. Też częściowo wyłączona jest S8. Jeżeli chodzi o przejazd, to Wyszków do właśnie Warszawy. S8, jeżeli przejeżdżacie przez Wołomin, Marki i Ząbki do stolicy. A też trasa S17 korkuje się na wysokości Garwolina, chociaż tutaj sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej niż na przykład 20 i 40 minut temu. To trasa z Warszawy do Lublina. A jeżeli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to przypominamy, że cały czas przewężony jest węzeł w Zgorzelcu do przejścia granicznego w Jędrzychowicach. Tam samochód ciężarowy zderzył się z busem i zablokowana jest jezdnia w kierunku Niemiec. To nie wszystkie informacje. Jeszcze S8, węzeł Podkonice do węzła Mrawa Mazowiecka, czyli województwo łódzkie, tam na 377 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy i nie ma możliwości przejazdu prawym pasem w kierunku stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A kolejny serwis drogowy za 18 minut.

0: No cóż, niektórzy sobie myślą, że taki luz bluz może być cały czas. Brak uprawnień, rejestracji, ubezpieczeń. Policjanci z Warmii i Mazur znów zatrzymują nieletnich na elektrycznych jednośladach, a finansowe konsekwencje ponoszą dorośli. W podolsztyńskich Dywitach drogówka skontrolowała 15-latka na motorowerze. Mówi o tym podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
1: Jednośladem jechał 15-latek, który w takim przypadku powinien legitymować się prawem jazdy kategorii AM. Chłopak nigdy takich uprawnień nie zdobył, a jego motorower, oprócz tego, że nie był dopuszczony do ruchu ze względu na brak rejestracji i wymaganych badań technicznych, to nie był również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
0: Sprawa 15-latka trafi do sądu rodzinnego. Jego rodzice już dostali 1000 zł mandatu i czekają na karę finansową za brak polisy OC, a to będzie wielokrotność tego 1000 zł. Do podobnej sytuacji doszło w Węgorzewie, gdzie 14-latek jechał elektryczną hulajnogą, informuje o tym sierżant Magdalena Hrynkiewicz z tamtejszej komendy.
2: Policjanci Wydziału Prewencji na jednej z ulic w Węgorzewie zatrzymali do kontroli 14-letniego kierującego hulajnogą elektryczną. Nastolatek poruszał się bez wymaganego kasku ochronnego. W trakcie kontroli policjanci ustalili również, że nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania.
0: W tym przypadku również ukarano mandatem ojca 14-latka za udostępnienie mu sprzętu. Policja przypomina, do jazdy elektryczną hulajnogą lub skuterem niepełnoletni potrzebują karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM. A do 16 roku życia obowiązkowa jest jazda rowerem czy hulajnogą, ale w kasku.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, zbliża się wielkimi krokami 22, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przynajmniej 11 minut, a ten czas postaramy się bardzo dobrze wykorzystać. W studiu jest Emilia Kleszczewska i przygotowany przez nią kolejny drogowy raport Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a jeżeli chodzi o te trasy, to po 21 pojawiła się jeszcze informacja z województwa małopolskiego między Limanową i Rabką Zdrój. W Zamieściu zderzyły się dwa samochody osobowe. Policja kieruje na objazd drogą lokalną przez Tymbark, Piekiełko i miejscowość właśnie Limanowa na autostradowej czwórce. Natomiast w województwie dolnośląskim cały czas trwa usuwanie szkód po kolizji samochodu ciężarowego z busem i to utrudnienia między węzłami z Gorzelec i przejściem granicznym w Jędrzechowicach. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna i to utrudnienie potrwa do odwołania. Takie mamy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przechodzimy do informacji o pracach drogowych. O 21 zaczęły się właśnie prace między Zabrzem i Katowicami i tam do 5 rano kierowcy muszą zwolnić do 80 km na godzinę. Na autostradowej czwórce odnawiane jest oznakowanie poziome, dlatego naprzemiennie zajęty jest prawy i lewy pas w kierunku Krakowa, ale także lewy do Wrocławia. Prace nocne są też na trasie S8 w województwie mazowieckim. Do 4 zajęty będzie lewy pas w drodze do Warszawy i te prace prowadzone są na wysokości Wyszkowa. A jeszcze przez najbliższą godzinę drogowcy będą zajmować odcinek trasy S3 między Polkowicami i węzłem Lubin Północ. Tam trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. My cały czas jeszcze czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gratulacje dla tych wszystkich, którzy wraz z nami bezpiecznie dotarli do bazy. Tym, którzy wciąż w drodze, no po prostu trzymamy za Państwa kciuki, aby udało się dojechać bez jakichkolwiek komplikacji. Wszystkich proszę o to, aby będąc już w bazie, sprawdzili, czy jutro wsiadając do swoich pojazdów będziemy mieli ważne i aktualne badania techniczne naszego pojazdu i czy nasza polisa komunikacyjna również będzie w porządku. Apel o ostrożną, bezpieczną jazdę. Jesteśmy z Państwem non-stop, cały czas. Do następnego.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: śpiew morza, białe szumy i ciszę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

puste intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

pościel przyniesiona przed chwilą w pralni. Nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem mieszkańcem

słyszy drugiej pary oczu, wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.

0: times.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.